SK2. SK2. Konin.

0: Polska 2 Konin.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem i

0: Plus. Reklama.
1: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
2: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
0: I po reklamie.
5: Dziś w Koninie niebo zdominuje ciemne chmury, a termometry pokażą przyjemne 16 kresek. Wiatr będzie umiarkowany, a ciśnienie stabilne, więc nie ma co się martwić o nagłe zmiany. Po południu spodziewamy się deszczu, a temperatura wzrośnie do 25 stopni. Jutro również nie zabraknie chmur, ale słupki rtęci sięgną już 28 kresek. W sobotę nadal pochmurno, ale cieplej, nawet do 30 stopni. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
6: Jest 6:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Tragiczny finał akcji ratowniczej w Bytomiu. Nie żyje górnik poszukiwany po wstrząsie w kopalni Eko Plus. Ratownicy dotarli do zaginionego, ale nie stwierdzili u niego czynności życiowych. 3 osoby ranne dość szybko udało się wydobyć na powierzchnię, mówi Łukasz Pach, szef śląskiego pogotowia.
7: Osoby zostały przewiezione do szpitala w stanie ogólnym dobrym. Nie zagraża ich życiu ani zdrowiu niebezpieczeństwo. Jedna osoba miała uraz uda, druga osoba miała uraz głowy, a trzecia osoba to był pan, który nie zgłaszał żadnych dolegliwości.
6: A w sumie w rejonie zagrożenia było 9 górników. Spór o działania Roberta Bąkiewicza w Berlinie. Premier Donald Tusk ocenił je jako kompromitujące. Chodzi o próbę przemarszu i ustawienia krzyża przy Polskim Głazie Pamięci w centrum niemieckiej stolicy. Robert Bąkiewicz i działacze Ruchu Obrony Granic mieli działać mimo obowiązującego zakazu. Interweniowała niemiecka policja. Wydarzenia wywołały polityczną burzę i podzieliły posłów w Sejmie.
8: Dzisiaj nie stawianie się za Polakami pobitymi w miejscu uczczenia pamięci ofiar niemieckiego nazizmu jest po prostu przejawem czegoś, co możemy nazwać neo-Volksdeutschem.
6: Mówi Przemysław Czarnek z PiSu, na co z mównicy sejmowej tak odpowiadał Krzysztof Paszyk z PSL-u.
9: A panie pośle Czarnek, pan niech sobie porozmawia z prezesem Kaczyńskim, który był autorem budowania pojednania polsko-niemieckiego. Panie prezesie Kaczyński, czy pan już nie ma innych sojuszników jak Bąkiewicz i Czarnek?
6: Premier Donald Tusk zapowiedział, że interwencja niemieckich służb wobec polskich obywateli będzie sprawdzana. Spacer z psem po Tatrach może skończyć się niebezpiecznie. Tatrzański Park Narodowy przypomina, że wprowadzanie psów na większość szlaków jest nielegalne. Problemem są także spotkania z niedźwiedziami. Przestraszony pies często ucieka do właściciela, sprowadzając drapieżnika wprost do człowieka.
0: SK2 Sport.
6: Wymiana ciosów i 6 bramek w hicie fazy grupowej Mistrzostw Świata. Anglicy 4-2 wygrali z Chorwatami. Wcześniej Portugalia tylko zremisowała 1-1 z Demokratyczną Republiką Konga. W nocy Gana wygrała 1-0 z Panamą, a Kolumbia pokonała 3-1 Uzbekistan. Polskie kluby poznały rywali w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Najlepszy w minionym sezonie Lech zagra z duńskim Aarhus. Z kolei Górnik Zabrze zmierzy się z Fenerbahce. A pierwsze mecze odbędą się 21 lipca.
10: 3-1, Kolumbia z Uzbekistanem. Właśnie w tym momencie zakończył się ten mecz. Mecz dla koneserów, bo powiedzmy sobie szczerze, kto wstaje nad ranem, żeby sobie pooglądać Uzbekistan i Kolumbię? Nie wiem, ktoś, kto pewnie nawciągał się jakiś makaronu albo czegoś innego.
0: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
10: A u nas tylko najlepsze polskie hity. Już teraz Carla Fernandez, 2, już 3 minuty po godzinie 7:06.

Nawet jakbym chciał, to nie dam rady, bo za ciężki. Nie będę go ruszał. W takim razie 10 minut po godzinie 6. Tak, to jest 6, nie 7. Moi drodzy, wakacje jeszcze się nie zaczęły, świadectwa jeszcze nie rozdane, a u mnie już trzecia wojna domowa się rozgrywa o to, co jest lepsze. Więc dzisiaj mam taką propozycję, żebyście pomogli mi rozstrzygnąć raz na zawsze. Góry czy morze? Co jest lepsze na wakacyjny wypad, na wakacyjny, tak zwany wywczas? 726-826-826 albo Messenger i zrobimy to w ten sposób, że żeby odebrać więcej telefonów od was, to nagrywajcie się na sekretarkę, albo nagrywajcie się na Messengera, albo piszcie do mnie w SMS-ach, albo piszcie do mnie na Messengerze, żeby po prostu więcej tych głosów wpadło w jednej chwili. Tak więc rozstrzygamy dzisiaj odwieczny spór. Góry czy morze? Co jest lepsze na

0: powiem wam, że nie zawiodłem się. Nie zawiodłem się, jak zawsze. Polska podzielona na pół, tylko nie z góry na dół teraz, ale z boku do boku. Dzisiaj się pytam, co jest lepsze, góry czy morze, bo u mnie trzecia wojna domowa się właśnie o to rozgrywa. No i nie zawiedliście. Agata pisze na Messengerze. Całe życie jeździmy rodzinnie nad morze, bo to upartość mojego męża. Chcę mu pokazać, że w Polsce są też góry i też można wspaniale spędzić czas. A więc Agata za górami jest. Ale na przykład dostałem też SMS-a na 726-826-826. Dlaczego morze jest lepsze? Bo w górach nie ma plaży. No, to jest ciekawe rzeczywiście, filozoficznie i ciekawie. Telefon też nam wpadł, halo, halo.
1: Trudno wybrać między górami a morzem, ale można wybrać kraj, gdzie mamy jedno i drugie, na przykład Chorwację. Pozdrawiam, dobrego dnia wszystkim słuchaczom.
0: No, to uznajmy to w takim razie Chorwację za remis, 1-1. Eskan.

Donald Trump też robi, jak dla siebie. 25 minut po godzinie 6 w Ameryce trwa budowa wielkiej sali balowej w Białym Domu. Cała sala ma kosztować $600 milionów. No i rozpętała się mała burza, bo tamtejszy The Washington Post podaje, że nie dość, że budowa tej hali pochłonie $600 milionów, no to wcześniej Donald Trump mówił, że wszystko będzie tańsze, to po pierwsze. Po drugie, sfinansowane z prywatnych pieniędzy, a tu się okazuje, że nie do końca, bo dziennik ujawnia, że połowa tej inwestycji zostanie sfinansowana z pieniędzy podatników i to ludzi wkurzyło, że będą Donaldowi Trumpowi w Białym Domu budowali salę balową. No i ogólnie, prawda, organizacje różnego rodzaju zarzucają Trumpowi przekroczenie uprawnień i ble, ble, ble, takie rzeczy, że w ogóle dlaczego on to robi, że to megalomania, a moim zdaniem amerykańscy podatnicy i tak powinni się cieszyć. To jest połowa $600 milionów, to jest zaledwie $300 milionów z podatków, prawda? To jest promocja. No w końcu pieniądze idą na salę.

0: autopromocja.
1: Gorąca polska 20 Radia SK2.
2: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat.
3: Nawet kiedy będę.
2: Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to hity z Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family 250 gramów 13,99, a Pepsi 1,5 litra 5,49 przy zakupie dwóch.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Kaufland jest fresh!
13: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Co

0: zależności od sklepu Biedronka.
1: I po reklamie.
2: Dziś w Koninie szykuje się całkiem przyjemny dzień. Od rana temperatura wyniesie około 17 kresek, a nad miastem pojawią się ciemne chmury. Ciśnienie będzie stabilne, więc nie wpłynie na wasze samopoczucie. Po południu możemy spodziewać się delikatnego, przelotnego deszczu, a termometry pokażą maksymalnie 25 stopni. Wieczorem również możliwe są przelotne opady z temperaturą utrzymującą się na poziomie 25 kresek. Zostańcie z Eską 2 po kolejne polskie hity.
3: Jest 6.30, Paulina Horbatowska, to są News Eski 2. Biały Dom podał szczegóły porozumienia z Iranem. Dokument zakłada m.in. neutralizację irańskich zapasów uranu i brak opłat za przepływ statków przez cieśninę Ormus. Kolejna kluczowa runda rozmów ma odbyć się w weekend w Genewie. Mimo wcześniejszych zapowiedzi wciąż nie wiadomo, czy i kiedy umowa zostanie ostatecznie podpisana. Łącznie 28 miliardów złotych. Tyle wynoszą długi Polaków między 36 a 59 rokiem życia. Największą część zaległości stanowią niezapłacone alimenty. Najwięcej dłużników mieszka w województwach mazowieckim, śląskim i dolnośląskim. Nie żyje słonica Katka z gdańskiego zoo. Miała 56 lat i była najstarszą słonicą afrykańską w europejskich ogrodach zoologicznych. W Gdańsku mieszkała od 2006 roku. Przez lata była jedną z najbardziej rozpoznawalnych mieszkanek oliwskiego zoo.

0: Oczywiście, że górę. Idąc na szczyt z moją córką i żoną, które przez całe podejście krzyczą, że jestem nienormalny i tym podobne i że już mają mi nie dosyć, bo każe im wchodzić na te góry, ale jak już wejdziemy, to moje dziewczyny mówią, że jest tutaj pięknie i są zachwycone. To jest piękna chwila. Pozdrawiam. Łukasz, taki SMS wpadł na 726-826-826, bo dzisiaj rozstrzygamy odwieczny spór. Góry czy morze? Moi drodzy, odbieramy kolejny telefon. W takim razie góry czy morze?
1: Witam wszystkich. Ja uważam, że o gustach się nie rozmawia, jak powszechnie wiadomo. Jeden woli bułki, drugi córkę piekarza. Ale wszystko zależy od ludzi. No jeden woli jechać nad morze, popatrzeć sobie na zachód i wschód słońca. Drugi woli pojechać w góry, popatrzeć na świat z wysoka. Też są piękne widoki. Ja uważam, że najlepiej jechać, wziąć wędkę, jechać nad jeziorko i tam się zrelaksować przy wędce, przy łowieniu ryb. Pozdrawiam.
0: No dobra, tylko że z tym może być problem u mnie, no bo wiadomo, no, rybka lubi pływać, nie? A ja nie umiem. SK2. Nigdy się nie nauczyłem. 21 minut do godziny 7 zostało. Góry czy morze? Dajcie znać. 726-826-826. Albo można też odezwać się do mnie na Messengerze. To otwieramy teraz oddział zamknięty. Obudź się na 21 minut do godziny 7.

0: Wczoraj kolejna osoba dołączyła do naszej jedenastki, którą kompletujemy na Stadion Narodowy. No i ta osoba razem z naszą grupą i z osobą towarzyszącą wybierze się, żeby pooglądać mecz razem z naszą ekipą i do tego zabierze ze sobą osobę towarzyszącą, postrzela karniaki ze Sławkiem Peszko. Tak więc, moi drodzy, kto chce, no to zapraszam, cały czas można się zgłaszać, bo dzisiaj zaczynamy kolejną rundę naszej zabawy SK Karniaki Cup. Co trzeba zrobić? Trzeba wejść na sk2.pl, trzeba wypełnić formularz, a później, jak do Was oddzwonię, to trzeba dokończyć to, co Sławek Peszko ma na myśli. Dzisiejsza zagadka na dzisiaj brzmi...
1: W Ameryce wszystko jest duże, ale nie tak duże jak mój...
0: No właśnie, co dużego ma Sławek Peszko, to już jest zadanie dla Was. Jeżeli chcecie się wsłuchać w to zdanie, bo może gdzieś coś jeszcze tam wychwycicie w nim, no to zapraszam. SK2.pl, ono jest tam cały czas dostępne i po siódmej kolejna osoba stanie przed szansą, żeby wykończyć Sławka Peszkę i tym samym pojawić się na Stadionie Narodowym i postrzelać mu karniaki. SK

3,5 minuty zostały do godziny 7, punktualnie o 7 newsy w Radiu SK2. To będą bardzo ciekawe newsy, bo znowu wraca sprawa lekarza ze szpitala południowego w Warszawie. Tego wiecie, milionera, co to bez specjalizacji zarobił kupę siana. Tak więc zróbcie głośniej, zostańcie z nami, bo pojawiają się nowe fakty.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
6: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy. Jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
9: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
10: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
11: I po reklamie.
12: Dziś rano w Koninie przywita nas umiarkowana temperatura, około 17 kresek. Niebo będzie w większości zasnute chmurami, ale ciśnienie pozostanie stabilne, co nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. Powietrze będzie dobrej jakości. Po południu spodziewamy się przelotnego deszczu, a temperatura wzrośnie do 25 stopni. Wieczorem również możliwe są krótkie opady, ale termometry nadal będą wskazywać 25 kresek. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
13: Minęła 7, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Młody lekarz nie pracuje już w szpitalu południowym w Warszawie. Placówka rozwiązała z nim umowę po doniesieniach dotyczących jego grafiku i aktywności politycznej. Mężczyzna, który jako koordynator SOR-u w ciągu roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych, został objęty kontrolą. W szpitalu trwa audyt zlecony przez miasto. O szczegółach Mateusz Chłystun.
14: Szpital o rozwiązaniu umów z koordynatorem SOR-u poinformował w jednozdaniowym oświadczeniu. Wcześniej placówka zajęła stanowisko w sprawie informacji portalu Zero, nie odnosząc się jednak wprost do opisanych nieprawidłowości, zasłaniając się m.in. tajemnicą medyczną. Administracja szpitala przez cały dzień nie odbierała też naszych telefonów, podobnie zresztą jak urzędnicy ratusza odpowiedzialni za ochronę zdrowia.
15: Użytkownik, do którego dzwonisz, niestety nie odpowiada.
14: Surowe konsekwencje dla zarządzających szpitalem południowym w Warszawie zapowiedział premier Donald Tusk. Szef rządu mówił wprost o zwolnieniach, jeśli opisywane w mediach nieprawidłowości potwierdzi prowadzony w placówce audyt.
16: To musi być wyjaśnione do samego spodu,
14: mówił premier Donald Tusk.
13: Dziś zaplanowano posiedzenie Rady Nadzorczej Szpitala Południowego. Wszystko wskazuje na zabójstwo polityczne. Tak wydarzenia w Białej Podlaskiej komentuje premier Donald Tusk. W poniedziałek na ulicy zastrzelony został Rosjanin Robert K. Mężczyzna był krytykiem Kremla i wcześniej miał otrzymywać groźby.
16: Zarówno policja, jak i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego niezależnie od siebie proponowały ochronę, ale to wymaga zgody ochranianego. On z nieznanych im powodów odmawiał, nie chciał mieć żadnej ochrony. No co w oczywisty sposób ułatwiło zadanie zabójcom.
13: Na wolność wypuszczono dwóch Białorusinów zatrzymanych w tej sprawie. Śledczy wykluczyli ich udział w zabójstwie. Młodzi Polacy coraz ostrożniej podchodzą do zakupu mieszkania. Z sondażu wynika, że 30% z nich nie wyklucza wynajmu do końca życia. Prawie 60% deklaruje, że zdecyduje się na kredyt hipoteczny tylko wtedy, gdy rata nie obniży ich poziomu życia.
17: Esk
11: Polska 2 Sport.
13: Pierwsza kolejka mundialu za nami. Zakończyły ją mecze grupy K i L. W grupie K prowadzi Kolumbia, która pokonała Uzbekistan 3-1. Portugalia podzieliła się punktami z Demokratyczną Republiką Konga po remisie 1-1. W grupie L Anglia wygrała z Chorwacją 4-2, a Ghana pokonała Panamę 1-0. Dziś rusza druga seria spotkań fazy grupowej. A polskie siatkarki awansowały na 5. miejsce w tabeli Ligi Narodów. Biało-czerwone pokonały Bułgarię 3-0. Liderkami pozostają niepokonane Brazylijki, a dziś Polki zmierzą się z Ukrainą, która po raz pierwszy występuje w tych rozgrywkach.
17: Moi drodzy, chciałem się was zapytać, czego nas uczy ten przykład tego młodego lekarza milionera, no? Że nie trzeba od razu szukać bogatej żony albo bogatego męża, ale jednak mimo wszystko, no, trzeba znaleźć odpowiednią partię.
11: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
17: Dla siebie oczywiście, 3,5 minuty po 7:00.

0: niczym nie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No tak się postarali, żeby lądowali na pierwszym miejscu naszej gorącej polskiej dwudziestki. Nareszcie Męskie Granie Orkiestra 2026. Moi drodzy, ja widziałem wczoraj Łukasza Zduńczyka. Tak się snuł tutaj korytarzem, chodził, prawda, coś tam na kawę wpadł chyba, nawet coś przekąsił. Czyli co? Czyli okazuje się, że się nudzi, bo już wszystko policzył, co mu żeście zasłali, więc liczę na to, że nie zawiedziecie mnie, moi drodzy, i dorzucicie jeszcze parę głosów w naszej gorącej polskiej dwudziestce, tak żeby Łukasz miał co liczyć do jutra, do godziny 18. SK2.pl, tam wchodzicie, tam głosujecie. Mamy 20 najlepszych, najfajniejszych polskich hitów, które tylko czekają na wasze plusy. No i też na minusy, bo minusika też można dać. No i oczywiście są propozycje i w propozycjach jest na przykład Artur Roje, którego też dzisiaj wam jeszcze zagram. Tak więc, moi drodzy, SK2.pl, tam wchodzicie, tam głosujecie, a kolejne notowanie polskiej gorącej dwudziestki w piątek po 18.
2: SK2.
1: A na zegarach zrobiło nam się już 11 minut po godzinie 7.

dokładnie 17 minut po godzinie 7. To jest dobry czas na zagadkę o poranku. Co robi Robert Lewandowski, jak mu się przelewa? No, przede wszystkim kupuje. Kupuje luksusowy jacht i tak też zrobił nasz napastnik. Zdecydował się na zakup luksusowego katamaranu z Gdańska. Piłkarz wybrał model, który ma 24 metry długości, 12 metrów szerokości i powierzchnię użytkową blisko 366 metrów kwadratowych. I na pokładzie ma m.in. garaż na skuter wodny, platformę kąpielową oraz prywatną strefę wypoczynkową. No to ładnie to wszystko wygląda i to wszystko za zaledwie 8 milionów euro, czyli tak w okolicach 33 milionów złotych. Tak przynajmniej branża ocenia wartość tego katamaranu. No ciekawe, jak po takim zakupie będzie grał polski napastnik, bo tutaj są obawy, prawda, że więcej czasu będzie spędzał na wodzie niż na boisku. No bo powiedzmy sobie też szczerze, prawda, jednak luksusowy jacht musi mieć na niego jakiś wpływ. SK2. Ale z drugiej strony daje też ocean możliwości. No, może nie ocean. Może. Niech będzie. 18 po 7, już teraz Big Day w Dzień Gorącego Lata w Radiu SK2, gdzie gramy tylko najlepsze i tylko polskie hity.

mój. Tak więc macie jeszcze chwilę czasu, żeby wejść na sk2.pl, zgłosić się do zabawy, no i po 7.30 ktoś z was stanie przed szansą na wykończenie tego, co Sławek Płaszko powiedział, i jeżeli się uda, to jedzie z nami na Stadion Narodowy, a tam gra już o 10 tysięcy złotych. Jeżeli nie, to też coś trafi do jego kieszeni. SK2

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: I po reklamie.
7: W Koninie poranek zapowiada się dość spokojnie. Termometry wskażą 18 kresek, choć słońce ukryje się za chmurami. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie wpłynie na wasze samopoczucie, a wiatr będzie umiarkowany. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 25 stopni. Po południu i wieczorem możliwe są przelotne opady. Mimo to warto być przygotowanym na różne warunki.

0: Zależnie od pogody na polskie kawałki od Eski 2 zawsze możecie liczyć. Kolejne z nich już za moment.
1: Jest 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Dwie osoby nie żyją, to po wypadku w Sosnowcu. Około północy na ulicy 3 Maja kierowca osobówki stracił panowanie nad autem i uderzył w słup. On i jeden z pasażerów zginęli na miejscu. Dwie kolejne osoby trafiły do szpitala. Szef polskiego MSZ-u rozpocznie dziś dwudniową wizytę w Londynie. Radosław Sikorski spotka się m.in. z doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego Jonathanem Powellem. Tematem będzie współpraca obu krajów w ramach polsko-brytyjskiego traktatu o bezpieczeństwie i obronności. Jest podejrzane o nękanie, kierowanie groźb i znieważanie mieszkańców. Trwa postępowanie dotyczące mężczyzny z osiedla Popowice we Wrocławiu. Służby proszą o kontakt osoby, które zostały pokrzywdzone.
2: Każda informacja może przyczynić się do wyjaśnienia wszystkich okoliczności spraw, a także spowodować odpowiedzialność podejrzanego za zarzucane mu czyny.
1: Mówi Aleksandra Freus z wrocławskiej policji, a w maju 45-latek został tymczasowo aresztowany.

0: Ściana, czyli inaczej mur, a taki mur to czasami na boisku się stawia, prawda? Żeby piłkę do bramki przeciwnik nie mógł skierować.
1: SK Karniaki Cup.
2: Strzel i wygraj w SK2.
0: No i teraz sobie postrzelamy troszkę. Napisała do mnie Dorota. Dzień dobry, Doroto.
3: Dzień dobry.
0: Dorota napisała tak. Moje powołanie to inwestycja bez ryzyka. Dostajecie zawodniczkę, która zostawia serce na boisku, uśmiech w szatni i piłkę w siatce. No to ja postanowiłem zaryzykować i zainwestować bez ryzyka i dzwonię do Doroty. Dorotko, słuchałaś sobie tego dźwięku? Słuchałaś sobie, co tam Sławek Peszko mówił?
3: Tak, słuchałam. I czym więcej słucham, tym mam więcej odpowiedzi.
0: To wybierz tą jedną, która jest poprawna. Jeżeli trafisz, no to weźmiesz udział w finale SK Karniaki Cup na Narodowym w Warszawie i będziesz miał wtedy szansę na zgarnięcie nawet 10 tysięcy złotych plus jeszcze 1000 kieszonkowego, prawda?
3: O matko.
0: Przejazd do Warszawy i nocek w hotelu.
3: Same luksusy.
0: Same luksusy, tak jest. Ale żeby te luksusy wygrać, to musisz spełnić jedno zadanie. Musisz odgadnąć, co też Sławek Peszko miał na myśli, mówiąc to, co mówił i co się pojawiło na naszej stronie sk2.pl. Za chwilę usłyszysz zdanie wypowiedziane przez Sławka Peszkę i musisz odgadnąć wygwizdane słowo. Masz na to 3 sekundy po tym, jak Peszkin zakończy zdanie. Jeżeli zgadniesz, jedziesz na Narodowy. Jeżeli nie, zagadka przychodzi do kolejnej rundy, a do ciebie poleci stówka. Wszystko jasne?
3: Rozumiem. Tak, oczywiście. Wszystko jasne.
0: Dobra, to gotowa jesteś?
3: Tak, gotowa.
0: To uwaga, leci zagadka.
4: W Ameryce wszystko jest duże, ale nie tak duże jak mój...
3: Gwizdek.
0: Gwizdek?
3: Tak.
0: Czy to jest, moi drodzy, gwizdek? To nie jest gwizdek. To nie jest
3: gwizdek. Rozumiem.
0: To nie jest gwizdek. To nie jest nawet blisko gwizdka nie leżało, moja droga. To jest coś innego i dlatego będziemy tego szukali teraz cały czas. Przez cały dzień. Ale Dorotka, na pocieszenie stówka leci do ciebie.
3: Dzięki bardzo.
0: Proszę bardzo. Parę karniaków za to można będzie sobie kupić. A dlaczego by nie?
3: Oczywiście.
0: Dobrze. To do Doroty leci stówka. Dziękuję ci, moja droga. Wszystkiego dobrego.
3: Miłego dnia. Dzięki bardzo. Życia. Ja również. Pozdrawiam serdecznie. Buziaki, do usłyszenia.
0: Pa, pa, hej. A zagadka przechodzi do kolejnej rundy. Kolejna runda już za parę godzin. Ja jeszcze przed godziną dziewiątą rzucę małą podpowiedź na antenie, tak więc słuchajcie uważnie Radia SK2, bo pojawi się podpowiedź i być może ktoś jako ten trzeci dołączy do naszej jedenastki, która na Narodowym postrzela karniaki Sławkowi Peszce w naszej zabawie SK Karniaki Cup. SK2.pl, tam cały czas dostępny jest ten dźwięk, możecie się z nim zapoznać, osłuchać, no i zastanowić, co Sławek Peszko ma dużego.
1: SK Karniaki Cup.
2: Strzel i wygraj w SK2.

9 minut zostało do godziny 8. Ja przeglądam gazety kolorowe, bo to co to się dzisiaj pisze? No pisze się na przykład to, że Filip Heiser kupił samochód, ale nie tyle dla siebie, co dla swojego czworonożnego przyjaciela, czyli swojego pieska. W samochodzie, proszę bardzo, w bagażniku dywanik jest na przykład. No jest spore, widać, że to jest auto skrojone pod psa, bo widać, że i zawieszenie jest wysokie, więc piesek może sobie poskakać, prawda? A i Buda niczego sobie, no. Takie to małe szczęścia się wozi w samochodzie, proszę bardzo.

Małe szczęścia. Robert Jansson, Kuba Badach. Nie wiem, czy wiecie, ale ten kawałek w przyszłym roku będzie świętował 30-lecie powstania. Ja się do dzisiaj zastanawiam, jak on patrzył przez tą czapkę. Nie wiem, czy pamiętacie teledysk, ale ta czapka była zasłonięta dość mocno na oczy. No dobrze, moi drodzy, patrzę na zegarek, no i nie ma co tutaj owijać w bawełnę. 5 minut zostało do godziny 8, a po 8 przecież zawsze gramy w Państwa Miasta. No więc już można się zgłaszać do naszej dzisiejszej zabawy. 726 826 826 to numer telefonu, pod który wysyłacie SMS-y, albo Messenger. Messengerem też można się zgłosić do zabawy, tylko pamiętajcie, żeby zostawić swój numer, żebym mógł do Was oddzwonić. A jak się dzisiaj zgłaszamy? No to jako, że mieliśmy za sobą małe szczęście, to proszę mi tutaj powiedzieć, co Wam przynosi szczęście, i odpowiedzią na to pytanie wchodzicie do gry w Państwa Miasta już po 8. SK2.

0: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
2: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Gastorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miał być nowy grill,
4: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
6: I po reklamie.
7: Przedpołudnie w Koninie zapowiada się pod znakiem ciemnych chmur i łagodnych temperatur. Słupki rtęci pokażą około 18 kresek, a delikatny wiatr będzie towarzyszył mieszkańcom. Po południu możliwe przelotne opady, a temperatura wzrośnie do 25 stopni. Jutro ciemne chmury nadal będą obecne, a temperatura sięgnie 28 kresek. W sobotę możemy spodziewać się podobnej aury z maksymalnie 30 stopniami. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
8: Minęła 8. Paulina Chorwatowska, to są newsy Eskin 2. Nie żyją dwie osoby. Siła uderzenia była tak duża, że silnik wypadł z konstrukcji auta. Policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku w Sosnowcu. Dramat na drodze rozegrał się około północy.
9: Kierowca stracił panowanie nad pojazdem, wskutek czego przejechał na przeciwległy pas przez torowisko na ulicy 3 Maja i uderzył w słup.
8: Relacjonował Tomasz Mogielski z policji w Sosnowcu. Dwoje pasażerów zostało przewiezionych do szpitala, jeden w stanie ciężkim, drugi z urazem nogi. Wszystkie osoby, które podróżowały samochodem, to młodzi obywatele Ukrainy. To, czy kierowca był trzeźwy, ma wyjaśnić sekcja zwłok. Sejmowa Komisja Zdrowia poparła projekt ustawy, który ma umożliwić zbieranie szczegółowych danych o wynagrodzeniu medyków. To reakcja na doniesienia o lekarzu w trakcie specjalizacji, który w ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka przekonuje, że
10: to są incydentalne przypadki, że tak naprawdę dotyczy to niewielkiego ułamka lekarzy i temu służą te projektowane zapisy.
8: A obecnie resort zdrowia nie wie, ile zarabiają konkretni lekarze. Groźna pułapka w lesie. Niedaleko Bydgoszczy ktoś powbijał gwoździe w wystające korzenie na leśnej drodze. Skutkiem może być uszkodzenie roweru, przebicie opony, a nawet poważny wypadek. Mieszkańcy są oburzeni.
11: Straszna rzecz, wie pan co, naprawdę takiego człowieka to ja nie wiem, co bym zrobiła. Dziecko się przewróci, nogę skaleczy, piesek, no ale niestety, no tacy ludzie nie mają w ogóle wyobraźni.
12: To nie jest bezpieczne i dla osób, które spacerują po lasach, dla osób, które uprawiają jakikolwiek sport, no i dla zwierząt, które tam mieszkają, bo mam bardzo tutaj dużo dzików, saren, a nawet i łosi.
8: A leśnicy proszą o zgłaszanie podobnych przypadków.
13: SK2 Sport.
8: Druga kolejka fazy grupowej mundialu startuje już dzisiaj. Na początek Czechy zagrają z RPA. Później Szwajcaria zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną. W nocnych spotkaniach Kanada podejmie Katar, a Meksyk zagra z Koreą Południową. A polskie siatkarki dobrze zaczęły kolejne turniej Ligi Narodów. Biało-czerwone pokonały Bułgarię i odniosły czwarte zwycięstwo w rozgrywkach. Dziś o 12:00 zagrają z Ukrainą.
14: A dzisiaj, moi drodzy, tak patrzę w kalendarz, obchodzimy dzień sushi, czyli tej ryby z ryżem owiniętej glonem. To zamieńcie sobie teraz rybę na mięsko i wam wyjdzie polskie sushi, czyli gołąbki.
13: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
14: Ja to zawsze muszę coś takiego walnąć, że mi później ślinka leci. 3:30.

Do Zbroj FR zaszło w armii rosyjskiej. 8 minut po godzinie 8 i teraz o tym sobie poopowiadamy, bo tam rosyjska prokuratura postawiła zarzut osobom odpowiedzialnym za produkcję i dostarczanie konserw mięsnych dla żołnierzy. Według śledczych w puszkach zamiast mięsa dobrej jakości znajdowały się głównie chrząstki i skóra. No i finalnie okazało się, że 170 ton konserw premium, tak miało napisane na tych, na opakowaniach, premium, które trafiły do żołnierzy, miały skład taki sam jak karma dla kotów. Ja tam nie rozumiem, w czym problem, prawda? Kto był w wojsku, ten wie, że tam zawsze znajdą się jakieś koty.

0: kto będzie chciał, a kto będzie nie chciał prezent marzeń o wartości 500 zł, to się za chwilę okaże.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Bo czas zacząć Państwa miasta i teraz tak, mamy Martynę i mamy Patrycję. Dzień dobry panią.
4: Dzień dobry.
0: Mamy dwa razy dzień dobry, witam serdecznie. Już tłumaczę, o co chodzi w naszej zabawie, bo być może ktoś słucha nas po raz pierwszy, a więc tak, mam koło i teraz tak, dla każdej z was to koło wylosuje sobie literkę, a później wy podajecie hasło na daną literę w danej kategorii. No i teraz ważne, nie można pominąć żadnej kategorii, nie mówimy dalej, nie zmyślamy, odpowiadamy poprawnie, bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje, jest niepoprawne, nie zaczyna się na tą literę, na którą powinno się zaczynać, to nie zaliczam tej odpowiedzi i każdej kolejnej, nawet jeżeli te kolejne byłyby poprawne, która z was zdobędzie więcej punktów, wygrywa prezent marzeń o wartości 500 zł. Ta, która zdobędzie mniej punktów, wygrywa prezent od Radia SK2. No i są jeszcze jokery na kole. Jeżeli któraś z was trafi na jokera, może sobie wybrać sama literkę. Czy wszystko jasne?
4: Jasne, jasne.
0: Dobra, dwa jasne są. Martyna jako pierwsza dzisiaj kręci w prawo czy w lewo?
4: W prawo, proszę.
0: W prawo,
4: mocno.
0: Proszę. Mocno. Wierzy mi się koło rozpadań. Dobra, okej, okay, postaram się. Uwaga. Poszło mocno. Poszło mocno i się trzęsie. Ale jest, udało się, doszło do samego końca. Martynko, dla ciebie joker.
4: Super. No to wybieram literę, tak?
0: No wybierasz literę, tak.
4: To niech będzie D.
0: D, czwarta litera alfabetu, A, B, C, D. D, tak?
4: Tak.
0: Dobra, dobra, litera D dla ciebie. No to lecimy, na literkę D poproszę państwo.
4: Dania.
0: Miasto.
4: Dublin.
0: Poznana postać.
4: Dawid Podsiadło.
0: Roślina.
4: Dom.
0: Kolor.
4: Dyniowy.
0: Zawód.
4: Dentysta.
0: Samochód.
4: Delono.
0: Imię.
4: Dacia.
0: Okej, okay, dobra, imię. No tutaj już imię.
4: Dania.
0: Dobrze, że poprawiłaś. Co powiedziałaś jako pierwsze?
4: Demono. Bo mi się pojawiło z tym, Daewo.
0: A, to z tym Daewo. No dobra, okej. Ale dobrze, że poprawiłaś i się zmieściłaś w czasie. Martyno, 7 punktów dla ciebie. Tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Patrycjo, 7 punktów do pobicia.
5: Mhm, ambitnie.
0: Ambitnie, oczywiście, że tak. To co, w prawo, w lewo?
5: Razem w lewo, poproszę.
0: Niech będzie w lewo, poproszę. Trochę lżej zakręciłem, bo ona naprawdę już się trzęsie i zaraz mi... Ojejku, no zobacz. Joker. No, wybierz sobie sama literkę w takim razie. Ale nie możesz D. O, nie możesz D, bo Martyna miała D.
5: No to może K. Jak Krzysztof.
0: K. Literka K w takim razie dla ciebie. Proszę bardzo, głośno, wyraźnie, bo coś tam trzeszczy na linii. Uwaga! Na literkę K poproszę państwo.
5: Kanada.
0: Miasto.
5: Kalisz.
0: Tytuł filmu, serialu.
5: Kac Vegas.
0: Imię.
5: Karol.
0: Kroślina.
5: Kaktus.
0: Potrawa.
5: Kotlet.
0: Zawód.
5: Kamieniarz.
0: No pięknie, proszę bardzo. Dobra,
5: to... Już koniec.
0: To pozwólcie, że w takim razie podliczę punkty. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7. 7 punktów. 7 do 7. Ale wynik, moi drodzy, będzie dogrywka. Będzie dogrywka, bo jest 7-7. Tak więc dogrywka polega na tym, że ja zaraz wylosuję sam z siebie, wylosuję literę i później podam kategorię. I wy się zgłaszacie swoim imieniem. Która pierwsza poda swoje imię? Ta odpowiada oczywiście. Macie na to tak mniej więcej 3 sekundy. Jeżeli odpowiedź będzie niepoprawna, to wygrywa przeciwniczka. Czy wszystko jasne?
4: Tak.
0: Drugie tak potrzebuje. Patrycja, wszystko jasne?
5: Tak.
0: Dobra, tak. To uwaga, kręcę kołem. Zakręciłem kołem. Mamy literkę W.
4: Martyna.
0: Ale jeszcze kategorii nie podałem. Spokojnie, dziewczyno. Uwaga, na literkę W potrzebuję od was coś w kategorii lato.
4: Martyna.
0: Martyna pierwsza, proszę bardzo.
4: Wakacje.
0: Wakacje! Moi drodzy, wakacje! co tam się dzieje? Martyna, czy ty płaczesz?
4: Nie, z koleżanką się śmiejemy i cieszymy.
0: Brawo! Martyna zdobywa prezent marzenia wartości 500 zł, to chyba ten prezent marzenia to na dwie pójdzie, co?
4: Chyba tak.
0: A do Patrycji lecą prezenty od Radia SK2 Państwa Miasta jeszcze jutro po 8.
3: Państwa Miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

Jak wam coś w domu zżera prąd, to nie znaczy, że to jest od razu jarząbek. Absolutnie nie. Są nowe dane, które pokazują, co najwięcej prądu nam pobiera z naszej sieci i za co tak naprawdę płacimy krocie. Otóż, moi drodzy, wbrew powszechnemu przekonaniu, to nie lodówka jest największym pożeraczem prądu, absolutnie, bo jej roczny koszt takiej lodówki to jest 150-170 zł. Prawdziwymi rekordzistami są pod względem zużycia energii płyta indukcyjna i piekarnik elektryczny, przy czym piekarnik w jednym cyklu pieczenia może zużyć tyle prądu, co, uwaga, 65 lodówek. Nieprawdopodobne. I wcale nie jest tak, że ładowarki do telefonów, jak są podczepione pod gniazdko, to spożywają dużo prądu. Nie, te badania pokazują, że nie. Jednak ten piekarnik zużywa najwięcej. Tak więc, jeżeli żal wam wydawania

0: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
1: Sławek, co mówiłeś?
0: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
3: W czasie mundialu słuchaj Radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
2: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
0: Strzelisz coś?
4: Autopromocja. Reklama.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
9: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
13: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
14: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen SA i Polska Grupa Zbrojeniowa SA.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
18: I po reklamie.
19: Dziś w Koninie zapowiada się całkiem przyjemnie. Przedpołudnie przyniesie nam temperatury sięgające 20 kresek, choć niebo będzie przykryte gęstymi chmurami. Wiatr z zachodu powieje słabo, co nie powinno przeszkadzać w codziennych aktywnościach. Powietrze będzie dobrej jakości, więc oddychać się będzie lekko. Po południu możliwe opady deszczu, a temperatura wzrośnie do 25 stopni. Niezależnie od pogody, na polskie kawałki od Eski 2 zawsze możecie liczyć. Kolejne z nich już za moment.
20: Jest 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Utrudnienia na autostradzie A4 na Śląsku. Doszło do 2 zderzeń samochodów osobowych z ciężarówkami. Do pierwszego wypadku doszło przed zjazdem na ulicę Mikołowską w kierunku Wrocławia. Drugie zderzenie miało miejsce w Rudzie Śląskiej na wysokości MOP Wirek w stronę Krakowa. W obu miejscach mogą tworzyć się chwilowe zatory. Atak dronów na rafinerię w Moskwie. Po ukraińskim ostrzale w zakładzie wybuchł pożar. Nad obiektem pojawił się gęsty dym. Według rosyjskich władz w rafinerię trafiło kilka bezzałogowców. Rosja informuje o zestrzeleniu ponad 500 dronów. I jeszcze zaproszenie na tegoroczne Święto Morza w Gdyni. To od jutra do 28 czerwca, a w programie m.in.

cztery pory roku od Wiktora Waligury i Dry Schoola. Te pory roku bardzo szybko mijają. Przecież nie tak dawno temu był rok 2000, prawda? A już mamy 2026. No, zleciało szybciutko. Nie tak dawno martwiliśmy się pluskwą milenijną, a dzisiaj pomartwmy się czym innym. To jest kącik odkurzający. Czyli wracamy do starych newsów, nadajemy im nowe brzmienie i dzisiaj, proszę bardzo, coś takiego znalazłem. Z 2001 roku, wiadomość. W województwach warmińsko-mazurskim i podkarpackim krowy dostaną paszporty. Rozpoczęto tam pilotażowy program identyfikacji i rejestracji zwierząt hodowlanych. Każde oznakowane zwierzę otrzyma dokument identyfikacyjny, tak zwany paszport, pisała Polska Agencja Prasowa 18 czerwca 2001 roku. I powiem wam, że ja jestem za tym, żeby dawać krowom paszporty. One też zasługują na to, żeby świat zobaczyć. Poznać jakieś nowe stworzenia, prawda? Jakieś nowe miejsca, no. Wyobrażacie sobie, jak fajnie wyglądałaby krowa na Krecie?

Lato to można na przykład w lesie spędzać i polecam wam to robić, szczególnie jeżeli chodzicie i lubicie zbierać różnego rodzaju rzeczy, tak zwane artefakty. 11 minut do godziny 9 zostało, a tymczasem 27 wieków, czyli 2700 lat, leżał sobie pod ziemią zabytkowy miecz. Natrafił na niego poszukiwacz artefaktów tych właśnie, który wybrał się do lasu na terenie Nadleśnictwa Gdańsk. Według badaczy miecz może pochodzić jeszcze z epoki brązu, wyobraźcie sobie. Eksperci mówią o jednym z najcenniejszych odkryć tego typu w tym rejonie. Lepszego nie było do tej pory. No i widzicie, czasami warto

0: Wiesz, Kasiu, co dzisiaj będziesz musiała zrobić?
1: Co będę dzisiaj musiała zrobić?
0: Będziesz musiała wyselekcjonować znowu kogoś do naszej jedenastki.
1: Oczywiście, że tak.
0: Znowu się nie udało. Dorotka była u mnie i Dorotka chciała odpowiedzieć na pytanie, co mówi Sławek Peszko, to przypomnijmy sobie.
2: W Ameryce wszystko jest duże, ale nie tak duże jak mój...
0: No i co Dorotka powiedziała? Że gwizdek.
1: No to nie był gwizdek.
0: To nie był gwizdek. Obiecałem, że przed godziną dziewiątą będzie podpowiedź, więc może u ciebie będzie wtedy łatwiej. No to już podpowiadam. Uwaga, podpowiedź brzmi. Sławek Peszko ma to duże.
1: Okej. Okay. Ambicje, a, no dobra. No,
0: nie. No to drugie słowo, które odpada. A dzieci często mają małe. Mlask, mlask.
1: Mhm. No nie wiem, co zrobicie z tą podpowiedzią, ale po godzinie 11 będę odpytywała. Zobaczymy, czy może ktoś trafi.
0: No dzieci to jest małe. Mlask, mlask.

0: reklama.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
9: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
13: I po reklamie.
14: Dziś przedpołudnie w Koninie zapowiada się z ciemnymi chmurami, ale nie martwcie się, bo temperatura będzie przyjemna, osiągając około 20 kresek. Wiatr będzie słaby, lecz wyczuwalny, co sprawi, że spacer będzie przyjemny. Jakość powietrza pozostanie dobra, więc oddychamy pełną piersią. Po południu możliwe są przelotne opady, a temperatura wzrośnie do 25 stopni. Nie zapomnijcie o parasolach, bo pogoda może być kapryśna. Za chwilę wracamy do waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
15: Minęła 9, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Kontrole w szpitalu południowym w Warszawie. Sprawą lekarza Dawida Kacprzyka zajmą się ratusz, NFZ i prokuratura. Więcej o tym nasz reporter Michał Rawa.
16: Prokuratura okręgowa w Warszawie z urzędu wszczęła czynności sprawdzające w sprawie Dawida Kacprzyka. Jak przekazał nam rzecznik prokuratury Piotr Skiba, postępowanie jest prowadzone w dwóch wątkach.
17: Prowadzone są czynności sprawdzające w zakresie podejrzenia stworzenia takiego systemu przyjmowania pacjentów w SOR szpitala południowego w Warszawie, który oparty był na przesłankach pozamedycznych.
16: To pierwszy wątek, który opisał portal Zero.pl. Drugi wątek dotyczy zarobków Dawida Kacprzyka. Podczas specjalizacji w ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Śledczy sprawdzą, czy lekarz przekazywał nieprawdziwą dokumentację na temat swojego czasu pracy. Prokuratura czeka też na zawiadomienia w tej sprawie.
15: A złożenie ich zapowiedziały już władze szpitala czy Naczelnej Izby Lekarskiej. Dziś ma się odbyć posiedzenie Rady Nadzorczej szpitala. Szef MON czeka na zaproszenie od prezydenta. Karol Nawrocki ma rozmawiać z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w sprawie dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy w Polsce. Takie spotkanie prezydent zapowiedział po powrocie z USA, gdzie rozmawiał z Donaldem Trumpem.
18: Jak tylko będzie zaproszenie, ja zawsze w sprawie bezpieczeństwa, współdziałania oczywiście jestem gotowy i bardzo chętnie będę rozmawiał i współpracował z panem prezydentem.
15: Zapewnia wicepremier Kosiniak-Kamysz. Robot pies pomoże studentom w nauce programu. Kosmo potrafi chodzić, biegać i wykonywać proste komendy. Nowe narzędzie trafiło do Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. To już drugi robot, który ma uczelnia.
0: SK2 News, Konin.
5: Jan Grzylaczyk, aż 49 projektów zgłosili studenci architektury na zagospodarowanie terenów przy stadionie i koparce SHR w Kleczewie. To w ramach konkursu urbanistycznego, który ogłosiła gmina Kleczew. Prace będzie można oglądać na wystawie plenerowej podczas Dni Kleczewa od 19 do 21 czerwca. 1500 członków liczy Stowarzyszenie Strzeleckie Sokół, a zainteresowanie zdobyciem pozwolenia na broń jest coraz większe. Największą popularnością cieszą się pozwolenia do celów kolekcjonerskich oraz sportowych.
13: Mamy prawie 3 minuty po godzinie 9. Tutaj Radio SK2. Ważna rzecz, dziś w kalendarzu Międzynarodowy Dzień Sushi, więc cóż innego mogę nam wszystkim poradzić niż to, żeby dobrze się nawadniać, prawda? Oskar Cymsimanam muzycznie w tej dziesiątce najlepszych polskich hitów. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.
19: No to gramy.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj za

zwierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze wiem, że się starałeś. Uspokój się, wczoraj nie

Wilce, w sensie zespół Wilki w Radiu SK A2, gramy wam najlepsze polskie hity, to słychać. Za to wczoraj na boisku było widać prawdziwy wilczy zew na mundialu. Portugalia niespodziewanie zaliczyła remis 1-1 w meczu z niżej notowaną Demokratyczną Republiką Konga. I to wszystko z Cristiano Ronaldo na boisku. Cristiano zmarnował kilka świetnych okazji na strzał. No ogólnie wielki zawód dla wszystkich fanów Portugalii. I zobaczcie, Kongo nie grało na mundialu od ponad 50 lat. Wracają i od razu psują humor legendarnemu Ronaldo. To się nazywa wejście z buta. Dobrze, że to wczesna faza mistrzostw i nie jest to gra na śmierć i życie. Nieco inaczej wygląda to w muzyce. Bez ciebie umieram. Zespół ma nam już teraz w Radiu SK2.

0: w życiu tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smoki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, by kochać, bawić

0: Nie będę, nie pasuje. Buntownicze podejście do tematu miłości i związków. Nie będę Julią, Wanda i Banda w Radiu SK 2. Gramy wam najlepsze polskie hity. A jeśli wy macie podejście bardziej romantyczne, to w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki naszego radia na wasze głosy czeka nówka sztuka od Jeremiego Sikorskiego, czyli kawałek Tylko my. Dzięki waszym głosom można mu wskoczyć do notowania. Jest też nowy Artur Rojek i Daria Marks. Dla każdego coś miłego się znajdzie. Kolejne notowanie już jutro o godzinie 18 w Radiu SK2.
1: SK2. Autopromocja.
2: Gorąca polska dwudziestka Radia SK2.
3: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
2: Gorąca polska dwudziestka.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram. Oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
9: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
14: I po reklamie.

0: Już w przyszłym tygodniu fani usłyszą ten kawałek na stadionowym koncercie Sanach we Wrocławiu. Można sobie powtórzyć tekst, przypomnieć jak to leciało, etc. Na disco gramy wam w Radiu SK 2. Zbliża się godzina 10, zaraz dowiemy się co dzieje się w Polsce i na świecie. A po 10 szykujcie się na podróż muzycznym wehikułem czasu.
1: Reklama.
2: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
3: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
2: To okna PCV z fabryki Bros?
3: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
4: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest organizator Warszawskich Targów Obronnych.
10: Przedpołudnie w Koninie zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry pokażą 21 kresek, choć mogą pojawić się przelotne opady. Wiatr będzie słaby z zachodu, a jakość powietrza pozostanie dobra. Po południu temperatura wzrośnie do 24 stopni. Jutro nad miastem zawisną ciemne chmury, a maksymalnie będzie 26 kresek. W sobotę na niebie pojawi się niewielkie zachmurzenie, a temperatura sięgnie 30 stopni. Tyle teraz. Kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
9: Sponsorem programu był organizator Warszawskich Targów Obronnych.
11: Minęła 10. Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. Podejrzany o zabójstwo w Białej Podlaskiej zatrzymany. Sprawa dotyczy śmierci rosyjskiego artysty Roberta K. Informację przekazał premier Donald Tusk. Mężczyzna został ujęty przez lubelską policję i ABW, a według premiera posługuje się gruzińskim paszportem. Służby ustalają teraz, kto mógł zlecić zabójstwo w Białej Podlaskiej, a do tego tematu będziemy wracać w kolejnych newsach SK2. Ropa tanieje na światowych rynkach po porozumieniu USA z Iranem. Donald Trump poinformował, że strony uzgodniły dokumenty zdalnie, dlatego odwołano planowaną ceremonię podpisania w Szwajcarii. Porozumienie przygotowano w językach angielskim i perskim. Trump podpisał je w Paryżu, a Iran zaakceptował dokumenty zdalnie.
12: Podpisane porozumienie zakłada natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus oraz tymczasowe zawieszenie sankcji na irańską ropę. Strony według dokumentu mają też rozpocząć 60-dniowe negocjacje na temat irańskiego programu atomowego. O podpisaniu tego porozumienia prezydent Trump poinformował w nocy, wychodząc z wystawnej kolacji w Wersalu. Pytanie, jak długo wojsko ma pozostać w Zatoce Perskiej? Powiedziałbym, że trochę. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Myślę, że pójdzie dobrze, ale zobaczymy. Powiedział przywódca USA. Jak przekazał dziś irański MSZ, pod memorandum cyfrowo podpisał się prezydent tego kraju Masoud Pezeszkian. Dokument zakłada też odblokowanie aktywów Iranu w wysokości 300 miliardów dolarów.
11: Informował Mateusz Chłyston. Słowiańskie tradycje wracają do Łodzi. W najbliższy weekend nad Stawami Stefańskiego odbędzie się czwarta edycja Nocy Kupały. Od 19 do 21 czerwca na uczestników czekają warsztaty, widowiska i rodzinne atrakcje. A organizatorzy zapraszają wszystkich, którzy chcą poznać dawne zwyczaje związane z tym świętem.
13: Co jest celem waszego wydarzenia?
14: Chcemy opowiedzieć o tym, jak to naprawdę wyglądało dla dawnych Słowian. Marek Kralka, prowadzę Fundację Sławi Pole. Nie wszyscy wiedzą, że nie było żadnego boga kupały. Noc kupały, upalić czy kupić, oznacza kąpać się. I jest to okres, w którym sinice schodzą z cieków wodnych. W związku z tym Słowianie mogli się spokojnie wymyć wreszcie, mogli bezpiecznie wejść wejść do wody.
13: Jakie atrakcje zaplanowaliście?
14: Będzie trochę rekonstrukcji historycznej, będą obrzędy, będą opowiadania o bardzo wielu rzeczach związanych z kulturą Słowian.
11: O szczegóły dopytywała Julia Niewiadoma, a program wydarzenia można znaleźć w mediach społecznościowych organizatora.
4: SK2 News, Konin.
1: Jan Grzelaczyk. 7 spółek wodnych z terenu powiatu konińskiego otrzymało blisko 200 tysięcy złotych dotacji. Mają one być wykorzystywane na tak zwane utrzymanie melioracyjne.
8: To są na realizację zadań związanych z retencją wód i utrzymaniem urządzeń melioracyjnych i rowów.
1: Mówiła starosta konińska Katarzyna Fryza. Czwórka koszykarzy na wózkach z KSS Mustang Konin w reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata w Ottawie. To Piotr Darnikowski, Dominik Mosler, Krzysztof Bandura i Marek Wesołowski. Mistrzostwa rozpoczynają się 9 i potrwają do 16 września.
0: No tak, to już ten czas. Paulina mówiła w newsach o nocy kupały, dla innych to jest noc świętojańska albo wianki, ależ mamy piękne nazwy. Na przywitanie lata. Lato w Polsce będzie się czuła bardzo dobrze zaopiekowane. Tutaj Radio SK2, gramy wam po polsku. Monika Lewczuk, mam dla was na początek tej godziny, 3 minuty po 10. Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: Pan Ryszard też się zgadza, że jak jest ciepło, to trzeba się odpowiednio nawadniać. Oczywiście wodą, wiadomo. Wypijmy za błędy. Ryszard Rynkowski w Radiu SK2 to za nami. Ja mam nadzieję, że dziś w poranku Dorota wzięła solidny łyk kawy, bo nie trafiła ze swoją odpowiedzią na pytanie, co Sławek Peszko miał na myśli. Zakładała, że chodziło o gwizdek, ale chyba nie takie wielkie rzeczy mają w Ameryce. Ja przypomnę zagadkę na dziś w takim razie.
1: W Ameryce wszystko jest duże. Ale nie tak duże, jak mój...
0: No właśnie, a Jarząbek podpowiedział mniej więcej to. U Sławka jest duży, u dzieci często mały, a ja podpowiem ze swojej strony wam, że rośnie. I tu już stawiam kropkę, czekam na wasze zgłoszenia do zabawy SK2 Karniaki Cup. Zrobicie to oczywiście na sk2.pl. Zbieramy 11 marzeń na PGE Narodowy. Po godzinie 11 będę do kogoś z was dzwoniła.

dzieci. Zupełnie inaczej było z wielkim hitem, który wspólnie stworzyli Romuald Lipko i Andrzej Mogielnicki, bo hymn bezkompromisowej dziewczyny, która nie może pogodzić się z obłudą, w latach 80. pasował tylko do jednej artystki na polskiej scenie muzycznej i to właśnie dla niej był pisany. O kim mówię? Izabela Trojanowska. Tyle samo prawd, ile kłamstw. Gramy wam w

0: Solowa kariera brzmi pięknie w wykonaniu Kasi Sienkiewicz. Zresztą sami możecie ocenić, oczywiście. Były momenty, gramy wam w Radiu SK 2, a po 19 wy spędzicie moment, albo nawet i kilka momentów w doborowym towarzystwie, bo do naszego studia zajrzą Dawid Kwiatkowski z Margaret po to, żeby odpalić premierę nowego singla, czyli Później ci opowiem. Kinga Baryga zada temu duetowi kilka ciekawych pytań, a wszystko zobaczycie też na naszych eskowych socjalach.
1: Reklama. Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
2: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
3: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
5: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
6: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
9: I po reklamie.

0: Nie no, ja to nie będę wam zadawała takich niewygodnych pytań jak Kuba Sienkiewicz i spółka. Elektryczne gitary, co ty tutaj robisz? Gramy wam na finał dziesiątki najlepszych polskich hitów Radia SK2, ale po 11 zapytam się kogoś z was, co Sławek Peszko miał na myśli, to w ramach SK2 Karniaki Cup. Już tylko 9 miejsc zostało w naszej jedenastce marzeń, która w lipcu zagrał wielką kasę na PGE Narodowym. Szczegóły na sk2.pl.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
13: Dziś w Koninie mamy ciepły dzień. Termometry pokażą 23 stopnie. Może pojawić się delikatny, przelotny deszcz. Ale nie ma się czym martwić, bo ciśnienie pozostanie stabilne. Wiatr wieje z zachodu, ale jest słaby, więc nie powinno być uciążliwy. Po południu temperatura wzrośnie do 24 kresek, co sprawi, że będzie całkiem przyjemnie. Pamiętajcie, że kolejne wieści pogodowe na antenie Eski 2 już za godzinę. Bądźcie z nami, by być na bieżąco z tym, co dzieje się na niebie.
12: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
14: Jest 11. Paulina Chorbatowska, to są News Eski 2. Zaczynamy od nowych informacji w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. Zatrzymany mężczyzna posługiwał się najprawdopodobniej sfałszowanym paszportem. Jak ustalił nasz reporter, podejrzany został zatrzymany dziś przed godziną 9 pod Warszawą. Śledczy wyjaśniają jego rolę w sprawie oraz okoliczności zbrodni. A więcej szczegółów zna Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o zatrzymanym?
15: To 36-latek, który miał przy sobie gruziński paszport. Śledczy podejrzewają jednak, że to fałszywy dokument. Służby na razie nie informują o szczegółach jego zatrzymania. Jak udało mi się ustalić, doszło do tego w restauracji gruzińskiej w Piastowie koło Pruszkowa. Doprowadziła do tego skomplikowana praca operacyjna lubelskich policjantów. Śledztwo w tej sprawie przejął Lubelski Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej. Śledczy poinformowali, że trwają teraz czynności z zatrzymanym.
14: Przypomnijmy, dramat w Białej Podlaskiej rozegrał się w poniedziałek. Wszystko wyglądało jak egzekucja. Zabity Rosjanin to zagorzały krytyk Putina. Cztery osoby poszkodowane. Samochód wypadł z drogi na drodze krajowej numer 62 w powiecie sokołowskim. Do zdarzenia doszło rano w miejscowości Małomotki Dwór na terenie gminy Repki.
16: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący pojazdem dostawczym, wyjeżdżając z łuku drogi, stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego zjechał do przydrożnego rowu. W wyniku zdarzenia cztery osoby zostały przewiezione do szpitali.
14: Mówi Aneta Szurowska z sokołowskiej komendy. Wciąż są utrudnienia na krajowej 62. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. a policja apeluje do kierowców o ostrożność. Minęło 10 tygodni od cięć w finansowaniu profilaktyki. Sprawdziliśmy, czy w szpitalu w Bełchatowie wydłużyły się kolejki, czy pacjenci mają problem z dostępem do kluczowych badań diagnostycznych.
1: Możemy tutaj się nie obawiać, no w miarę to jest realizowane tak, jak było.
14: Zapewnia Dagmara Bednarek, dyrektor szpitala w Bełchatowie. A przypomnijmy, od 1 kwietnia NFZ płaci mniej za część diagnostyki wykonywanej poza limitem.
11: SK2 News, Konin.
17: Jan Grzylaczyk, przeniesione karetki z Turku do Molanowa zatwierdzone.
18: Miejsce stacjonowania karetki ma być jak najbliżej pewnych zdarzeń i potrzeb pacjentów.
17: Mówił Jarosław Maciejewski, wicewojewoda Wielkopolski. Przez najbliższe miesiące system będzie obserwowany. Do 31 sierpnia rodzice i opiekunowie prawni uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Stare Miasto mogą składać wnioski o przyznanie stypendium wójta. To za osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym 2025-2026.
0: W newsach Paulina mówiła o badaniach. To bardzo ważna rzecz oczywiście, więc ja profilaktycznie zaraz do kogoś z Was zadzwonię, by spytać, czy przypadkiem wiecie, co to za słowo zostało wygwizdane w wypowiedzi Sławka Peszki, więc profilaktycznie telefony miejcie pod ręką. O najlepszych polskich hitach oczywiście nie zapominamy. Ania Wyszkoni przed nami na początek tej godziny. Kasia Grodzka, dzień dobry, 2 minuty po 11:00.

0: Lucky Cup.
1: Strzel i wygraj w SK2.
2: Kompletujemy jedenastkę marzeń, kompletujemy ją. Już prawie kompletna, no to znaczy dopiero dwie członkinie, dwóch graczy, dwie graczki w zasadzie, Emilia i Paulina, znalazły się w naszej jedenastce marzeń SK Karniaki Cup. No to chyba pora wpuścić trochę męskiej energii. Ze mną już jest Michał. Cześć, Michał.
3: Cześć.
2: Michał, ty, to nie jest tak, że ty jesteś totalny jakby amator, jeżeli chodzi o piłkę nożną, bo ty sobie grasz, grywasz w lidze
3: tak,
2: jakiejś.
3: Tak.
2: Powiedz,
3: tak,
2: gdzie
3: grasz. Tak,
2: gram.
3: Gram w D-klasie, w drużynie LZS Krzątka.
2: Czy chcesz ich pozdrowić teraz?
3: Oczywiście, pozdrawiam całą drużynę, tylko wspaniałego trenera i wszystkich wspaniałych kibiców.
2: No i wspaniale. Wspaniały gracz zresztą pozdrawia. Ja to w ogóle sobie tak myślę, bo jakby kompletujemy tą jedenastkę marzeń Radia SK2. Do tej pory mamy Emilię i Paulinę. Ja sobie pomyślałam tak. Emilka grałaby na napastnika, Paulina może dobrze by broniła. A ty gdzie byś siebie widział w tym całym składzie? Jako nieamator
3: oczywiście. Jestem uniwersalny. Mogę znaleźć się na każdej pozycji.
2: Czyli to ty wyrabiasz te wszystkie kilometry na boisku za innych.
3: No powiedzmy, że tak.
2: A właśnie. Michał też skorzystał z takiej fajnej funkcji, wszedł sobie na sk2.pl i odsłuchał, tak na wszelki wypadek, wypowiedź Sławka Peszki, tą, która jest wygwizdana. Czy ty jesteś gotowy, żebym ja ci puściła ten dźwięk, żebyś mógł odgadnąć, co tam się czai pod tym gwizdaniem?
3: Tak.
2: To powolutku możemy, tak? Już zmierzać
3: tak.
2: Do tego.
3: Tak.
2: Jeżeli Michał zgadnie, znajdzie się w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym w lipcu. Wyślemy go wraz z osobą towarzyszącą do zgarnięcia 10 tysięcy złotych. Ale czy to mu się uda? To zaraz się okaże. Sprawdzimy. Uwaga, Michał. Puszczam ci zagadkę. Po tej zagadce masz 3 sekundy na udzielenie właściwej odpowiedzi. Co tam kryje się pod gwizdem? Puszczamy?
3: Tak jest.
2: Dopuszczamy.
4: W Ameryce wszystko jest duże, ale nie tak duże jak mój...
3: Jak moje zakwasy?
2: Jak moje zakwasy w Ameryce?
3: No nie,
2: jak moje zakwasy w Ameryce. Dobra, sprawdźmy w takim razie, czy to jest właściwa odpowiedź. Niestety nie są to zakwasy, chociaż pewnie Sławomir Peszko, no nie są obce Sławkowi Peszce zakwasy, to jednak nie o to słowo nam chodziło, nic się nie stało. Oprócz drużyny masz jeszcze kogoś do pozdrowienia, Michał?
3: Pozdrawiam moją dziewczynę i wszystkich moich znajomych.
2: Super, no i piękne, pozdrowienia poleciały, no my czekamy dalej, kompletujemy sobie jedenastkę marzeń Radia SK2, czekamy na wasze zgłoszenia na sk2.pl. Co Sławek Peszko miał na myśli? To jest dopiero pytanie.
0: SK Karniaki Cup.
1: Strzel i wygraj w SK2.

0: Pamiętam, że jak dziecięcem będąc słuchałam tej piosenki w radiu, jadąc z rodzicami gdzieś na wakacje ciemną nocą, to ciarki ze strachu mnie przechodziły. No, te smyczki w tle budziły takie poczucie, że coś złowrogiego czyha w tych wszystkich lasach, przez które sobie jedziemy autem. Innymi słowy, dobrą robotę zrobili państwo z Various Monks. Myślę, że właśnie o takie emocje im chodziło. Zabij mnie, tak wam gramy w Radiu SK2, to ponadczasowe hity, za to po godzinie 12 możecie liczyć na podróż w czasie, bo przygotowałam dla was kolejny muzyczny wehikuł czasu.
1: SK2. Autopromocja.
2: Kiełbasa? Krakowska.
3: Śliwka z Nałęczowa.
4: Rogal świętomarciński z Poznania.
5: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
5: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
4: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
5: Najlepsze, bo polskie.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
7: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Karkówka grillowa pakowana próżniowo. Czas na grill. Mega paka. 14

0: wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: I po reklamie.

0: można powiedzieć, że Ania Dąbrowska się poddała. Z tobą nie umiem wygrać w Radiu SK2, za to Michał walczył dzielnie, niestety nie odgadł, co dziś Sławek Peszko miał na myśli. Dziś po 17:00 kolejna szansa na wejście w skład 11 marzeń Radia SK2, Karniaki Cup i udział w wielkim finale na PGE Narodowym w lipcu, a tam szansa na zgarnięcie 10 tysięcy złotych. Zgłoszenia zostawiacie na sk2.pl.
1: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega już w księgarniach.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
1: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
8: Dziś w Koninie będzie ciepło, termometry pokażą 24 stopnie. Na niebie dominować będą ciemne chmury, ale ciśnienie pozostanie stabilne, a jakość powietrza nie ulegnie pogorszeniu. Wieczorem możliwy jest delikatny, przelotny deszcz. Temperatura wzrośnie do 25 kresek. Jutro i w sobotę niebo nadal zasnute ciemnymi chmurami, z temperaturą sięgającą odpowiednio 26 i 30 stopni. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 Konin wiadomości.
1: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
9: Jest 12:00, News SK2, Anna Łobocka. Podejrzewany ujęty. Służby ustalają teraz zleceniodawcę. Policyjni kontrterroryści zatrzymali w restauracji w Piastowie koło Pruszkowa 36-latka. Ma on być zamieszany w zastrzelenie Rosjanina w Białej Podlaskiej. Mężczyzna ma gruziński paszport. Prawdopodobnie jest to fałszywy dokument. Przypomnę, ofiara zabójstwa Robert K., znany jako Siemion Skirpiecki, był zagorzałym krytykiem Kremla. A tym tematem zajmuje się Jacek Werner. Czy mamy już pewność, że to zabójca Rosjanina?
10: Wiadomo, że jest podejrzewany o udział w zastrzeleniu Roberta K. Samozabójstwo, o czym wcześniej mówił premier Donald Tusk, może mieć charakter polityczny.
11: Wszystko na to wskazuje, że to jest zabójstwo polityczne.
10: Jeżeli za tym zabójstwem stoi Kreml, to mamy do czynienia z jasnym przekazem dla opozycjonistów, ocenia dr Jędrzej Piekara z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie.
12: To, co chce powiedzieć Władimir Putin do wszystkich tych, którzy znajdują się na emigracji, wy sobie róbcie co chcecie, ale pamiętajcie, my was obserwujemy.
10: Samozabójstwo, przypomnijmy, wyglądało jak egzekucja. Na ulicy do Rosjanina podszedł sprawca, oddał najpierw dwa strzały, a gdy ofiara upadła, jeszcze trzy z bliskiej odległości.
9: Po 13:00 więcej o tej sprawie mają powiedzieć szefowie służb i MSWiA. Ranni górnicy wrócili już do domu. To po wypadku w prywatnej kopalni EcoPlus w Bytomiu. W rejonie wstrząsu pracowało 9 górników. Jeden zginął na miejscu, dwóch trafiło do szpitala.
13: Jeden miał stłuczenie uda prawego i ten pracownik został po badaniach wypuszczony. Drugi pracownik z raną głowy i stłuczeniem kolana prawego nocą został wypuszczony ze szpitala i obecnie z domu.
9: Mówił Stanisław Wawrzczuk z kopalni EcoPlus. Rejon wstrząsu jest zamknięty. O wznowieniu prac zdecyduje komisja. Uwaga, kierowcy, droga S5 w okolicach węzła Wrocław Północ jest zablokowana w stronę stolicy Dolnego Śląska. Doszło tam do pożaru samochodu ciężarowego. Z powodu działań strażaków zablokowano też prawy pas autostrady A8. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 2 godzin.
7: SK2 News, Konin.
14: Jan Grzylaczyk. Znamy już nominowanych przedsiębiorców, z których wybrany zwycięzca odbierze statuetkę Złotego Konia. Kapituła nominowała po 3 firmy z każdej kategorii. Zwycięzców poznamy we wrześniu, a listę nominowanych znajdziecie na sk2.pl. Już nie w workach, a tylko i wyłącznie w pojemnikach będzie można wystawiać odpady bio. Gmina Żgów wprowadza nowe zasady wywozu śmieci od 1 lipca. To oznacza, że bioodpady wystawione w workach czy luzem nie będą odbierane. O wprowadzeniu zmian w gospodarowaniu odpadami zdecydowali radni gminy w maju tego roku.
0: I połowa czwartku za nami. Szybko leci ten czas. W tej godzinie mam dla Was nowość od Dawida Podsiadło. Będzie też wkrętka Kamila Nosela. Sporo atrakcji, więc gramy, nie marnujemy czasu. Kasia Grodzka, dzień dobry. Prawie 3 minuty po godzinie 12.

0: dla jednych miot na uszy, a dla innych wielki test na dykcję. Uwaga, próbuję. Gabriel Fleszar, jego Kropla deszczu w Radiu SK 2. Gramy wam najlepsze polskie hity i też przy okazji dbamy o wasz dobry humor. Nosel wkręca już teraz przed nami.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo? Wypędzlowana Violetta po tej stronie. System rezerwacyjny Narodowego Funduszu Zdrowia. Sanatoria.
3: Tak.
2: W sprawie przydziału proszę mi powiedzieć, czy Karpacz wchodziłby w grę u państwa?
3: Tak.
2: Dobrze.
3: A, to... jeszcze co by było? Jakby oprócz, jak nie Karpacz?
2: Karpacz, Kudowa-Zdrój.
3: Marek, Kudowa-Zdrój, Karpacz, pani dzwoni w sanatorium.
4: Obojętnie.
3: Obojętnie.
4: Może być i Karpacz.
3: Może być i Karpacz, tak.
2: Z tym, że i tu, proszę pani, mamy trójki, jeśli chodzi o pokoje. I teraz muszę dobrać, bo jeżeli pani jest z małżonkiem, słyszę, to proszę mi powiedzieć, państwo, chcecie panią czy pana?
3: Ojej, Kaś, a nie ma dwójek?
2: Nie, nie ma, proszę pani, ani tu, ani tu.
3: O kurczę, wie pani co, a to, to wtedy, aha, bo w tym Kudowa-Zdrój też jest.
2: Tak, to samo. To samo.
3: To samo, też mamy trzy pokoje. Trzy osoby.
2: No.
4: Nie wiem, kula, mi się nie podoba, czy to mężczyzna, teraz kobieta, jeszcze jedna.
2: Nie, albo to, państwo musicie zdecydować.
3: Albo to, Marek.
2: Bo wie pani, to może zróbmy tak, Ja bym dała kobietę, i teraz, ta pani, która będzie z państwem, to jest pani, która ma problemy lunatykujące. I teraz, do kogo można przywiązać, żeby pani, która będzie miała te problemy w nocy, żeby ewentualnie nie wyszła na balkon?
3: A to my byśmy musieli jeszcze ją pilnować?
2: No tak, bo tutaj tylko w nocy, proszę pani.
3: O Jezus, kochany, wie pani co? A nie ma jakiejś innej osoby, jakiejś żeby tak, bo ona może po nocach będzie chodzić, nie wiadomo gdzie.
2: I dlatego, jeżeli to by była kobieta i byłaby przywiązana na przykład do mężczyzny, czyli do pani męża, no to już by było, proszę pani, lepiej to ogarnąć.
3: Czy my damy radę z tym?
4: Jest... Ja nie wiem.
2: Bo to jest tylko kwestia, proszę pani, przywiązania państwa do tej kobiety. Jak ona będzie już wychodziła, to wiadomo, rzecz jasna się przebudzi, bo szarpnie sznurem. I jeżeli będzie wchodziła na balkon, no to proszę zamknąć ten balkon i po kłopocie.
3: Wie pani co, ja nie wiem, wie pani, mąż już też 69 lat ma skończone, ja nie wiem, czy my damy radę z tym sznurkiem.
2: Proszę pani, to ja może przełączę do kierownika, może on coś będzie miał. Panie Rafale!
5: Jeszcze ma została wkręcona w Radiu SK.
3: No nie, i z tym sznurkiem ja mu dam dzisiaj, tylko nie wiem, to u mnie pojawi.
4: No. Udało mu się,
3: naprawdę, ja już jestem tu, byłam złamana.
1: Nosel wkręca.

0: czasu.
1: Wszyscy znamy powiedzenie, do trzech razy sztuka. Wszyscy oprócz Andrzeja Zauchy. Pan Andrzej, jeden ze swoich wielkich hitów lat 80. nagrał w studiu za pierwszym razem, bez żadnych dubli, bez poprawek czy powtarzania. Ponoć nawet nie zdjął kożucha, stojąc przed mikrofonem. Kompozytor Wiesław Pierogrulka uznał, że ta pierwsza wersja wyszła naprawdę idealnie. Czy na pewno? Możecie ocenić sami. C'est la vie, Paryż z pocztówki. Andrzej Zaucha już teraz w Radiu SK2.

0: Dawid Podsiadło na błysk. Takie polskie hity. Gramy wam w Radiu SK2. Ja przypomnę, po godzinie 17 kolejna szansa na wejście do 11 marzeń SK2 Karniaki Cup na PGE Narodowym. Na sk2.pl próbujecie zgadnąć, co powiedział Sławek Peszko. Proszę bardzo.
1: W Ameryce wszystko jest duże, ale nie tak duże jak mój.
0: A właśnie. I podpowiedź ode mnie. On rośnie.
2: SK2.
3: Autopromocja.
2: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
3: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Numer jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
2: Gorąca polska dwudziestka.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Doskonale. Kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
12: Play. Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
13: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
14: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
17: I po reklamie.
2: Najlepsze.

0: zespołu Kombi. Tuż przed godziną 13 na antenie Radia SK2. Kochać cię za późno. Tak się odgrażają panowie, za to nigdy nie jest za późno na to, żebyście usłyszeli najlepsze polskie hity. Po godzinie 13 Wiktor Waligura, Edyta Bartosiewicz, czyli piękne lata 90. To na pewno warto zostać z Radiem SK2. O godzinie 13 punktualnie informacje.
1: Reklama.
2: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
3: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
2: To okna PCV z fabryki Bros?
3: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family 250 gramów, 13,99. A Pepsi 1,5 litra, 5,49 przy zakupie dwóch.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Comarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Comarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Brico Comarché. Nasze ceny rządzą.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
8: W Koninie zapowiada się naprawdę przyjemny dzień. Słupki rtęci pokażą 24 stopnie, więc ciepło na pewno będzie. Może przelotnie popadać, ale to raczej nie popsuje nam planów. Wiatr będzie łagodny, dlatego nie musimy się martwić o przewianie. Jakość powietrza w normie, a ciśnienie stabilne, więc nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. Wieczorem temperatura wzrośnie do 25 kresek, co zapewni nam komfortowe warunki. Już za moment Wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
7: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
9: Jest 13 News SK2, Anna Łobocka. Dawid Kacprzyk zrezygnował z mandatu radnego dzielnicy Ursus. To lekarz, który miał zarobić 1 600 000 zł w warszawskim szpitalu południowym. Tę decyzję przekazała wiceprzewodnicząca klubu radnych KO w Warszawie, a do tematu będziemy wracać. Służby sprawdzają jego paszport i ustalają tożsamość. To po zatrzymaniu pod Warszawą podejrzewanego o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej. Mężczyzna miał przy sobie paszport wystawiony na 32-letniego obywatela Gruzji, ale możliwe, że jest to fałszywy dokument.
10: W tej chwili weryfikujemy dokładnie jego tożsamość. Z zatrzymanym mężczyzną trwają teraz intensywne czynności. Ustalamy wszystkie okoliczności tego zdarzenia. Jednocześnie dziękujemy wszystkim mieszkańcom Białej Podlaskiej i osobom, które wspomagały nas swoimi informacjami przekazywanymi oficjalnie, jak i też anonimowo.
9: Mówił Andrzej Fijołek z lubelskiej policji, a za chwilę w tej sprawie głos zabiorą szefowie służb i MSWiA. Znany krakowski adwokat śmiertelnie potrącony przez kierowcę pod wpływem alkoholu i narkotyków. To mecenas Jerzy Sioła. Jest ofiarą wypadku na skrzyżowaniu ulicy Ditla i Sukienniczej w centrum miasta. 79-latka wjechał nietrzeźwy obywatel Ukrainy. Kierowca po wypadku uciekł, mówi komisarz Piotr Szpiech z krakowskiej policji.
11: Kierujący on po tym zdarzeniu nie zatrzymał się, nie udzielił pomocy poszkodowanemu i oddalił się z miejsca. Policjanci jeszcze tej samej nocy zatrzymali kierującego tym samochodem. Był to 47-letni obywatel Ukrainy. Wstępne badanie pod kątem trzeźwości wykazało też, że był nietrzeźwy. Sąd na wniosek prokuratury zastosował wobec niego tymczasowy areszt na 3 miesiące.
9: W samochodzie w momencie wypadku była też kobieta. Policja znalazła ją w okolicach Sandomierza. Sprawcy wypadku grozi do 20 lat więzienia.
12: SK2 News, Konin.
13: Jan Grzylaczyk. 7 spółek wodnych z terenu powiatu konińskiego otrzymało blisko 200 tysięcy dotacji.
14: Czy to będzie kopanie rowów, czy to będzie czyszczenie, czy zakładanie instalacji melioracyjnych, to zależeć będzie od tego, jak spółka prowadzi swoją gospodarkę.
13: Mówił Jarosław Maciejewski, wicewojewoda Wielkopolski. Każda spółka dostała inne kwoty wsparcia. Mieszkańcy Konina nie pójdą już po bułki do Kuby. Ten popularny sklep po 50 latach został zamknięty. Decyzja została podjęta, ponieważ w ostatnich latach liczba klientów zmalała.
15: A my cały czas kompletujemy naszą jedenastkę na event, który 4 lipca na PGE Narodowym, SK Karniaki Cup, więc gdybyście byli chętni, zapraszam sk2.pl, tam macie wszystkie szczegóły, tam macie zagadkę Sławka Peszki z wygwizdanym jednym słowem i tam też możecie się zgłosić. A muzycznie w tej dziesiątce Ewa Farna i Cicho. Taki będzie początek, potem budka suflera. Rafał Adamczak, dzień dobry.
16: Bez reklam. Jeden po drugim.
17: Teraz gra.

0: Edyta Bartosiewicz i opowieść w Radiu SK2 w tej dziesiątce hitów jeden po drugim. Żeby nie było, my też nie tracimy nadziei, że w końcu komuś z was się uda odgadnąć to jedno jedyne wygwizdane słowo w dzisiejszej wypowiedzi, w dzisiejszym zdaniu Sławka Peszki, zdaniu, które czeka na sk2.pl, tam w kółko możecie słuchać, ale ja wam przypomnę, nie będę taki.
1: W Ameryce wszystko jest duże, ale nie tak duże jak mój...
0: No właśnie, jakiego słowa tam brakuje, jakie słowo jest wygwizdane, nawet podpowiedzi wam uruchomiliśmy delikatne, że u Sławka jest duży, u dzieci często mały. Kolejna podpowiedź, rośnie. No właśnie, jakiego słowa tam brakuje? Słuchajcie, jak jesteście teraz w pracy, to może spróbujcie drużynowo, nie wiem, jakiś, zwołajcie kolegium na prędce, posłuchajcie, może będą różne typy, może przegłosujcie, który typ jest prawidłowy waszym zdaniem, że jak już zadzwonimy, to żebyście wiedzieli, co powiedzieć. A dzisiaj w tej sprawie na pewno zadzwonimy do kogoś z was po godzinie 17, sk2.pl. Tam w kółko można słuchać tego zdania na Sławka Peszki. Tam też macie wszystkie szczegóły zabawy, a chodzi o to, żeby dołączyć do naszej jedenastki i być z nami 4 lipca na PGE Narodowym w Warszawie na SK Karniaki Cup, bo mało tego, jeszcze tam na miejscu właśnie na Narodowym będziecie mogli zagrać 10 tysięcy złotych. A to już bratanki, gdzie ten, który powie mi, później Emo, Ola Kendra, Trzeci Wymiar i to jeszcze nie jest cała ta dziesiątka hitów jeden po drugim w SC2.

0: Ten numer grany przez Perfect na koncertach w latach 80. miał troszkę inny tekst, często zmieniany przez publiczność, ale może już to zostawmy. Chcemy być sobą, to Perfect na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Za chwilę będzie Baranowski, lubię być z nią, a godzina 14 wybije dokładnie za 21 minut.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty?

0: strzelić coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Doskonale. Kupujemy.
7: Sposób na Twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
12: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
13: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
16: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
17: O nie! Gdzie moja kasa?
16: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl / samoobrona w sieci.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie, ale 100, 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: I po reklamie.

0: Sobel pyta muzycznie, kochasz? W Radiu SK2 to są najlepsze polskie hity. Zaraz 14, po 14 kolejna dziesiątka hitów jeden po drugim. W jej ramach wsiądziemy również do wehikułu czasu, ale będzie też po 14. Skąd to się wzięło? Tutaj mówimy o takich wynalazkach, które towarzyszą nam w codzienności, a nad którymi właściwie nigdy się nie zastanawiamy. Dzisiaj opowiem wam, skąd się wzięły kosiarki do trawy.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Kaufland jest
8: już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 x 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Wiadomo, że niskie ceny są...

0: Biedronka. Coca-Cola i Coca-Cola Zero Cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z okazji Dnia Ojca wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
3: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
10: W Koninie czeka nas ciepłe popołudnie z temperaturą sięgającą 25 kresek. Możemy spodziewać się deszczu, więc warto mieć parasol pod ręką. Wiatr będzie delikatny, dlatego nie przewidujemy większych utrudnień. Wieczorem termometry pokażą maksymalnie 25 stopni. Jutro prognozujemy pełne zachmurzenie, a temperatura wzrośnie do 26 kresek. Powietrze pozostanie w normie, więc możemy oddychać spokojnie. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 Konin wiadomości.
9: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
11: Jest 14. News SK2, Anna Łobocka. To on miał pociągnąć za spust, informuje szef MSWiA. Zatrzymany 36-latek jest podejrzewany o zastrzelenie Rosjanina w Białej Podlaskiej. Minister Marcin Kierwiński uciął spekulacje dotyczące udziału mężczyzny w tym zabójstwie.

na przez padlinożerne chrząszcze. Zapach, tak się opisuje, w mieszankę moczu, padliny, zlitego mięsa. W okresie kwitnienia, żeby przyciągnąć zapylaczy i żeby jeszcze ten odór bardziej się unosił, potrafi podgrzewać do kwiatostanu.

0: Grzegorz Kierzy pod wiatr w Radiu Jacka 2 w dziesiątce hitów jeden po drugim. Mam wrażenie, że z tą zagadką Sławka Peszki tak trochę macie pod wiatr, bo trudno odgadnąć to jedno słowo, które jest wygwizdane w jego opowieści i historii. Szczegóły zabawy SK Karniaki Cup macie na sk2.pl i tam też się zgłaszacie, a teraz zapraszam w podróż.
1: SK2, wehikuły czasu.
0: Już za moment zagram wam Krzysztofa Krawczyka. Ostatni raz zatańczysz ze mną. A to jest jeden z największych przebojów w dorobku Krzysztofa Krawczyka. Ten utwór powstał w połowie lat 80.

To jest Maciej Musiałowski, Flora, w Radiu SK2 u nas najlepsze polskie hity. Zaraz będzie Big Cyt, będzie Kopernacka, będzie Sylwia Grzeszczak, to już 16 po 15. O, ciekawe rzeczy dzieją się na świecie. Wyobraźcie sobie, że Argentyna blokuje dłużnikom alimentacyjnym wstęp na stadiony podczas Mundialu 2026. Ale jak to możliwe? Przecież Mundial wcale nie odbywa się w Argentynie. A no, jest to możliwe, bo argentyńskie władze przekazały rządowi Stanów Zjednoczonych dane osób figurujących w publicznym rejestrze dłużników alimentacyjnych. Obecnie znajduje się w nim ponad 13 tysięcy osób i nawet jeśli taki dłużnik bez problemu wjedzie do Stanów i legalnie kupi bilet, system przy skanowaniu paszportu lub biletu podświetla go na czerwono i uniemożliwia wejście na trybuny. Tak to dokładnie wygląda. I w sumie za takie rozwiązania ode mnie wielkie brawa. U nas teraz będzie Big Cyt, Rudy się żeni. Jak Rudy się żeni i potem wiadomo jego rodzina się rozrasta, to bardzo proszę, apeluję do Rudego o odpowiedzialność. Bo jak u nas pojawią się takie rozwiązania jak te w Argentynie, to potem jedynie oglądanie meczów z kolegami w telewizji zostanie. A po co to komu?

dla kaszubskiej nazwy Gdynio. Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia dodatkowej nazwy miejscowości w języku kaszubskim na znakach drogowych. Na razie nie wiadomo, kiedy zmiany na tablicach mogłyby wejść w życie.

0: Starsa, jak w filmie. Jak to, gdzie jest nasz? Nasz oczywiście La La Land, albo nazywajcie to jak chcecie, jest na PGE Narodowym, a właściwie będzie 4 lipca, wtedy SK Karniaki Cup. I jak tam z nami będziecie, czyli zagwarantujecie sobie miejsce w naszej jedenastce, to będziecie mogli 10 tysięcy złotych w owym i w czasie owego eventu zgarnąć od nas. Ale co to znaczy zagwarantować miejsce w naszej jedenastce? To znaczy dostać od nas w prezencie właśnie udział w owym evencie, bawić się tam z nami w loży VIP-owskiej, do tego jeszcze tysiaka dostajecie kieszonkowego i nocleg dla dwóch osób w hotelu w Warszawie, żeby wiecie, wszystko było dopięte na ostatni guzik. No i już robi się miło. Tylko żeby to w ogóle było możliwe, to trzeba odgadnąć wygwizdane słowo w wypowiedzi Sławka Peszki. To ta historia, ta wypowiedź jego czeka na sk2.pl, więc możecie tam się z nią osłuchiwać, ile tylko macie ochotę. Ja wam jednak przypomnę, gdybyście teraz robili coś innego i nie było wam po drodze.
1: W Ameryce wszystko jest duże, ale nie tak duże jak mój...
0: No właśnie. I co tam jest ukryte pod tym gwizdkiem? Jak wiecie, jak chcecie się zgłosić, to nie czekajcie, tylko wchodźcie na sk2.pl, no i tam możecie też zostawiać zgłoszenia. A muzycznie za chwilę u nas w Radiu SK2 Jeremi Sikorski i wracam.
2: Autopromocja.
3: Gorąca polska 20 Radia SK2.
4: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat.
5: Nawet kiedy będę...
4: Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
3: Gorąca polska 20.
6: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
3: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia. Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
16: I po reklamie.
17: Najlepsze, najlepsze, najlepsze. Polskie hity.
18: Polskie hity.
19: SK2.
20: SK2.
19: SK2.
21: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle.

0: To Michał Szczygieł w Radiu SK2 i jego adrenalina. Ostatnio adrenalina niektórym podnoszą informacje o zarobkach lekarzy. Kwestia, taką dyskusję obudziła i właśnie o tych zarobkach Artur Jarząbek po godzinie 16 trochę nam poopowiada w swojej prawdzie, a ja dla złagodzenia nastroju i ewentualnych napięć zagram oczywiście najlepsze polskie hity. Kolejne, będzie Goja, będzie Mrozu i będzie Ewelina Lisowska.
1: Reklama.
2: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
6: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Gastorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii miał być nowy grill,
9: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
12: Na popołudnie w Koninie zapowiada się naprawdę ciepło, bo termometry pokażą aż 25 kresek. Możliwe są przelotne opady deszczu, więc parasolka może się przydać. Ciśnienie pozostanie stabilne, dlatego nie powinno wpływać na wasze samopoczucie. Wiatr będzie słaby, ale wyczuwalny, więc nie powinien przeszkadzać w planach. Jutro nad miastem pojawią się gęste chmury, a temperatura wzrośnie do 27 stopni. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 Konin wiadomości.
11: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
13: Jest 16 News SK2, Anna Łobocka. Amerykanie otwarci na ofertę Polski w sprawie stałej bazy wojsk USA w naszym kraju. Informację przekazał szef MON-u, który w Brukseli rozmawiał m.in. z szefem Pentagonu. Władysław Kosiniak-Kamysz cytował też część oficjalnej odpowiedzi w tej sprawie.
14: Departament Wojny priorytetowo będzie traktował zaangażowanie z modelowymi sojusznikami, takimi jak Polska, które wykonują swoją część w zakresie obrony sojuszniczej. Departament Wojny jest otwarty na ofertę Polski w zakresie stałego stacjonowania sił amerykańskich na jej terytorium.
13: Ostateczna decyzja w sprawie stałej bazy wojsk USA w Polsce będzie jednak uzależniona od szczegółów ewentualnego porozumienia.
14: Umówiliśmy się też na wspólną analizę pomiędzy naszymi zespołami. Pracę przez Radę Ministrów, przez premiera Tuska zostałem upoważniony do koordynacji tych działań po stronie polskiej.
13: Szef MON-u zaznaczył, że utworzenie stałej bazy wojsk USA w naszym kraju wymaga współdziałania rządu z ośrodkiem prezydenckim i parlamentem. Przez ponad 15 lat żyli w zamknięciu. Są zarzuty za znęcanie się nad dwojgiem nieporadnych psychicznie 47-latków. Przez wiele lat byli izolowani, pozbawiani jedzenia i skrajnie zaniedbani. Odpowie za to matka i siostra, które zostały zatrzymane, usłyszały zarzuty, mówi Wojciech Piktel z prokuratury w Suwałkach.
15: Zarzuty dotyczą znęcania się fizycznego i psychicznego nad osobami nieporadnymi ze względu na stan psychiczny. Od 15 lat nie sprawowały prawidłowej opieki nad pokrzywdzonymi, zaniedbywały ich potrzeby higieniczne, żywieniowe, zdrowotne.
13: Kobietom grozi do 8 lat więzienia. To będą największe pokazy lotnicze w tej części Europy. Jutro w Lesznie startuje Antidotum Air Show, mówi Michał Graczyk, prezes lotniska Leszno.
1: Jeżeli chodzi o liczby, no to mamy już ponad 125 statków powietrznych.
13: Nad Lesznem nie może zabraknąć F-16, przyleci też czterosilnikowy gigant transportowy Airbus Atlas.
16: SK2 News, Konin.
17: Jan Grzylaczyk. Znamy już nominowanych przedsiębiorców, z których wybrany zwycięzca odbierze statuetkę Złotego Konia. Kapituła nominowała po 3 firmy z każdej kategorii. Zwycięzców poznamy we wrześniu, a listę nominowanych znajdziecie na sk2.pl. Już nie w workach, a tylko i wyłącznie w pojemnikach będzie można wystawiać odpady bio. Gmina Żgów wprowadza nowe zasady wywozu śmieci od 1 lipca. To oznacza, że bioodpady wystawione w workach czy luzem nie będą odbierane. O wprowadzeniu zmian w gospodarowaniu odpadami zdecydowali radni gminy w maju tego roku.
0: 2,5 minuty po godzinie 16. Wycieczka. Mam nadzieję, że z pracy do domu, ale też w stronę słońca z Eweliną Lisowską. To na muzyczny początek tej godziny. A Jarząbek w swojej prawdzie, w swoich prawdach poruszy dzisiaj kwestię zarobków lekarzy. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Moim zdaniem, w tak zwanym moim prywatnym rankingu, jedna z najpiękniejszych polskich piosenek, Goja z Max Wolf. To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity, zaraz będzie Lizar, ciągle pada. O nie! Nie, nie, nie. Niech to będzie taka odwrotna wróżba co do tego, co my byśmy pogodowo chcieli i czego oczekiwali, dobra? Tak a propos tej piosenki zespołu Lizar, ale wcześniej Jarząbek i dzisiaj, no, taki dość kontrowersyjny w ostatnich dniach temat.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Ostatnio Polska żyje sprawą młodego lekarza, radnego, działacza partyjnego, który w rok zarobił bez specjalizacji ponad 1,5 miliona złotych, czyli zarabiał ponad 130 tysięcy złotych miesięcznie. Sprawa wydała się dziwna, więc teraz jest wyjaśniana przez rząd. A czy lekarz jest w stanie taką kasę w Polsce zarobić? Sprawdźmy. Ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie dla lekarza. No takie zarobki oczywiście istnieją, ale dotyczą naprawdę niewielkiej grupy. Najnowsze dane Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji pokazują, że kontrakty przekraczające tę kwotę stanowią zaledwie coś około procent wszystkich kontraktów lekarskich w Polsce. Co ciekawe, aż 73% lekarzy specjalistów pracuje właśnie na kontraktach, a nie na etacie. Mediana miesięcznych zarobków na kontrakcie wynosi nieco ponad 25,5 tysiąca złotych brutto. Dla porównania, mediana wynagrodzenia specjalisty zatrudnionego na umowie o pracę to 23,5 tysiąca złotych. Ponad 20% kontraktów lekarzy ze specjalizacją przekłada się na wynagrodzenie w wysokości od 10 do 15 tysięcy złotych miesięcznie. Warto jednak pamiętać, że za tytułem lekarza specjalisty stoi co najmniej 12 lat nauki i szkolenia zawodowego, a najwyższe zarobki często oznaczają pracę w kilku placówkach jednocześnie. Krótko mówiąc, lekarz zarabiający ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie oczywiście istnieje, ale statystycznie łatwiej spotkać jednorożca na parkingu przed szpitalem niż takiego medyka na każdym dyżurze.

spotkaniu z szefem Pentagonu, Pete'em Hegsethem. Trwa głosowanie na drzewo roku 2026. Spośród 49 zgłoszeń z całej Polski wybrano 16 finalistów. Ogólnopolski konkurs organizowany jest przez klub Gaja. Głosować można na stronie drzeworoku.pl.

0: Kowalska, pieprz i sól, tak wam gramy 20 minut po godzinie 17 w Radiu SK2, a teraz szukamy kolejnej osoby do powołania do naszej ekipy.
1: SK, Karniaki Cup.
2: Strzel i wygraj w SK2.
0: Właśnie, przyszedł ten moment, żeby sprawdzić, czy słuchacz Kamil, który jest już tutaj z nami na linii, zna poprawną odpowiedź, zna to jedno wygwizdane słowo. Cześć Kamilu!
3: Cześć, cześć, witam.
0: Z tego, co udało nam się tutaj ustalić jeszcze przed wejściem na antenę, powiedziałeś, że ty słuchałeś poprzednich zagadek, słuchałeś też dzisiaj Radia SK2 od rana i masz pewne przypuszczenia. Czy to prawda?
3: Coś nie, coś wydaje.
0: Słabo cię słychać, poprosimy jeszcze raz, bo trochę przerywa.
3: Wydaje mi się, że tam odpowiem.
0: Dobrze.
3: Wiem, jaka jest.
0: Dobrze, to zanim odpowiesz, to jeszcze chciałabym, żebyś powiedział, bo w formularzu napisałeś, dlaczego ty powinieneś dołączyć tutaj do naszej drużyny. Co takiego tam napisałeś?
3: Chodziło o to, że jak poszedł w historii, jak robił na przelicy na bramkę i to niestety była moja pozycja całe dzieciństwo i teraz chciałbym trochę to odegrać, bo jeśli mogę to zrobić na narodowym, no to już w ogóle podwójny sukces.
0: Świetnie, świetnie się składa. Kamilu, poprosimy cię, żebyś rzeczywiście mówił blisko tutaj do telefonu, bo słabo cię słychać, jasne. A akurat odpowiedź już za chwilę będzie kluczowa. No to powiedz mi, czy ty jesteś gotowy, żeby usłyszeć?
3: Jestem gotowy. Tak.
0: Dobra, no to uwaga, spróbujmy. Uwaga, uwaga, od razu później będzie włączony zegar, 3 sekundy na odpowiedź.
4: W Ameryce wszystko jest duże, ale nie tak duże jak mój...
3: Apetyt, odpowiedź na apetyt.
0: Wow, bardzo dobrze, mój drogi, udało ci się. Wielkie gratulacje dla ciebie. To teraz już tak oficjalnie, nie dość, że dołączasz do naszej drużyny, spotkasz się ze Sławomirem Peszką i ekipą Eski Eski 2, to jeszcze dostajesz tysiaka kieszonkowego. Wspólne oglądanie meczu też będzie i udział w konkursie rzutów karnych, w którym do zgarnięcia będzie 10 tysięcy złotych. Brawo, Kamilu! My również się bardzo cieszymy, bardzo ci dziękujemy oczywiście. No i warto tutaj dodać, że jesteś pierwszym mężczyzną, który dołącza do naszej drużyny. Mamy już 2 kobiety, ty jesteś 3 i cały czas piłka jest w grze, jak to się mówi na SK2. Oczywiście na sk2.pl znajdziecie formularz, możecie się cały czas do naszej zabawy zgłaszać. A tobie, Kamilu, bardzo serdecznie dziękuję. Trzymaj się, hej!
3: Dzięki bardzo, trzymaj się, hej!
1: SK, Karniaki Cup.
2: Strzel i wygraj w SK2.
0: A my gramy dalej. Edyta Bartosiewicz i zegar już teraz w Radiu SK2.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Edyta Górniak i Dotyk. Tak wam gramy 20 minut przed godziną 18 w Radiu SK2. A swoją drogą do naszej drużyny, do drużyny Radia SK2 na SK Karniaki Cup dołączył dzisiaj Kamil, ale wy również możecie do nas dołączyć. Jak to zrobić? No wystarczy, że wypełnicie formularz, dlaczego chcielibyście dołączyć do naszej drużyny, a później odpowiecie na zagadkę. Jaką zagadkę? No to moi drodzy, posłuchajcie sami, bo myślę, że warto. Ja już ją dzisiaj wam zaprezentuję. Jedno słowo jest wygwizdane. Jakie? No to już się zastanówcie sami i posłuchajcie.
1: Największa różnica między weselem a mundialem jest taka, że na mundialu nikt cię nie ciągnie do...
0: Do czego nie ciągnie? Co powiedział Sławomir Peszko? Zastanówcie się, wypełniajcie formularz na sk2.pl i oczywiście później czekajcie na telefon. Jutro bardzo możliwe, że to właśnie do was zadzwonimy i będziecie mogli być w naszej drużynie już 4 lipca na Stadionie Narodowym, ale to nie wszystko, bo będziecie mogli zgarnąć też 10 tysięcy. No i 1000 kieszonkowego to jest taki pewniak.
2: SK2.
3: Autopromocja.
4: Kiełbasa?
3: Krakowska.
4: Śliwka? Z Nałęczowa.
3: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
2: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
4: A radio?
2: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
5: Konik, strzela koń na biegunach.
3: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
2: Najlepsze, bo polskie.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
7: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
6: Oraz bekonu i syropu klonowego.
7: Trudno wskazać faworyta.
6: Spróbuj, może tobie się uda.
7: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
3: To będzie ostatnia reklama.
8: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. 3 sceny. Warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem. Jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
2: I po reklamie.

0: Daria Zawiałow na zakończenie godziny 17. Po 18 kolejne najlepsze polskie hity będzie m.in. Doda, będzie też Wiktor Waligura i będzie wehikuł czasu w Radiu SK2, więc koniecznie zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny-na-przyrodniczym.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
1: I po reklamie.
5: Jest 18. News SK2, Anna Łobocka. Nie spodziewałem się tak szybkiej i tak pozytywnej reakcji, tak premier mówi o stanowisku USA w sprawie utworzenia stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Nie ma jeszcze ostatecznego rozstrzygnięcia, ale Polska jest na bardzo dobrej drodze, dodał Donald Tusk. Jest w rękach policji. Najpewniej jutro zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty. Mowa o mężczyźnie podejrzanym o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Zatrzymany posługuje się paszportem wystawionym na 36-letniego obywatela Gruzji. Wpadł w ręce kontrterrorystów rano w hostelu pod Warszawą. Synoptycy ostrzegają, do Polski nadciągają upały. Wydali alerty pierwszego i drugiego stopnia dla 6 województw zachodniej Polski. Jutro 32 stopnie oraz burze z deszczem i gradem. W sobotę na zachodzie Polski ma być 35 stopni.
0: Minuta po godzinie 18:00. Będzie gorąco już dzisiaj w Radiu SK2. To za sprawą najlepszych polskich hitów, ale także gości specjalnych po godzinie 19:00 w naszym studiu. Margaret i Dawid Kwiatkowski z nowym singlem. Ale zanim to nastąpi, to gramy Wam najlepsze polskie kawałki. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Na dobry początek Doda i melodia ta.
1: SK2.

Meslowicz, Scenariusz dla moich sąsiadów. Tak wam gramy w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. A dzisiaj, moi drodzy, mamy 18 dzień czerwca, a to oznacza, że dzisiaj obchodzimy... No właśnie, jaki dzień? Otóż okazuje się, że dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Sushi. I jeśli nie macie pomysłu na kolację, to ja wam tak delikatnie sugeruję, że dzień święty warto święcić, więc wy zaplanujcie sobie albo zrobienie takiego sushi, choć wiem, że z tym to dużo roboty, albo po prostu pójdźcie na gotowe. To jest też dobra opcja, żeby sobie odpocząć, żeby się nie przepracowywać po pracy i żeby przygotować się na piątek. Bo piątek to weekendu początek, a jak weekend, to upały, piękny czas i zazwyczaj też dzień wolny od pracy. A ja gram dalej, kolejne najlepsze polskie hity, już teraz Sylwia Grzeszczak i Dżungla, a za chwilę wrócę do was razem z Wehikuł Czasu w Radiu SK2.

0: Antek Smykiewicz, Pomimo Burz. Tak wam gramy w Radio SK 2, 24 minuty po godzinie 18, a już teraz przyszedł czas na...
1: SK 2, wehikuł czasu.
0: Delikatnie cofamy się w czasie, a dokładnie do roku 1985 i posłuchamy sobie ikonicznego przeboju zespołu Lombard, utwór Gołębi Puch. Kompozytorem tego numeru jest lider grupy, czyli Grzegorz Stróżniak, a taką charakterystyczną partię wokalną wykonała Małgorzata Ostrowska. Jak się okazuje, ta piosenka ukazała się na trzecim studyjnym albumie zespołu pod tytułem Anatomia, no i szybko stała się jednym z największych hitów formacji. No to co? Słuchamy w Radiu SK2 Lombard i Gołębi Puch.

0: Pamiętaj mnie.
1: Miejsce 17. Sarsa, czy będziemy się pamiętać? Ten numer aktualnie znajduje się na miejscu 17 w najnowszym notowaniu gorącej polskiej dwudziestki. Ale jeśli ten numer Wam się spodoba, to za sprawą Waszych głosów to może się zmienić i może pójść nawet kilka numerów wyżej. Wszystko w Waszych rękach. Zaglądajcie na esk2.pl. Tam możecie głosować. Zakładka gorąca polska dwudziestka. Zresztą posłuchajcie Łukasza Zduńczyka. On Wam to wszystko najlepiej wyjaśni.
2: SK2. Autopromocja.
3: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
4: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Numer jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
3: Gorąca polska dwudziestka.
5: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
3: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
6: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę.

0: różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
2: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.

0: Zbliżamy się do godziny 19, a po 19 nie dość, że kolejne najlepsze polskie hity, to jeszcze goście specjalni Margaret i Dawid Kwiatkowski zagoszczą w naszym studiu, przychodzą z premierą nowego numeru. Jakiego? Tego wam nie zdradzę. Musicie nas słuchać po 19.
1: Reklama.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M 30 sztuk 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Czechy, RPA. Meksyk, Korea Południowa. Oglądaj od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurczy łydek.
6: Biorę magnes i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnes to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnes w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnes ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
9: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie, ale 100, 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Jan Grzylaczek, serdecznie zapraszam. Już jutro piątek i nowe premiery kinowe. Z tego powodu czas na przegląd seansów. Być może jakiś umili wam czas w weekend. Najpierw wielka premiera, która odbyła się wczoraj. Do kin weszło Toy Story 5. Historia tej klasycznej animacji ma już 31 lat. Premiera pierwszej części odbyła się w 1995 roku. Tym razem Woody z przyjaciółmi musi zmierzyć się z nową technologią, czyli Toy Story jest przeniesione do naszych czasów. W weekend można również zobaczyć horror, konkretnie film Backrooms bez wyjścia. To nawiązanie do innej rzeczywistości, pustych przestrzeni, z których, no, nie ma wyjścia. Do tego ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego o Tomasie Manie i nowy Robin Hood. Macie w czym wybierać.
6: Dziewiętnasta wybiła w tej godzinie, nie dość, że kolejne najlepsze polskie hity, to jeszcze goście specjalni. Margaret i Dawid Kwiatkowski z nowym singlem Później Ci Opowiem. Tak, zagramy wam go premierowo, a sami artyści wam go zapowiedzą. Ale zanim to nastąpi, gramy najlepsze polskie hity i za chwilę wracam do was z pewnym zadaniem, które będzie dla was do wykonania. O szczegółach wkrótce. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
7: SK2.
6: I na dobry początek godziny 19:00. Poparzeni kawą 3 i byłaś dla mnie wszystkim.

0: Kuba i Kuba, stygnie lato, 13 minut po godzinie 19. Tak wam gramy w Radio SK2. Choć lato jeszcze nie stygnie, ono dopiero się rozkręca. Ciepłe dni nadchodzą. Weekend ma być naprawdę bardzo, ale to bardzo gorący i z niecierpliwością na te ciepłe dni wszyscy czekamy. Mam nadzieję. No bo wiecie, jak jest zimno, to człowiek narzeka, o jakby się takie ciepło przydało, te wysokie temperatury. A jak już to ciepło przychodzi, to wszyscy mówimy, oj, mogłoby być trochę chłodniej. No Polakom to nigdy nie dogoda, ale moi drodzy, już za chwilę. W tym studiu pojawi się ktoś, kto na pewno dogodzi wam muzycznie. Będzie to Dawid Kwiatkowski i Margaret, przychodzą do nas ze swoim nowym numerem, ale zanim to nastąpi, to ja mam pytanie do was. Jakie pytanie chcielibyście im zadać? Piszcie koniecznie na Messengerze Radia SK2, czekam na wasze wiadomości i propozycje pytań. Kto wie, może to właśnie wasze pytanie usłyszą artyści, jak tylko dotrą do naszego studia Radia SK2, a to już za chwilę, już za moment, jeszcze w tej godzinie.
1: SK2.
0: Koniecznie Messenger Radia SK2. Piszcie, jakie pytanie chcielibyście zadać Dawidowi Kwiatkowskiemu i Margaret. A ja gram, Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny. Nie kłam, że kochasz mnie.

0: Lady Punk, sztuka latania. Tak wam gramy 25,5 minuty po godzinie 19. To jest Radio SK2, a w naszym studiu są już nasi goście Margaret i Dawid Kwiatkowski. Cześć, witajcie.
1: Cześć!
0: Jak wam tutaj? Macie jeszcze sporo energii, jak na to, która jest godzina? I ile dzisiaj za wami?
2: Ja już po prostu wchodzę w ten mood, że mi już odbija, więc ja właśnie robię.
3: Uwaga.
0: Nadchodzę.
3: Nie, to... no faktycznie... Ciężki dzień, ale no jakże jaki radosny. Więc...
0: Piękny.
3: Tak.
0: Właśnie, bo wy o tej współpracy myśleliście od dawna. Były próby stworzenia wspólnego numeru i w końcu się udało. Jak wam się współpracowało?
2: Najlepiej.
3: Z mojej strony to była bardzo bezproblemowa i bezstresowa. To jest najważniejsze, że nie było w tej naszej współpracy stresu i że to była czysta przyjemność, a przecież chyba tak to powinno wyglądać, że jak już artyści się ze sobą spotykają, no to zróbmy z tego naprawdę fajne, przyjemne wspomnienia i wspominajmy to dobrze. I tak też było, przynajmniej z mojej strony, Gosiu.
2: Nie, z mojej... I teraz ja. Jakby to powiedzieć? Nie, ale naprawdę jest, podpisuję się pod tym, co powiedział Dawid i wydaje mi się, że też ta współpraca jest tak fajna, bo my obydwoje mamy podobne podejście i podobnie dajemy, podobnie sobie ufamy i dajemy sobie taką przestrzeń na samych siebie. I ja ani razu nie czułam, żeby na przykład Dawid próbował jakoś zaingerować w to, co ja chcę zaśpiewać, jak chcę to zrobić. I też zawsze o tym otwarcie rozmawiamy, zawsze naprawdę przy każdej decyzji, która była podejmowana w całym tym procesie, ogrom szacunku, ogrom przestrzeni, ogrom takiego
3: zawsze
2: zaufania.
3: Zawsze się pytamy siebie, czy ty okej z tym,
2: tak,
3: czy ty,
2: tak,
3: czy ty
2: tak.
3: Jesteś okej, będziesz się dobrze z tym czuł. To fajne, to nam wyszło.
0: No. I właśnie efektem tej wspaniałej współpracy jest numer, z którym do nas przychodzicie, czyli Później Ci Opowiem, który gramy wam za chwilę. Za chwilę też wracamy do rozmowy, a teraz gramy kolejne najlepsze polskie hity.

0: To jest Radio SK2. To są najlepsze polskie hity, a w naszym studiu są już goście, czyli Margaret i Dawid Kwiatkowski. Cześć, witajcie ponownie.
1: Jesteśmy.
2: Hejo.
0: Przychodzicie tutaj z... właśnie czym? Przypomnijcie.
1: Z dobrym humorem.
0: I z premierą.
1: I z premierą
2: naszej wspólnej piosenki, wyczekanej przez nas naprawdę.
1: Wychodzonej.
2: No. Wypisanej w tych SMS-ach. To może teraz, nie, teraz nie mogę, no ale to może teraz. I jest taka piosenka, która nas po prostu, nie wiem, no ja jestem, rzadko się wzruszam do piosenek, które sama śpiewam, albo w których sama biorę udział, w sensie autorsko. A tu się tak wydarzyło. Ja aż głupio mi tu mówić, że
1: ja
2: tak...
1: nawet dzisiaj dodałem takiego kursu TikToka, że czy to jest okej, że ja wzruszam się do piosenki, którą pisałem, bo, no bo nie zdarza się to często, ale przez to, że to jest duet i połączenie naszych głosów, no ta harmonia i to, co się zadziało, kiedy zaśpiewaliśmy to razem, pozwala mi się ewidentnie wzruszać i pozwalam sobie to robić, więc no... tak.
0: Właśnie, przychodzicie tutaj z numerem, później ci opowiem, i dostaliśmy taką wiadomość na Messengerze Radia SK2. Czy wiecie, że tym numerem potraficie rozwalić totalnie człowieka i w tej samej chwili poukładać człowieka od nowa, ale w tej lepszej wersji? Ładne, prawda?
2: Piękne.
1: Mądry ktoś. I bardzo się cieszymy, że mógł on... No, czasami tak jest, że trzeba się rozwalić tak już do cna, żeby się złożyć, więc może tak się miało stać, ale ten utwór, powtarzam się, ale on ma w sobie bardzo wiele nadziei. Tam jest happy end.
2: Nadziei jest.
1: Jest, nie?
2: To znaczy on nie jest dokonany, ale on jest taki...
1: Jest w zasięgu.
2: Jest w nadziei jakby i chce się tego happy endu, a chyba o tej chęci i woli w relacjach. To jest najważniejsze, że jak się chce, to można wszystkie problemy i przeciwności losu...
1: Góry przynosić można.
2: Dokładnie. No. A dla mnie ten utwór ma w sobie jakąś taką niesamowitą nostalgię. No niesamowite połączenie też, przyznam, że to jest w jakimś sensie ballada, ale nóżka chodzi.
1: Tak. No właśnie. I to ludzie mi piszą, że jak to jest możliwe, że ja ryczę. W tym momencie naprawdę łzy lecą, ale tańczę.
0: Tak. Właśnie, bo warto wspomnieć też o tym, że wy oprócz tego, że jesteście wspaniałymi artystami, to jeszcze jesteście też aktorami, bo patrząc na teledysk, no to ja uważam, że zrobiliście naprawdę niezłe show i niezły. Ten teledysk jest naprawdę bardzo dobry, fajnie się to ogląda i słucha jednocześnie.
2: No, dziękujemy
1: to bardzo.
2: To bardzo
1: miłe. No, no ja jestem dumny z tego teledysku. Bardzo.
2: Tak, ja bym chciała pozdrowić Marka.
1: Pozdrawiamy Marka, reżysera, naprawdę.
2: Marek.
1: Z całych sił.
0: To Marek, pozdrawiamy.
1: Tak, a państwa wszystkich byśmy bardzo chcieli zaprosić, żeby zobaczyć ten teledysk i żeby dać nam znać w komentarzu jeszcze dziś, co o nim sądzicie.
0: Warto obejrzeć, ale warto też posłuchać. No i myślę, że przyszedł czas, żebyście...
1: To już teraz?
0: Tak, to już
1: na
0: teraz. Możecie zapowiadać.
1: SK2?
0: Tak jest, proszę bardzo. Antena
1: Gosiu?
0: Jest wasza.
2: Nasz wyczekany duet.
1: Wypragniony.
0: No to co?
2: Kto mówi tytuł?
1: No to teraz ja, bo ty mówiłaś poprzednio. Kochani, przed państwem, no mam nadzieję, piosenka dla was, tak do serca. Później ci opowiem. Tak jest.
3: SK2.

0: Dawid Kwiatkowski, Margaret. Później ci opowiem, to była nowość na antenie Radia SK2. Już za chwilę wracam do was z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami. Będzie m.in. Bryska, ale też Hania Kuzimowicz.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty? Odkryj.

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
3: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
1: I po reklamie.

0: Kubanizalia z numerem Kyoto, który tak bardzo lubimy już od dłuższego czasu i gramy wam go w Radiu SK2. Po godzinie 20 kolejne najlepsze polskie hity będzie Maciej Musiałowski z Florą, ale będzie też Demono, Kamień i Aksamit. Bardzo różnorodnie, jak to w Radiu SK2 bywa.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Jan Żylaczyk, serdecznie zapraszam. Jak lubicie kolekcjonować winyle lub płyty CD, to świetnie się składa, bo już jutro odbędzie się giełda winyli i płyt CD w Koninie. Chyba nikomu tego nie trzeba mówić, ale na tego typu wydarzeniach można odnaleźć naprawdę niezłe perełki. Można kupować, sprzedawać, a może się wymieniać. To już od was zależy. Dodatkowo giełda to szansa na nawiązanie nowych znajomości. A jak muzyki chcecie bardziej posłuchać na żywo niż w domu, to można udać się na dni Kleczewa lub Konina. Jutro w Kleczewie będzie można zobaczyć zespół Nadmiar, Sel i Dawida Kwiatkowskiego. W Koninie z kolei wystąpi Kękę i Agnieszka Chylińska. No, wybór nie należy do najprostszych. Jedno jest jednak pewne, jutro nie będziecie się nudzić.
0: Dwudziesta. Dzisiaj biomet jest średnio korzystny, ciśnienie też nie za dobre, więc może was trochę boleć głowa, ale ja przychodzę z najlepszymi polskimi hitami, które humor poprawiają i tak będzie na pewno w tej godzinie. Bo na dobry początek Vicky Gabor i Superhero, a później Maciej Musiałowski, Flora, Kinga Baryga. Witam i zapraszam.
1: SK2.

Tak wam gramy w Radiu SK2, to jest Demono, Kamień i Aksamit. 13,5 minuty po godzinie 20, a już teraz kolejne najlepsze polskie hity. Krzysztof Zalewski i Anuszka. SK2.

0: Szymon Wydra, Carpe Diem. Jak ja jej to powiem? Tak wam gramy w Radio SK2.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: No ale czasami przenosimy się właśnie w czasie, cofamy się nieco i gramy też starsze numery. Serca gwiazd. Kojarzycie ten numer? To propozycja od Haliny Frąckowiak. Bardzo dobrze znana. Cofamy się do roku właśnie 1982, bo to właśnie wtedy powstał jeden z największych przebojów Haliny Frąckowiak. Właśnie ten. Serca gwiazd. Autorem muzyki do utworu był Jarosław Kukulski, a tekst napisał Janusz Dąbrowski. No bo utwór jest znany między innymi z poetyckiego wersu Serca gwiazd, twardy lód pod Złotym Morzem Ognia. Zresztą sami zaraz będziecie mogli to usłyszeć. Ten utwór wyróżniał się od samego początku na tle ówczesnej polskiej estrady takim nowatorskim i minimalistycznym klimatem muzycznym. Ale co ja wam będę mówić? Po prostu posłuchajcie. W Radiu SK2, wehikuł czasu, Halina Frąckowiak i Serca gwiazd.

0: Łatwogang, Majko i Fundacja Cancer Fighters. Wszystkie marzenia. Spełniamy wszystkie marzenia, zarówno Łatwogang spełnia wszystkie marzenia, jak i Radio SK, bo gramy wam ten numer. Ten numer czeka też na was w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. Wszystko w waszych rękach. Głosujcie, bo zostało naprawdę niewiele czasu, a warto, żeby ten numer został doceniony także przez was. Zaglądajcie na sk2.pl, tam zakładka Gorąca Polska 20 i tam głosujcie na ten bądź inne wasze ulubione numery. Wystarczy, że postawicie plusik, a ja gram dalej. Najlepsze polskie hity już za chwilę. Wracam do was, a razem ze mną m.in. Sasza Strunin i To nic, kiedy płyną łzy.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5+5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: I po reklamie.

0: 21 już za chwilę. Najlepsze polskie hity zostają z wami aż do białego rana, a ja dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Kinga Beryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Czechy, RPA. Meksyk, Korea Południowa. Oglądaj od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Jan Grzylaczyk, serdecznie zapraszam. Taniec Buto to awangardowy, współczesny taniec japoński. A niedługo będzie okazja, by trochę się go nauczyć. W Koninie odbędzie się spektakl i warsztaty z tańca Buto. Na scenie pojawi się Karolina Węsierska. Jej indywidualny występ zapowiadany jest jako historia relacji ciała, umysłu i świata, który staje się fundamentem do poszukiwania równowagi w życiu. A na warsztatach uczestnicy skupią się na tańcu jako formie ekspresji i sprzeciwu, zakorzenionej w codzienności. Zajęcia są przeznaczone dla osób powyżej 16 roku życia. Wydarzenie już 20 czerwca w CKS Kinie Oskar w Koninie. Wejście na spektakle i warsztaty jest darmowe. Wejściówki możecie odebrać w kinie.
9: Magazyn lokalny.
10: Emilia Czerniejewska, startujemy z informacjami. Po 84 latach mieszkanki Konina odnalazły swojego dziadka. Ta smutna historia ma swój, można powiedzieć, dobry koniec i pokazuje, że nie można się poddawać. Kazimierz Budny, syn Wincentego i Marianny z domu Paneckiej, urodził się 2 lipca 1903 roku w Ladorudzu. W listopadzie 1939 roku Kazimierz Budny otrzymał wezwanie na posterunek. Po stawieniu się na wyznaczonym miejscu 14 listopada został zatrzymany i osadzony w niemieckim więzieniu w Koninie. Żona widziała się z nim ostatni raz w dniu 20 lutego 1940 roku. Kazimierz Budny został rozstrzelany w dniu 27 lutego w kompleksie leśnym w pobliżu wsi Dąbrowice. Mordu dokonali niemieccy funkcjonariusze i osoby cywilne. Ciała ofiar pochowano w miejscu egzekucji we wcześniej przygotowanym dole. Szczątki Kazimierza Budnego zostały odnalezione w kwietniu 2024 roku podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN na terenie leśnym w pobliżu miejscowości Dąbrowice.
11: Barbara Struszczyk, wnuczka po świętej pamięci Kazimierzu Budnym, który został odnaleziony po latach, po 84 latach. Został zamordowany w 1940 roku przez Niemców, a w wyniku ekshumacji i badania grobu wojennego w Dąbrowicach i po badaniach DNA od mojego brata Kazimierza Budnego, a później od mojego ojca, który już z grobu było brane DNA do badania, mój ojciec Zygfryd Budny, i potwierdziło się, że jako jedyna osoba z tego grobu, w którym było 19 osób, został zidentyfikowany nasz dziadek. Była to dla nas taka radość, bo już straciliśmy nadzieję, że dziadek zostanie odnaleziony. Pamiętamy z naszego dzieciństwa i z młodych lat, że babcia szukała dziadka, nie mogła go odnaleźć, i później już nadzieje zgasły, i to teraz to odnalezienie dziadka to spadło na nas tak niespodziewanie, dzięki właśnie działalności ludzi, którzy się interesowali tymi grobami wojennymi, pana Jana Czai i pani Agnieszki, która też jemu pomagała, i oni naciskali na instytucje państwowe, na IPN, żeby te groby zbadać i w wyniku prac IPN-u, którzy pracownicy IPN-u badali wiadomości z Polskiego Czerwonego Krzyża i tam były tam były dokumenty, które babcia poszukiwała dziadka i to były zapisane informacje, protokoły tych zebrań, tych poszukiwań i skojarzono, że dziadek był w więzieniu od listopada 1939 roku do lutego 1940 roku, a okoliczni mieszkańcy potwierdzali to, że zbrodnia ta była dokonana 27 lutego 1940 roku i powiązano te fakty i w wyniku tego nasz dziadek został zidentyfikowany i odnaleziony. Ale niestety nie odnaleziono więcej, nie zidentyfikowano więcej, nie rozpoznano więcej osób, które w tym grobie się znajdowały.
1: Jest też z nami pani siostra, też wnuczka odnalezionego.
12: Bożena Rybicka, wnuczka Kazimierza Budnego, świętej pamięci, odnalezionego w Dąbrowicach.
1: Co pani czuje dzisiaj, na ten dzień, gdzie już wiadomo, że no, dziadek się odnalazł, poszukiwany przez wiele, wiele lat. Jakie to jest uczucie odnaleźć swojego przodka?
12: No teraz to czuję radość, że ten dziadek został odnaleziony. Radość przez łzy, no bo w jakiś sposób zginął, ale będzie z nami. Chociaż całe życie był z nami. Ciągle go wspominaliśmy, jak to by było, gdyby żył.
1: No bo dziadka, można powiedzieć, że nie miałyście niestety.
12: No niestety nie miałyśmy dziadka.
1: Ale historia o nim cały czas w rodzinie krążyła.
12: Tak, tak. Cały czas był wspominany. Chociaż ojciec to chyba miał taką traumę, że za wiele o nim nie mówił. Tylko babcia, ciotki, te siostry ojca przyrodnie bardzo mile go wspominały, no, miały o nim bardzo dobre zdanie. Chociaż było ich 7, ojciec był 8, ale bardzo dobrze wspominali naszego dziadka.
1: Kim był dziadek właściwie? Jak to się stało, że on trafił do tego więzienia, o którym pani wspominała?
12: On odniósł fuzję, bo jakiś tam był chyba nakaz, że trzeba zdać, był myśliwy. Odniósł fuzję do Konina i nie wrócił.
1: Czyli do Konina tam na ulicy Wodnej?
12: Na ulicy Wodnej został zaaresztowany i tam w tym więzieniu był przytrzymywany. Obiecano, babcia nosiła paczki tam do tego więzienia. Obiecano, że go wypuszczą. 20 lutego ostatni raz była w tym więzieniu. Więcej nie wrócił. Nie było ani powiadomione, gdzie, co się z nim stało, nic.
1: A babcia była potem 20 lutym jeszcze tam na ulicy?
12: Była, chodziła, ale już go nie było.
1: Mhm. A co jej mówiono, że co się z nim stało?
12: No, że go nie ma, no. Tylko tyle.
11: Babcia mówiła, że mówiono, nie wiem czy to w tym więzieniu, ale że gdzieś został wywieziony do lasu w okolicach Koła. To babcia tak opowiadała.
12: Chodziła, że nie ma go i nie ma, ale nie powiedziano gdzie albo co, z tego co ja wiem.
1: I jeszcze byśmy mieli przybliżyć, bo pani tutaj ma dokumenty, które gdzieś tam mówią też o przeszłości dziadka. Mamy tutaj akt zawarcia małżeństwa. Może pani przeczyta ten początek, bo naprawdę początek jest jak na tamte czasy, to myślę, że mega taki wzruszający, aż wręcz ten opis tego aktu.
12: Działo się we wsi Morzysławiu dnia 4 lutego 1931 roku o godzinie 9 z rana. Wiadomo czynimy, iż w przytomności świadków Józefa Budnego, robotnika, Józefa Lazarka, gospodarza, obydwóch pełnoletnich, w dniu dzisiejszym zostało zawarte religijne małżeństwo pomiędzy Kazimierzem Budnym, 27 lat liczącym, wdowcem po zmarłej Mariannie z Wróblów, urodzonymi i zamieszkałymi we wsi Ladorudzu, synem Wincentego Marianny z Paneckich, małżonków Budnych. Stałymi mieszkańcami gminy Kramsk, starostwa Konińskiego, a Stanisławą Kurzawą, wdową po zmarłym Bronisławie we wsi Ladorudzu dnia 14 kwietnia 1930 roku. Urodzoną w Żdżarach parafii Lisiec Wielki, a zamieszkałą we wsi Ladorudzu córką Walentego i Michaliny Barczaków, małżonków Kazimierczaków. 36 lat liczącą stałą mieszkankę gminy Kramsk starostwa konieńskiego. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi głoszone w tutejszym parafialnym kościele w dniach 4, 11 i 18 stycznia roku bieżącego. Małżonkowie nowi oświadczają, iż umowy przedślubnej nie zawierali. Obrzęd ten religijny dopełniony został przez księdza kanonika Stefana Ludwikiewicza, proboszcza parafii tutejszej. Akt ten nowo zaślubionym i świadkom przeczytany przez nas podpisany został. Utrzymujący akta stanu cywilnego ksiądz Stefan Ludwikiewicz, który dawał im ten ślub.
1: No właśnie po tym ślubie, gdzie zamieszkali małżonkowie młodzi razem?
12: Małżonkowie zamieszkali w Ladorudzu.
1: Ladorudzu? Tak. Tam też mieli gospodarstwo, tak?
12: Duże gospodarstwo.
11: I tutaj ta ziemia, gdzie ja mieszkam i gdzie znajduje się kościół nasz pod wezwaniem błogosławionego Jerzego Matulewicza, to jest ziemia mojego dziadka. To jest po dziadku Kazimierzu jest ta ziemia.
1: Ona została przekazana na poczet kościoła, tak?
11: I na poczet kościoła została tu nabyta od mojego ojca Zygfryda Budnego. I teraz tak się akurat złożyło, że dziadek będzie tutaj miał pogrzeb w naszym kościele na swojej rodzinnej ziemi. Taka historia jest dosyć wzruszająca, bo nie było nadziei na odnalezienie dziadka. Dziadek się po tylu latach odnalazł, będzie pochowany tutaj na tej kościele, na swojej ziemi.
12: Pogrzeb zorganizowany będzie przez Instytut Pamięci Narodowej 8 lipca o godzinie 11.
1: I ten pogrzeb będzie tutaj w kościele, a gdzie dziadzia będzie chowany?
12: Na cmentarzu parafialnym w Morzesławiu.
1: No i ten pogrzeb będzie, z tego co pan Janek mówił, nie taki zwykły.
11: To będzie pogrzeb państwowy z asystą wojskową, z tego co o ile się nie mylę, nie, to takie tam informacje mam.
1: Ale generalnie pogrzeb organizuje IPN, tak? Panie nie mają za bardzo tutaj wpływu, nie mają wpływu na to, co tam będzie się działo, tak?
11: No, jesteśmy w kontakcie z IPN-em i tam o niektórych rzeczach, niektóre rzeczy ustalamy, ale organizuje to IPN.
1: Dobrze, a jeszcze tak po sobie pozwalam cały czas wracać, żeby tu jak najwięcej wydobyć tych informacji. Po tym ślubie dziadka, dziadek z babcią mieszkał w tym gospodarstwie. Mieli ile, ilu dzieci?
11: Mieli, tylko był mój ojciec, nasz ojciec był. A babcia już miała 7 dzieci z pierwszego małżeństwa.
12: Wszyscy razem mieszkali.
1: No dobrze, i mieszkali w tym małżeństwie, to byli do tej tragedii ile lat?
11: Bo ta tragedia była w 1939 roku, dziadek został aresztowany. Zawsze ojciec powtarza, mówi, miałem 7 lat, jak Niemcy zabrali ojca i wychowywałem się bez ojca. I takie były wspomnienia ojca, wzruszał się przy tym.
1: A często wspominał tatę?
11: Wspominał jeszcze to gospodarstwo, wspominał jak oni tam gospodarzyli razem.
1: Mówiła pani też o tym, że babcia całe życie szukała swojego męża.
11: Później babcia szukała, jak skończyła się wojna w 1945 roku, to babcia zaczęła szukać i przez instytucje i tam przez Czerwony Krzyż i różnymi tam pytała różnych ludzi, gdzie, ale tej historii z tego więzienia tak nie bardzo mogła coś tam uzyskać, jakieś wiadomości, bo tak do tej pory nie wiadomo, z kim tam dziadek był aresztowany, kto w tym więzieniu był.
1: No i nie wiadomo, kto właściwie, znaczy no teraz wiadomo, że na pewno wasz dziadek, ale generalnie kto jeszcze więcej tam był rozstrzelany, tego nie wiadomo.
11: Tego nie wiadomo.
1: Dobrze, a IPN, wiadomo, że znaczy właściwie to inaczej zapytam, jak doszło do tego, że skontaktowaliście się z panem Jankiem i gdzieś tam pojawiło się takie światełko w tunelu, że możliwe, że to właśnie wasz dziadek tam w tym grobie leży.
12: Brat dostał pismo z IPN-u, że prawdopodobnie może tam leżeć dziadek, w tym, bo zgadzałyby się tam te daty, 20, że babcia go widziała 20 lutego ostatni raz, a w tym grobie, a w tych Dąbrowicach ci rozstrzelani byli 27 lutego. Mhm. I tak skojarzone daty, że to tam mogło się to, że może tam dziadek leżeć.
1: I brat jak zareagował, zgłosił się tam?
13: Odpowiedział na ten apel?
11: Najpierw to IPN szukał nazwisko Budny, Ladoruc, bo tak było w tych dokumentach w Polskim Czerwonym Krzyżu, ale wysłali gdzieś to do Kołat, bo tam Ladoruc też jest i błądziły te dokumenty i po dłuższym czasie przyszło do mojego brata pismo, że być może tam w tym grobie w Dąbrowicach być może jest nasz dziadek. I z IPN-u przyjechali do brata, pobrano DNA, pobrano też jest od siostry.
12: Też, ode mnie też pobierano DNA.
1: I jak pobrano to DNA?
12: To z patyczkiem takim, ślinę na patyczku i z wymaz zgadła.
1: Ten czas oczekiwania od pobrania tego DNA do takiej informacji, że to wasz dziadek, długo to trwało?
12: Dosyć długo to trwało, bo jeszcze jak była ta ekshumacja, no zanim jeszcze ta ekshumacja się pojawiła, zanim zbadali tam wszystkie te szczątki DNA, no to chyba trwało ponad rok.
1: No to długo bardzo.
11: No parę miesięcy trwało. Nie pamiętam dokładnie jak długo, ale ja tak naprawdę to i tak nie miałam takiej nadziei dużej nadziei, że dziadek zostanie odnaleziony, bo już tak popadliśmy w takie jakieś takie, że to trwało tak długo i że to nie ma szans na odnalezienie, a później się okazało, że trzeba jeszcze zbadać DNA mojego ojca, naszego ojca i też tak się zastanawialiśmy, no w grobie leży już tam, bo już minęło pewno 10 lat.
12: W 24 była ta ekshumacja, a w 25 chyba w kwietniu pobierali to DNA to od ojca. Mhm. Także no to prawie, żeby to była już stuprocentowa pewność, bo jak od nas pobrali, ode mnie i od brata, to było 99%. No i jeszcze, żeby było 100%, to pobierali jeszcze DNA od ojca. Od syna Zygfryda, tak, jedynego.
11: Był rozkopany grób, bo rodzice są pochowani. Ojciec zmarł pierwszy, musieli zdjąć trumnę, gdzie leży mama na nim. Później pobrano DNA od ojca i z powrotem ten pomnik został położony na tym grobie.
1: Panie były obecne przy tej ekshumacji?
11: Brat był. Ja nie byłam w stanie tam wjechać, nie.
1: Dużo emocji?
11: To byłoby za dużo emocji jak dla mnie.
1: Czy teraz, na ten moment, wiedząc już, że to jest wasz dziadek, został rozstrzelony, że on teraz będzie tutaj pochowany na waszych grobach gdzieś tam pewnie rodzinnych, czy zaznały panie takiego spokoju już i że ten cel, który miałyście wcześniej do osiągnięcia, został osiągnięty i teraz będziecie spokojniejsze?
11: No na pewno tak. W tej chwili jest to takie wzruszenie, bo będzie pogrzeb i te przygotowania, to troszeczkę to emocji kosztuje, ale myślę, że po tym pogrzebie to już będziemy spokojne i możemy spokojnie pomyśleć o ojcu naszym, który też się tego doczekał.
1: A nie chciały panie, żeby wróciły te szczątki tam do tych Dąbrowic?
11: No tam nie było szans na to, żeby w Dąbrowicach te szczątki zostały z powrotem pochowane, także musieliśmy się z tym pogodzić, z tym faktem. A resztę osób będzie pochowanych w kościelcu na cmentarzu. Myśleliśmy, że właśnie w tym lesie będzie wspólny grób, ale się okazało, że nie, no to nasz dziadek będzie pochowany tutaj.
1: No pani są na pewno takim przykładem do naśladowania. Gdzieś na pewno nawet u nas w naszym powiecie jest więcej osób, które poszukują może swoich najbliższych, ale żeby tego dokonać, muszą się zgłosić do tego IPN-u i członkowie rodziny muszą oddawać to swoje DNA, żeby móc odnaleźć tych swoich bliskich. Bez tego ta sprawa nigdy nie będzie wyjaśniona, nie byłaby. U was się to udało?
11: U nas się to udało też głównie dzięki babci, że ona w Polskim Czerwonym Krzyżu szukała dziadka i były te dokumenty potwierdzające te dane i daty, a my czy do naśladowania jesteśmy, to tak niekoniecznie, bo tak wiele nie zrobiliśmy, tylko dzięki IPN-owi, dzięki panu Czaji to się udało zbadać. Dzięki ludziom, którzy zgłaszają te mogiły do badania, ale też zachęcamy wszystkich, którzy mają właśnie w rodzinie takie sytuacje, że ktoś zginął, był uwięziony, był pochowany nie wiadomo gdzie, że warto szukać, że warto właśnie oddać to swoje DNA. Być może gdzieś tam w katalogach jest to zapisane. Tak samo jak nasz dziadek był zamordowany, tak i teraz szczęśliwie się ten grób, jego szczątki odnaleziono, ale też zginął dziadka brat w 1939 roku. Poszedł na front, miał 19 lat, Stanisław Budny i nie wiemy gdzie leży i gdzie są jego szczątki.
1: Czyli więcej takich historii macie w rodzinie?
11: Tak.
1: Jeszcze mam jedno pytanie. A propos tych dokumentów. Panie gdzieś tam starały się wydobyć jakieś więcej informacji na ten temat, a właśnie jakichś takich dokumentów, które gdzieś tam mówiłyby o tej przeszłości?
12: To z IPN-u przywieźli nam te dokumenty do mojego brata.
11: Z archiwum diecezjalnego są te dokumenty odnośnie tych ślubów dziadka, bo były dwa i tam jeszcze jest jak ojciec nasz się urodził. Fajnie się to czyta, są ładnie napisane, ładnym pismem, piękna kaligrafia. I mamy jeszcze z IPN-u właśnie te dokumenty, które z Polskiego Czerwonego Krzyża zostały pozyskane.
1: Czy IPN coś mówi o tym w ogóle, dlaczego tam doszło do tej zbrodni w tym lesie? Czy oni nie znają tam żadnych szczegółów tego całego zdarzenia?
11: IPN to też bazuje głównie na dokumentach, też jak byliśmy na tej ekshumacji tego grobu w Dąbrowicach, to też pytali się okolicznych ludzi i zbierali informacje. Tak samo są ludzie jeszcze, którzy z przekazów rodzinnych pamiętają o tej zbrodni, jak Niemcy przywieźli ciężarowym, dużym samochodem, jak ich tam zastrzelili. Grób był wykopany rano i tam jest na takiej małej tabliczce napisane, że zginęło 35 osób, a to dlatego, że ktoś tam policzył strzały, że tyle strzałów padło i tak sądzono, że tam jest 35 osób, a się okazało, że tych osób jest, nie pamiętam dokładnie, 19 czy 18.
1: Po prostu strzelali więcej, a zginęło tam finalnie tych szczątków było mniej jednak.
11: Opowiadała tam moja znajoma, że jej mama opowiadała, że ona gdzieś tam w lesie z ukrycia obserwowała z daleka, to mówi, że dwóch ludzi uciekało, to psy puścili za nimi ich z powrotem zmusili do zakopywania i tam niektóre szczątki, jak to syn tam był na tej, też na tej ekshumacji, to mówi, niektóre osoby to tak jakby tak z rozłożonymi rękoma tak do tego dołu wpadły i były zasypane piaskiem.
1: No tragedia straszna na pewno.
11: No na pewno straszna tragedia i jak się o tym mówi, o tym słyszy, to człowiek zawsze myśli, żeby oby nigdy więcej razy takie coś się nie powtórzyło.
1: Teraz czekamy na pogrzeb.
11: Czekamy na pogrzeb. Też jesteśmy trochę takie w emocjach przed tym pogrzebem, bo to trochę i stres, i wzruszenie. I teraz też ciągle przypomina nam się, jak to było. Myśli same wracają do tych lat, do tego, jak babcia opowiadała o swoim dzieciństwie, o tych czasach przedwojennych.
1: moja babcia też zawsze, jak ja pamiętam, przynajmniej jak byłam mała, też opowiadała zawsze o tych czasach wojennych, to myślę, że właśnie ta przekazywana historia gdzieś tam z ust do ust od naszych najbliższych jest taka, no taka najbardziej bliska naszemu sercu chyba. A pani jak wspomina właśnie tę historię?
12: To się słucha, nie? Człowiek jest przejęty tym, co opowiadają ci starsi ludzie, co oni przeżywali. Jakby byliśmy mali, no to człowiek tak nie przywiązywał wagi do tego. Teraz dopiero po tylu latach, jak człowiek sobie to uzmysłowi, no to jak ta babcia wyglądała, mówi, chodziła od okna do okna, czy ten dziadek wraca, czy nie. Bo tak mieli taki dom drewniany z oknem na zachód, w stronę Konina, no to tak było daleko widać, czy ten dziadek wraca z tego więzienia, czy go wypuścili. Miała nadzieję, że wyjdzie. No ale trudno, nie wyszedł. Tacy są Niemcy.
1: Dziwne, bo tak, no bo był myśliwym dziadek, tak? Rozumiem. Ale a pracował jako kto? Miał jakieś zajęcia takie na tamte czasy, czy zajmował się tylko tą rolą?
13: Gospodarstwo.
1: No to właściwie nawet nie było podstaw do tego, że tak powiem, żeby nie wiadomo za co on został rozstrzelany.
12: Protokół z tego, co babcia składała wniosek o uznanie za zmarłego. Tam był świadek, się też musiał stawić. Kazimierz Goniacz, lat 42 wtedy. I opowiada, że w 39 roku byłem przy tym obecny, kiedy przyszedł Niemiec, zażądał od Kazimierza Bodnego wydania mu fuzji. Po wydaniu mu tej fuzji Niemiec, ten powiedział, że Kazimierz Budny ma się stawić na posterunek żandarmerii w Koninie na Wodnej. Budny poszedł następnego dnia w myśl polecenia Niemca. Od tego czasu po Budnym nie było żadnej wiadomości.
1: To tylko to, że miał tą broń, tak? To jak gdyby było przyczyną tej całej tragedii.
12: Tylko dlatego, że miał tą fuzję i odniósł. Gdyby nie odniósł może, nie powiedział, wydał, że nie ma.
13: Że wydał. No właśnie, że wydał, a potem...
1: Że wydał, a potem jeszcze poszedł...
14: Wydał fuzję
13: temu Niemcowi,
14: a na drugi dzień poszedł złożyć zeznania na posterunek. I został zatrzymany i był w więzieniu i później został rozstrzelany.
1: A skąd on miał tą fuzję? Bo jak na tamte czasy to też chyba było takie trudne do zdobycia.
14: Dziadek był myśliwym.
1: Ktoś musiał donieść na niego, że on tą broń posiada w domu.
14: Podejrzewam. Tam nawet były takie przypuszczenia, już w tej chwili to nie pamiętamy tych nazwisk, ale że ktoś tam musiał donieść.
1: No bo przecież jeżeli był tym myśliwym faktycznie, no to chyba było dozwolone na tamte czasy, tak?
12: Do 39 roku na pewno nie było zabronione. A to było w listopadzie. 14 listopada został aresztowany. No to wkrótce, jak już Niemcy weszli do Polski.
14: Pamiętam, że babcia opowiadała, że tam do tych Niemców jakieś tam prezenty nosiła. Jakieś łapówki, prezenty jej. Wyciągano od niej jakieś pieniądze czy różne rzeczy, a później się okazało, że dziadka rozstrzelano i obiecywano jej, że zostanie, że to nie było jakieś tam wykroczenie, że on tą broń myśliwską miał i że miał wyjść z więzienia.
1: Pochwaliły się panie, że były u prezydenta, tak?
14: Tak, notę identyfikacyjną dziadka Kazimierza Budnego odebraliśmy w Pałacu Prezydenckim. Był obecny prezydent Karol Nawrocki. Mój brat Kazimierz Budny odbierał tą notę, a później jak z prezydentem noty wręczał dyrektor IPN-u, tak, pan Szwagrzyk i prezes IPN-u Polejowski, a później jak rozmawialiśmy z prezydentem Nawrockim, to pamiętał, że mówi Kazimierz Budny odbierał notę od identyfikacyjną Kazimierza Budnego. Brat jak się urodził, to ojciec powiedział, że będzie miał imię po dziadku i też jest Kazimierz Budny. Też była bardzo ładna uroczystość w Pałacu Prezydenckim. Odbierało tam noty identyfikacyjne jeszcze, odbierały jeszcze inne osoby, 16 osób. Niestety nie mamy zdjęcia naszego dziadka i na tej uroczystość, na tej pamiątkowej informacji nie ma zdjęcia naszego dziadka, ale wiele osób to tam miało zdjęcia. Tam były noty z różnych zdarzeń historycznych, takich i powojennych, i takie ofiary wojenne.
1: A ta nota, o czym ona mówi?
14: Ta nota identyfikacyjna to jest tak jakby akt zgonu. Dlatego, że potrzebne było tutaj do Morzysławia, żeby pochować na cmentarzu, to potrzebna była nota identyfikacyjna. To jest taki dokument.
1: Czyli on został wydany na podstawie tej ekshumacji. Pani ma tu jeszcze taką książeczkę, to też tutaj jakieś informacje?
12: No tak, bo tu było 16 osób i odbierało te noty identyfikacyjne.
14: W tej książeczce są wszystkie osoby wymienione, jakie tam były na tej uroczystości wydane te noty identyfikacyjne.
12: Rodziny tam były, tych zaproszone rodziny były do tego Pałacu Prezydenckiego, tych osób, które zostały zidentyfikowane, ale to były osoby z całej Polski. A z naszego regionu tylko z Konina, tak? I jeszcze i ten ze Słupcy też, Ignacy Woltman, też rodzina tam odbierała, też został, mógł być nawet z tym naszym dziadkiem w tym więzieniu na Wodnej, bo tak jakby się zgadzało, z tym, że on uciekł z tego więzienia, gdzieś w lesie pod Słupcą został zastrzelony, Niemcy go szukali, go tam zastrzelili, też teraz był ekshumowany i rodzina się zgłosiła.
1: Czyli jest więcej tych historii jednak takich.
14: Tak. I bardzo dobrze, że o tych historiach się mówi, że są badane. To są tragedie.
12: Ten Ignacy Woltman to był aresztowany przez Niemców pod fałszywym zarzutem kradzieży konia. Tak, wystarczył tylko jakiś pretekst i od razu był ktoś aresztowany.
1: Dziękuję paniom za rozmowę. Przykrą, ale takie wspomnienia, myślę, że warto o nich mówić, o takich rzeczach. Teraz paniom będzie fajnie pewnie posłuchać, a inni też powinni poznać takie historie, które no pewnie dawno, bo dawno, ale cały czas są ważne.
12: Dziękuję bardzo.
14: Dziękuję bardzo.
15: Pogrzeb państwowy odbędzie się 8 lipca o godzinie 11 w Morzysławiu.
6: Magazyn lokalny.
15: Startujemy z informacjami. W gminie Kramsk rekordowy budżet, a co za tym idzie, w tym roku inwestycji co niemiara.
16: Andrzej Nowak, wójt gminy Kramsk.
1: Dobrze, panie wójcie, z wizytą w Kramsku, bo dzieje się u pana dużo.
16: Myślę, że każdy ma swoje własne miary. Dla każdego samorządu te miary bywają inne. No niemniej jednak na brak zajęcia nie narzekamy.
1: No właśnie w ostatnim czasie dostaliście trochę pieniędzy na różne inwestycje. Może zacznijmy od PSZOK-u?
16: Tak, rzeczywiście PSZOK jest dla nas dawno wyczekiwaną inwestycją. Mieliśmy już wcześniej dwie próby podejścia. Jedna skończyła się niepowodzeniem z tego powodu, że utraciliśmy szansę na pozyskanie gruntu, bo zostaliśmy podkupieni przez prywatnego właściciela. Druga wiązała się z takim projektem, w którym przewidywano dofinansowanie dla samorządów, które łącznie liczą co najmniej 20 tysięcy mieszkańców i tutaj współdziałaliśmy w tej materii z gminą Krzymów i z gminą Ślesin. No niemniej jednak później te realizacje spełzły na niczym i pozostała nam dalej już samodzielna próba pozyskiwania środków na tę inwestycję. Zakończyła się ona w ostatnim czasie powodzeniem, dzięki temu, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego zwiększył alokację na ten cel, bo zabrakło nam pół punktu. Podeszliśmy uczciwie do możliwości osiągnięcia odpowiednich parametrów segregacji odpadów. Podeszliśmy do tego uczciwie i być może, nie twierdzę, że inne samorządy podeszły nieuczciwie, tylko biorąc pod uwagę realia w tym zakresie nie wpisaliśmy tutaj takiego poziomu, który w naszej ocenie byłby niemożliwy do osiągnięcia, a z drugiej strony mógłby skutkować punktem wyżej i może ta dogrywka nie byłaby potrzebna, ale szczęśliwie zakończyło się tak, że pozyskaliśmy te środki w kwocie 1 880 000 zł, natomiast cała inwestycja według wartości kosztorysowej szacowana jest na 2 800 000. I pracę rozpoczniemy jeszcze w tym roku, aczkolwiek zakończenie inwestycji przypadnie w następnym roku kalendarzowym.
1: Czy myślę, że za wcześnie, żeby mówić o tym, jak on będzie działał, funkcjonował?
16: To znaczy, po części już decyduje o tym samo ukształtowanie tego PSZOK-u. Będziemy przygotowani na to, żeby przyjmować różne frakcje odpadów, włącznie z tymi, które posiadają status tych odpadów, które trzeba będzie umieszczać pod zadaszeniem. Będzie przewidywać również możliwość oddawania sprzętu do naprawy czy do oddania, więc na te możliwości, które w tej chwili funkcjonują w obiegu prawnym dla wymagań takich PSZOK-ów, ten nasz PSZOK będzie te warunki spełniać.
1: Panie wójcie, czy będą mogli z niego korzystać tylko i wyłącznie mieszkańcy gminy Kramsk?
16: Takie jest założenie tutaj generalnie, no bo

0: Cały plac manewrowy, dlatego że ten plac manewrowy musi być dostosowany do pojazdów, które będą mogły odbierać kontenery. W związku z tym ten plac będzie kosztochłonnym elementem tej budowy. Natomiast jeśli chodzi o same budynki, to będą również te budynki z zadaszeniem przeznaczone dla tych odpadów, które, no powiedzmy tutaj, mam na myśli odpady plastikowe, które w przypadku wiatru mogłyby wychodzić poza obręb infrastruktury PSZOK-u, więc tego chcemy uniknąć. Podobnie jeśli chodzi o te papiery z budynków, będzie również zlokalizowane pomieszczenie dla obsługi tego budynku. Jeśli chodzi o zasilanie, chcemy również tam wykorzystać energię pozyskiwaną z pompy ciepła, żeby stąd jakby czerpać te zasoby energetyczne do oświetlenia tego budynku. Budynek będzie też wyposażony w instalację monitorującą obiekt, żeby nie dochodziło do niewłaściwego wysypywania śmieci pod bramą, tylko żeby to odbywało się w tych godzinach, które będą do tego celu przeznaczone.
1: Dokładnie nie wiadomo, kiedy będzie już oddana do użytku.
0: Tego jeszcze nie wiemy, ponieważ w ostatnich dniach, jak wspomniałem, otrzymaliśmy informację o przyznaniu dotacji. Następny element to będzie podpisanie umowy. Po tym, jak podpiszemy umowę na realizację zamówienia, będziemy mogli ogłosić przetarg. No i to będzie wynikało, jakie będą oferty realizacyjne zgłoszone przez potencjalnych wykonawców w postępowaniu przetargowym. Także tu nie chcę przesądzać, natomiast my będziemy robić wszystko i tak ustalimy również te postępowania przetargowe, żeby w roku 2027 na pewno ten punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych był punktem działającym.
1: No i super. Panie wójcie, przydomowe oczyszczalnie?
0: Tak, to jest kolejna dobra wiadomość dla naszej gminy. Pozyskaliśmy dotację w wysokości 1,5 miliona złotych. Mamy 53 beneficjentów indywidualnych, jeśli chodzi o te przydomowe oczyszczalnie ścieków. Pewnym minusem jest to, że realizacja tego zadania wiąże się z tym, że najpierw będziemy musieli ten wkład potrzebny do realizacji tego zadania pokryć z własnych środków, a później będziemy mogli liczyć na to, że zostaną one refinansowane ze środków zarządu województwa. Ale to też jest sposób taki o tyle trudniejszy, że trzeba będzie wygenerować własne środki. Natomiast myślimy, że poradzimy sobie tutaj z tym zadaniem. I tutaj procedura będzie również podobna. Podpisanie umowy, ogłoszenie przetargu i przystąpienie do realizacji.
1: Czy gmina pokrywa całość wykonania tych przydomowych oczyszczalni, czy mieszkańcy również?
0: Tam jest również partycypacja mieszkańców i w związku z tym my na pewno będzie na nas będą ciążyć czynności związane z wyłonieniem takiej obsługi inwestorskiej związanej głównie z inspektorem nadzoru i tą częścią dokumentacyjną.
1: Panie wójcie, wiadomo, że te przydomowe oczyszczalnie powstają w tych miejscach, gdzie prawdopodobnie nie doprowadzona będzie nigdy kanalizacja, nie może być doprowadzona, czy jakie są główne przyczyny właśnie pozwolenia, że tak powiem, na zrealizowanie tych przydomowych oczyszczalni?
0: To znaczy, mamy taką sytuację w tym zakresie, że często infrastruktura jest już tak rozbudowana, że wejście z taką inwestycją jak kanalizacja wiązałaby się z dużą degradacją nieruchomości, które są częstokroć bardzo ładne i prowadzenie sieci kanalizacyjnej no by spowodowało ogromne utrudnienia dla innych, a dwa, nie ukrywam, że to są też horrendalne koszty, jeśli chodzi o te wydatki. I tam, gdzie będzie to możliwe, bez naruszania specjalnego infrastruktury istniejącej, będziemy starać się sieć kanalizacyjną rozwijać, natomiast tam, gdzie będzie to trudne, to musielibyśmy poczekać na kolejne duże środki zewnętrzne. W tej chwili powiem, że byłoby nam je bardzo trudno wygenerować, bo ten rok przewiduje, że nasze wydatki majątkowe będą na poziomie 55 milionów złotych, jeśli dodamy te inwestycje, o których mówiłem, dwie, a do tego dochodzi jeszcze most na Lutniach w terenie rolniczym. Ten most jest bardzo potrzebny dla produkcji rolnej. To podejrzewam, że ten budżet

0: Jeśli chodzi o wydatki majątkowe, będzie wynosić 60 milionów złotych. To są naprawdę duże środki. Będziemy musieli korzystać ze wsparcia pożyczkowego na te cele, ale też jak wiadomo pożyczki trzeba, czy kredyty, implementować do własnych rozwiązań finansowo-infrastrukturalnych w sposób ostrożny, żeby one nie zniewalały możliwości rozwojowych na przyszłe lata. A taka inwestycja, o którą pani redaktor pytała, jaką byłaby jeszcze sieć kanalizacyjna, jest kosztochłonna bardzo.
1: A gdybyśmy tak, nie wiem, panie wójcie, tak na szybciutko mieli przedstawić procentowo, ile jeszcze wymaga gmina Kramsk skanalizowania?
0: To znaczy, my mamy bardzo niski procent skanalizowania, także to jest zaledwie kilka procent. W związku z tym potrzeby w tym zakresie na pewno są, ale staramy się uzupełniać te potrzeby o charakterze komunalnym, które były albo zdegradowane, albo których nie było. Jeśli chodzi na przykład o zadania zdegradowane, no to obiekty zdegradowane, jeśli chodzi o usługi komunalne, to taką sytuację mieliśmy z oczyszczalnią ścieków. W tej chwili ta inwestycja jest realizowana. Drugi element to jest stacja uzdatniania wody. W tej chwili rozpoczęły się wstępne czynności związane z przygotowaniem ostatecznego odbioru tej inwestycji. To jest też inwestycja o wartości 5,5 miliona złotych. Kolejną inwestycją bardzo potrzebną to jest właśnie ten PSZOK, o którym wspominałem. Nie mówię tutaj o inwestycjach drogowych, które ciągle są potrzebne. Jesteśmy w trakcie realizacji drogi, która przebiega przez ulicę Piaskową, Miłą i ulicę Łąkową w obrębie Rudzicy. To jest inwestycja około 12 milionów złotych, więc pociągnięcie wszystkich elementów, które są potrzebne, no, staje się niemożliwe. Natomiast staramy się w tym całym wydatkowaniu pieniędzy i za to jestem ogromnie wdzięczny Radzie Gminy, że jest przychylna dla tych rozwiązań finansowych, które opierają się na dotacjach, ale do tego potrzebne są również te wkłady własne, a dla tych inwestycji o takiej wartości, jak tutaj przywołałem, te wkłady własne nie są po prostu małe. Więc te możliwości po prostu w którymś momencie się kurczą, a należymy do gmin o charakterze rolniczym i tutaj całoroczny dochód, to tak tytułem ciekawości, z podatku rolnego dla gminy to jest kwota 250 tysięcy złotych, więc nie jest tego dużo. Natomiast nie chcę powiedzieć, że ta działalność nie jest potrzebna, dlatego że gmina Kramsk jest gminą tradycyjnie rolniczą, ale też jest gminą, na obszarze której rolnicy osiągają bardzo wysokie efekty. To wiąże się z tym, że mimo niskiej klasy bonitacyjnej gleb potrafią swoją pracowitością, przedsiębiorczością wygenerować takie plony, że pozwalają im tę ziemię gospodarować w sposób efektywny. Często oczywiście jest tak, że przy gospodarstwach są jeszcze, powiedzmy, jakieś typy działalności gospodarczej, bo ta fluktuacja, jeśli chodzi o ceny zbóż, czego pani redaktor jest zapewne świadoma w związku chociażby z tym, co wpłynęło do nas w sposób niekontrolowany z Ukrainy, a miało tylko przepłynąć, nie naruszając naszego rynku, wywołało ogromne perturbacje i w związku z tym ten rynek produktów rolnych narażony jest na tę głęboką fluktuację cenową i ja tutaj nie dziwię się, że tam, gdzie jest to możliwe, że te gospodarstwa rolne próbują również implementować do swojej działalności innego rodzaju aktywność, która pozwala trochę zrównoważyć te fluktuacje.
1: Dobrze, jak już o rolnikach, most w Lutnie, panie wójcie?
0: Tak, to jest kolejna inwestycja, na którą pozyskaliśmy środki od samorządu województwa wielkopolskiego. Ta kwota, którą otrzymaliśmy na realizację tej inwestycji, to jest 800 tysięcy złotych. Takie są, powiedzmy, te wskaźniki. Kosztorys tego obiektu zamyka się kwotą 1 200 tysięcy złotych. Może postępowanie przetargowe pozwoli jakoś zmniejszyć te środki, środki, ale myślę, że ten most jest niezwykle potrzebny. Tam w tym miejscu istniał tak zwany most kratownicowy, będący jeszcze następstwem wykorzystania pewnych przęseł do budowy tymczasowych mostów dla wojsk saperskich, ale jego wytrzymałość się kończy. Poza tym jego szerokość też jest bardzo minimalna przy obecnych gabarytach i przy obecnej nośności pojazdów rolniczych, które sięgają do 30-40 ton nawet. Także ten most będzie tym warunkom odpowiadał i na pewno umożliwiał przejazd w sposób bezpieczny. Także ta inwestycja dla tego obszaru, dla tej Doliny Grójeckiej, gdzie mamy rezerwuar głównie łąk, jest rzeczywiście bardzo potrzebna i z tego się cieszę, że ten problem zostanie tam również rozwiązany. To jest most nad kanałem, tak? To nie jest most nad rzeką. Ten, o którym mówimy tutaj, pozwolę sobie, bo jestem na świeżo po rozmowie z panią starostą, most nad Wartą w miejscowości Biechowy. Pani starosta, podobnie jak zapewne i pani Danuta Mazur, wójt gminy Krzymów, i ja i partnerzy, decyzja w tej sprawie ma zapaść w ciągu najbliższych dni. Mam na myśli tutaj o dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury, ponieważ ten most nigdy nie przestał być elementem programu Mosty dla regionów. To już też pani redaktor wie, że został szczęśliwie doprowadzony proces gromadzenia i montowania środków. Tutaj kluczowe było wejście z ogromnym wkładem finansowym samorządu województwa wielkopolskiego na poziomie 50% tego wkładu, który był po stronie samorządów, ale ta szczęśliwa bardzo dla naszego regionu decyzja pana marszałka. I tutaj powiem z tego, co myślę, że nie będę zdradzać tajemnic, bo pani starosta mówiła to również publicznie, że po uzyskaniu tejże akceptacji na poziomie Ministerstwa Infrastruktury samorząd powiatu będzie przystępował do wyłonienia tak zwanego inwestora zastępczego, który w imieniu powiatu poprowadzi tę inwestycję, bo wartość kosztorysowa tej inwestycji to jest 218 milionów złotych i te obecne kadry Zarządu Dróg Powiatowych nie pozwoliłyby objąć jeszcze tak wielkiej inwestycji. No i po wyłonieniu tego podmiotu rozpoczęłaby się procedura wyłaniania wykonawcy tego zadania. Stąd też uda się ją zakończyć, tak jak to jest zapisane w programie Mosty dla Regionów, do roku 2029.
1: Panie wójcie, a jeszcze do tego mostu w tych Lutniach wróćmy. Kiedy on ma być, ta inwestycja zrealizowana?
0: Będziemy robić wszystko, żeby ta inwestycja była zrealizowana jeszcze w tym roku kalendarzowym.
2: Czyli to bardzo szybko.
0: Tak, to znaczy, no bo to jest inwestycja gdyby kosztowna, ale to nie jest taka inwestycja jak w Biechowach, gdzie w gruncie rzeczy jedno przęsło najdłuższe ma liczyć nieco ponad 100 metrów, a cała ta estakada nad Międzywalem blisko 600 metrów. W związku z tym rozmiary tych zadań są nieporównywalne.
2: Dobrze, ale to on będzie jak gdyby modernizowany, czy tutaj będzie od podstaw budowany?
0: Tutaj będzie nad kanałem będzie budowany most od podstaw, dlatego że nie da się tego zrobić z wykorzystaniem, no powiedzmy, tego, co po tym moście można by było wykorzystać, przepraszam. Takich możliwości nie ma. To musi być już inwestycja realizowana od nowa, po to, żeby mogła spełnić te parametry, o których mówiłem.
1: I dzięki temu rolnicy będą mogli bezpiecznie jak gdyby przejeżdżać ciągnikami.
0: Tak, to w pewnym wymiarze zaoszczędzi to też czas dojazdu. Nie będzie trzeba tam czekać pewnie tak na mijankę. Będzie można swobodniej przejeżdżać, niezwalnie drastycznie, a przy tym no, nie będzie obawy o to, że no, za jakiś czas i tak ta inwestycja byłaby konieczna z powodu ograniczonej wytrzymałości tego mostu.
2: On będzie dwupasmowy, czy jedną taki?
0: To znaczy, to jest jakby tak trudno powiedzieć. Na pewno miną się tam dwa samochody, natomiast jeśli wyobrazi sobie pani sposób ładowania niektórych produktów rolnych, tak jak na przykład siano, może to być trudne, bo wtedy no, następuje naturalne poszerzenie tej przyczepy, która przewozi tutaj, czy powiedzmy duże transporty słomy, więc niekiedy to tak będzie, ale no wtedy pozostanie tylko to opóźnienie wynikające z tego, że trzeba będzie poczekać na tę mijankę, ale to w dużej mierze zależy od również typu ładunku, który będzie przewożony przez ten most.
1: A ja dziękuję za przemiły wywiad.
0: Ja również dziękuję serdecznie pani redaktor i dziękuję wszystkim państwu, którzy tej audycji słuchają.
3: Do Kramska jeszcze zajrzymy. Blisko 50 jadowitych pająków ma mieszkaniec Konina. Miłością do nich zaraził się od kolegi. Wszystkie swoje okazy trzyma w szklanych, zamkniętych terrariach.
4: Dzień dobry, prywatnie z tej strony komendant Straży Miejskiej miasta Konina. No mam taką swoją pasję, są to pająki. Zaraziłem się w cudzysłowie od kolegi, tak naprawdę od ojca koleżanki mojej córki. Zaczęliśmy gdzieś na placu zabaw po prostu poruszać tematy, bo spotykaliśmy się wręcz codziennie na tym samym placu i w którymś momencie usłyszałem o pająkach. I tak ta historia się zaczęła.
1: No właśnie, ile tych pająków masz tutaj na swoim pokładzie?
4: Ponad 40, ja już nie liczę w tym momencie, bo tak naprawdę oczywiście mam pełen spis wykonany i tak dalej, wiem ile pudeł, natomiast nie liczę tego, bo część na przykład gdzieś wychodzi, w sensie do nowego właściciela, choć rzadko mi się zdarza, ale też tak jest, jakaś część nowa przychodzi, więc ta liczba jakby zostaje, powiedzmy, niezmienna, bądź mało się zmienia, w niskim stopniu się zmienia, no więc około tych 40, nie przekracza 50 na pewno, 43 sztuki na chwilę obecną, ale za chwilę rotacja nastąpi, więc będzie prawdopodobnie więcej o 3 sztuki, więc dlatego mówię, że ponad 40, bo to się oscyluje zawsze wartość między 40 a 50, tak?
1: No to są niebyle jakie pająki, trzeba tutaj jeszcze zaznaczyć.
4: No to są ptaszniki. Wszystkie pająki, które mam aktualnie, też miałem właściwego jednego pająka z Kakuna, to są pająki, które występują u nas w Polsce normalnie. Złapałem go na podwórku. Tak, świetne pająki skaczące, to są pająki leczące arachnofobię generalnie, więc polecam dla osób, niech wpiszą sobie z Kakun. Tak, to jest taka pospolita nazwa. Naprawdę leczą tą fobię, więc warto, polecam. To wszystko są ptaszniki tutaj, tak? Oczywiście różne części świata, Indie, głównie Meksyk. U mnie Dominikana, Meksyk. Wysoko jadowity nie oznacza śmiertelne. Oczywiście konsekwencje są poważne po ugrozieniu, jeżeli by do takiego doszło. Natomiast moja, powiedzmy, hodowla prywatna, tak ją określmy hodowlą, chociaż to nie do końca hodowla, jest zabezpieczona, bo jest w osobnym pomieszczeniu z zamkniętymi drzwiami, teraria są pozabezpieczane. Dodatkowo jest kamera za nami właśnie, która ma czujnik ruchu, więc w razie jakiegokolwiek ruchu, nawet w terariach, przychodzi do mnie alert.
1: No jedni lubią pieski, inni kotki, ty lubisz pająki. Co daje to hobby?
4: Generalnie ja jestem zwolennikiem zwierząt, z którymi nie ma jakby komunikacji poprzez dotyk. Ja nie mam z tym problemu. Pająki. Dlaczego pająki? Po pierwsze zachowanie, bo tak naprawdę każdy pająk zachowuje się inaczej. Jedne wiją sieci, drugie mniej. Trzecie żyją na ziemi, kolejne żyją na drzewach, a kolejne znów pod ziemią. Różne zachowania, różna kolorystyka, bo naprawdę obserwacja jest ciekawa, tylko trzeba na to znaleźć chwilę. A moją chwilą to są zazwyczaj bardzo późne wieczory, gdzie wszyscy w domu, powiedzmy, śpią. Ja przychodzę po prostu się zrestartować.
1: Przychodzisz tutaj, siadasz i patrzysz, co one robią, tak?
4: Dokładnie, tak to wygląda. To jest dla mnie taka chwila relaksu, odstresowania się, dużo koloru, bo jak widać w terariach i mech jest, torf, tak, kawałki gałęzi.
1: To tworzycie taki team już?
4: Można tak powiedzieć. Każdy z nas ma swoje social media. Jest to dla nas po pierwsze pasja, po drugie nie na siłę, ale staramy się uświadomić ludzi, że pająki wcale nie są aż tak straszne, jak na nie patrzymy, bo po prostu nie znamy ich zachowań. Dlatego ich się tak panicznie boimy w większości przypadków. Bo co jest nam nieznane, jest straszne.
1: No ja stoję właśnie przed tymi wszystkimi zwierzątkami. Chyba jednak arachnofobii nie mam. Natomiast jeżeli kazałbyś mi dotknąć, to pewnie bym się na to nie zdecydowała. Niech one sobie tam będą za tym szkłem. Bezpiecznie tam sobie żyją. No dobrze, powiedziałeś, że masz ponad 40 okazów, natomiast czy w najbliższym czasie planujesz poszerzenie swojej kolekcji i o jakie
3: kolejne okazy?
4: Znaczy, na pewno będę szukał z Meksyku brachypelmy klasy. To jest spokojny, statyczny pająk, niskojadowity. Po prostu gdzieś mam pomysł na to, żeby mieć wszystkie brachypelmy dostępne, które są, które oczywiście można pozyskać. Jedyny minus brachypelm, bo to jest jeden z kilku rodzajów pająków, na który trzeba mieć dokument, że został wyhodowany w niewoli. Jest to spowodowane tym, że przez popyt ogólnoświatowy na takie hobby zostały one odławione zbyt mocno z natury, dlatego trzeba posiadać CITES. Ja oczywiście na każdego z pająka, który taki wymóg ma, każdy dokument mam, więc to jest istotne. Oczywiście, jeżeli ktoś by chciał zacząć, to trzeba po prostu wpisać nazwę pająka i sprawdzić, czy ten CITES jest wymagany. Tak, bez tego dokumentu, jeżeli jest na niego wymóg, no nie radzę kupować, tak?
3: Czy to drogie hobby?
4: Zależy, jak na to spojrzeć. Jeżeli spojrzymy tak na ceny rynkowe, to ktoś powie, bardzo drogie, chociaż są o wiele droższe hobby. Natomiast to też jest tak, że my gdzieś na jakichś różnych grupach pajęczarskich często czy to się wymieniamy, czy dzięki, powiedzmy, już jakiejś dłuższej współpracy mamy zupełnie inne na przykład ceny, tak, niższe. Czy też na przykład jeździmy właśnie na targi czy giełdy, tam też te ceny są znacznie niższe niż w takim ogólnym rynku. Ja bym powiedział, że to jest hobby średnie, bo tak naprawdę większość terarii mam na przykład używane. Czyli je odkupiłem na zasadzie recyklingu, tak? I nie kosztowały mnie, powiedzmy, no mogę powiedzieć kwoty, bo dla mnie to nie problem, nie 90 zł, a na przykład 30-40. Przykładowo, tak? Aż tak hobby to nie jest drogie. Naprawdę jest wiele, o wiele, wiele więcej hobby, które są znacznie, znacznie droższe.
3: A masz swojego ulubionego pająka?
4: Mam dwa. Dwa ulubione. Jeden to jest gatunek, który jest, to Gramostola pulchra. Jest to gatunek, który jest jednym z dłużej żyjących, bo nawet do 30 lat się zdarza z samice, a w ostatnim okresie ciężko go zdobyć, bo trudno dosyć się go rozmnaża. A drugi to jest brachypelma albiceps ze względu na swoje kolory, na duży kontrast. To są dwa takie gatunki, dwa takie pająki, które są moimi ulubionymi. Tak naprawdę to lubię każdego z nich, ale to są dwa takie główne.
3: Ruszają się.
4: Tak, pewnie, że się ruszają. Chodzą, żyją, oddychają. Po prostu funkcjonują, tak?
3: Dobrze, że są bezpiecznie tam za szybą, ale pewnie, no tak ciekawie się patrzy.
4: Tak, generalnie ja osobiście nie jestem zwolennikiem wyciągania pająków na zasadzie brania ich na rękę. Uważam, że to jest zwierzę, które jednak działa instynktownie, bo ono działa na układzie nerwowym, tak? Można powiedzieć kolokwialnie, no, że nie ma mózgu, więc działa po prostu instynktownie. Są osoby, które biorą takie pająki, biorą na ręce, natomiast no, trzeba mieć pełną odpowiedzialność i świadomość tego, co się robi. Ja jednak podchodzę do tego defensywnie, zawsze używam pęset. Wiadomo, jestem przygotowany, jeżeli pracuję, powiedzmy, w terrarium, choćby sprzątając pozostałości po jedzeniu, czy ewentualnie jakieś zmiany aranżacji, zawsze mam w pobliżu drugie pudełko, gdzie mogę pająka nakryć, gdyby na przykład opuścił terrarium, co jeszcze mi się nie zdarzyło. Więc, a jeżeli zdarzyło się, to było to kontrolowane na zasadzie, żeby wyszedł na wierzch terrarium, tak? Po prostu, żeby mógł zmodernizować środek. Kwestia jest tego rodzaju, że trzeba wiedzieć, jak podejść do pająka, żeby go nie spłoszyć, a wykonał jakby nasze polecenia, mówiąc krótko, ale to tak jak z każdym zwierzęciem, tak? Żeby pająka nie przestraszyć, a go na przykład przesunąć, zmusić do przejścia, zazwyczaj używam pędzelka, dosłownie pędzelka jak do makijażu czy do farb i delikatnie dotykamy albo odwłoku, czyli tylnej części, albo tylnych odnóż. I wtedy pająk swobodnie przemieszcza się dalej.
3: A co one jedzą?
4: Jeżeli chodzi o karmówkę, to tak naprawdę szeroki jest zakres karmówki. Są to głównie owady, znaczy są to owady, tak? Szarańcze, karaczany różnego rodzaju, świerszcze, mączniki, chociaż ja osobiście nie używam mączników, ja używam karaczanów. Są najwygodniejsze, najbardziej pożywne i uważam, że to jest chyba najlepsza karmówka, przynajmniej osobiście dla mnie, tak? Najwygodniejsza.
1: Domownicy akceptują twoje hobby?
4: Nie miałem najmniejszego problemu, tym bardziej, że do pewnego momentu na początku pasji stały gdzieś te pająki tam oczywiście w salonie, ale stwierdziłem, że ze względu na to, że w domu są dzieci, jest pies, małżonka także, stwierdziłem, że po prostu miejsce, które mam po starej kotłowni, przearanżuję na zabezpieczoną hodowlę dla dobra nas wszystkich. Też proszę nie rozumieć tego źle albo odbierać w sposób taki, że zabezpieczone, że to są pająki, które są śmiertelne. Rzadko kto umiera po ukąszeniu ptasznika. Są oczywiście gatunki takie, które rzeczywiście są bardzo, bardzo mocno jadowite. Fakt, te egzemplarze, które ja mam z podwyższonym jadem, z silniejszym jadem, konsekwencje powiedzmy jakiejś dolegliwości po ukąszeniu mogą trwać nawet do 2 tygodni. Jeżeli ma się tego świadomość, to pracuje się w taki sposób, że żeby ten pająk nie opuścił tego terrarium, albo jak je opuścił, to w sposób kontrolowany.
1: Dobrze, ja myślę, że za jakiś czas pewnie, jeśli się zgodzi rzeczywiście, to spotkamy się ponownie, zobaczymy jak powiększyła się kolekcja i ja chętnie tutaj podjadę z mikrofonem.
4: Nie ma problemu, jak najbardziej zapraszam. Można odwiedzać, można prosić o zdjęcia, o wszystko. Dla mnie to żaden problem, dla mnie to pasja. Dziwna dla wielu osób, a dla mnie naprawdę fascynująca i tak naprawdę nikomu nie wadząca w tym momencie, bo pająki są po prostu nisko wymagające w porównaniu do wszystkich innych zwierząt.
1: Ja dziękuję bardzo.
4: Również dziękuję.
3: Pan komendant już teraz zapowiada, że na 50 pająkach na pewno się nie zatrzyma.
5: Magazyn lokalny.
6: Arleta Janiak, witajcie. Przed nami informacje z Konina i okolic. Zapraszam. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Koninie, popularnie zwane MPC-em, działa w mieście od 50 lat. W tym czasie ogrzewanie w mieście początkowo pochodzące z węgla palonego w kotłowniach zmieniło się w ciepło pochodzące w większości z energii OZE. Kiedyś Konin kojarzył się wielu z kilometrami ogromnych rur wzdłuż, a czasem nawet nad ulicami miasta. Teraz to już tylko historia. Jak zmieniał się miejski cieplik w Koninie, opowiedzieli nam przedstawiciele MPC Konin podczas konferencji. Na początek posłuchacie prezesa spółki Sławomira Lorka, który wprowadzi nas w ten temat.
7: Konferencja jest związana z jubileuszem 50-lecia, który naszej spółce tak naprawdę towarzyszy od stycznia 2026 roku. Spółka MPC Konin powstała w roku 1976 i pierwszym takim akcentem, którym Państwo też już współuczestniczyliście, to była wystawa, która miała swoją premierę w Domu Zamyłki, a potem prezentację na terenie właśnie w przestrzeni miejskiej, czyli na Placu Wolności. Tak się składa, że podczas tej konferencji chcemy Państwu przedstawić kolejne nasze działania, które będą towarzyszyły naszej spółce. Ja chciałem przedstawić tutaj serdecznie osoby, które nam towarzyszą. Jest pani dyrektor Elżbieta Głowacka. Z nami jest związana nie od 50 lat, ale od roku ubiegłego, czyli zajęła też, jest to dyrektor finansowy, główny księgowy, i panią Marię Górską, którą też Państwo znacie, bo brała udział w wielu konferencjach, pożegnaliśmy, wybrała już stypendium ZUS-u i jest emerytką MPC Konin. Jest z nami pan dyrektor Adam Strakowski, dyrektor techniczny, który z naszej czwórki najdłużej w firmie pracuje i też Państwo mieliście okazję nieraz go zobaczyć, poznać w różnych sytuacjach związanych z awariami, żeby było ich jak najmniej, ale również w działaniach dotyczących przebudowy naszego systemu i bieżących sprawach związanych z naszą działalnością. Jest pan dyrektor Jacek Slanina, pan dyrektor innowacji i marketingu. Ja zawsze tłumaczę, że jest to najdroższy wydział, bo to jest ten akurat dział, który dba nie tylko o dobre relacje z klientami, czyli prowadzi biuro obsługi klienta, ale również jest tym działem, który odpowiada za komunikację z naszymi odbiorcami, ale również z Państwem. I Sławomir Lorek, prezes zarządu, pełni tą funkcję od roku 2020 i mam ten zaszczyt być współorganizatorem jubileuszu 50-lecia MPC Konin. Miałem okazję uczestniczyć 10 lat temu w jubileuszu, ale wtedy w innej roli, także taka podwójne jak gdyby przeżycie, a mianowicie zrobić pewne podsumowanie tego, co towarzyszy firmie MPC Konin w ciągu pół wieku. Czyli pierwsza impreza, o której wspomniałem, to była wystawa, która się już odbyła. Kolejnym wydarzeniem to jest akurat wydarzenie skierowane do naszych pracowników, ale mające ogromne tradycje, a mianowicie tradycyjny spływ kajakowy, który był zainicjonowany wiele lat temu przez pana prezesa Andrzeja Chmieleckiego. IMP Konin był organizatorem takich dużych spływów. Sam nawet miałem okazję w dwóch spływach uczestniczyć jako uczestnik takiego spływu. Wróciliśmy do tego zwyczaju, do tej tradycji i po raz kolejny organizujemy właśnie spływ kajakowy 50 uczestników. To są nasi pracownicy, rodziny w tym roku. Po raz kolejny będą mogli rzekę Wartę poznać z widokiem na brzeg, czyli z pozycji kajaka. No i główne uroczystości, gala, która jest zaplanowana na 9 września, jest to środa, godzina 12, Konińskie Centrum Kultury. No i jak gdyby podsumowaniem tego z naszych obchodów, no to będzie również takie spotkanie dla pracowników, ich rodzin w dniu następnym, czyli w czwartek 10 września. Tak wygląda kalendarz obchodów, jeżeli chodzi o obchody 50-lecia firmy MPEC Konin. Natomiast bym teraz poprosił pana dyrektora Jacka Slaninę. Nikt tak nie zna historię MPEC-u Konin, bo najbardziej jest wtajemniczony i wdrożony w historię, począwszy od starych kronik, które towarzyszą naszej firmie, i oddajemy głos panu dyrektorowi Jackowi Slaninie.
8: Większość środków na działania marketingowe, szczególnie w zakresie edukacji ekologicznej, pozyskujemy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tym roku po raz szósty złożyliśmy stosowny projekt i po raz szósty otrzymaliśmy dofinansowanie. W tym roku ponad 100 tysięcy złotych na działalność dotyczącą edukacji ekologicznej. I dalej, jeśli chodzi o kolejne nasze działania dotyczące 50-lecia MPEC-u, planujemy cykl postów na Facebooku. Przypomnimy mieszkańcom, państwu również, całą historię MPEC-u i wszystkie wydarzenia takie, które byśmy nazwali kamieniami milowymi spółki. Będą ciekawostki, anegdoty, zdjęcia archiwalne. Właśnie tu przede mną jest taka kronika, którą znalazłem w archiwach spółki, gdzie pracownicy kiedyś ręcznie wklejali zdjęcia, opisywali te zdjęcia. Stąd też możemy poznać całą historię spółki. A tak jak prezes powiedział, zaczęło się wszystko 1 stycznia 1976 roku. Jak państwo wiecie, rok 75 był tutaj bardzo znaczący dla Konina, bo powstało województwo konińskie i od 76 roku tworzono struktury techniczne do funkcjonowania województwa i właśnie powstał oddział energetyki cieplnej Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który obsługiwał w zakresie ciepła całe województwo konińskie, tak naprawdę ośrodki, gdzie istniała sieć, czyli Konin, Turek, Słupce i Koło. Raz w tygodniu będzie post, natomiast kulminacja obchodów, tak jak prezes powiedział, 9 września, gala jubileuszowa w Konińskim Centrum Kultury. Tam będzie czas na film jubileuszowy, wręczenie medali, wyróżnień. Dzień później, dzień integracyjny. Mamy jeszcze kilka pomysłów, bo tak naprawdę te nasze obchody trochę ewoluują i jest chociażby pomysł, żeby przy siedzibie spółki umieścić kapsułę czasu. Mam nadzieję, że ktoś za kolejne 50 lat zajrzy do niej i zobaczy, jak to ciepło wyglądało w roku 2026, ale to są takie elementy, które jeszcze dopieszczamy i jak będziemy znali szczegóły, to na pewno państwa o tym poinformujemy.
7: Czy tutaj pan dyrektor o swoich doświadczeniach wieloletnich jako dyrektora technicznego coś chciałby dodać jeszcze? Jak się zmieniała się struktura sieciowa?
9: No więc akurat zatrudniłem się w latach, gdzie też w Polsce były wszelkiego rodzaju problemy z materiałami, więc problemem było w tym czasie, jak się zatrudniłem w latach 88 i 89, zwykłe żarówki do węzłów cieplnych. Także to był problem. Teraz praktycznie z żadnymi materiałami, z żadną techniką, żadną elektroniką nie mamy problemów. Wszystko jest po prostu kwestia czasu wykonania, no i jak we wszystkim pieniędzy. Więc firma jest i zelektronizowana, i dane mamy telemetryczne, i z komór takich najistotniejszych ciepłowniczych, z węzłów cieplnych. Mamy około 60% sieci w standardach preizolowanych, czyli już nie jest układana w kanale lub na powierzchni, tylko jest zagłębiona w ziemi bezpośrednio w gruncie. Rury są otoczone pianką poliuretanową i płaszczem polietylenowym. To już nie jest jakaś tam wata szklana czy wełna mineralna, która z czasem, że tak powiem, traciła swoje właściwości, bo traciła grubość, więc też systematycznie te straty ciepła zmniejszamy. Niemniej no, idealnie się nie da osiągnąć, no bo nie ma czegoś takiego. Ciepło promieniuje jednak z rur, więc tutaj jest też niesamowity postęp i corocznie wymieniamy, niezależnie czy mamy środki zewnętrzne, czy ze swoich, duży zakres, na ile mamy możliwości finansowe, wymieniamy tych rur, zwłaszcza te odcinki takie awaryjne, co limitują ciągłość dostawy ciepła. Złożyliśmy wniosek też do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i planujemy w przyszłym roku wymienić sieć w Gosławicach, tak jak są te kamieniczki wszystkie, z tym, że no, jak gdyby pierwszy etap przeszliśmy pozytywnie, no i czekamy na ogłoszenie kolejnego etapu, ale to nie tylko my czekamy, więcej firm czeka, jak zostanie rozpoczęty, ale jesteśmy dobrej myśli, jeszcze trochę czasu do przyszłego roku jest.
7: Korzystaliśmy wcześniej z projektu przebudowa sieci i likwidacja węzłów grupowych. I taka ciekawostka, na ulicy Leśnej, gdzie likwidowaliśmy sieć, często jako izolacja, to nawet była jakaś stara kufajka, albo czasem i niestety papier ten gdzieś był użyty jako izolacja. Także sami wiemy, jak ważne jest zapewnienie naszym odbiorcom ciepła, które nie będzie marnowane, bo najdroższe ciepło jest to, które jest marnowane. Oczywiście są pewne wskaźniki, których nie jesteśmy w stanie przekroczyć. Ja to już nieraz też i mówiłem publicznie, jeżeli nośnikiem energii jest gorąca woda, mamy do czynienia z rurami ciepłowniczymi, które są rurami metalowymi, no to wiadomo, że te pewne straty są w ogóle wkalkulowane w to formułę jak gdyby transportu energii, której nośnikiem jest gorąca woda. Natomiast ja myślę, że też Państwo sami zauważyliście, że w wielu obszarach w Koninie dawno temu, 30 lat temu, jak spadł śnieg, to można było wskazać, gdzie są nasze rury ciepłownicze. Dzisiaj to wygląda inaczej. Dlatego jak pojawiają się takie programy, jak właśnie ten w Gosławicach, gdzie tam mamy straty na tym osiedlu, chcemy właśnie zrobić nie tylko sieć, ale również nasze przyłącza. Często mamy tam awarie, a ponieważ pojawiła się możliwość uzyskania środków z tego funduszu, stąd składamy o takie środki.
10: Tak jak pan prezes wspomniał, ja tutaj jestem zatrudniona dopiero od września ubiegłego roku. Przez pierwsze dwa miesiące miałam zaszczyt i możliwość współpracować właśnie z panią Górską. Wdrażałam jakby wszystkie problemy związane ze specyfiką branży, no bo księgowość, pewien zarys jest taki sam, natomiast trzeba zrozumieć specyfikę firmy. Myślę, że jej się to udało. Mam za sobą pierwszy zamknięty okres obrachunkowy roczny za 2025 rok. Wyniki są już, że tak powiem, upublicznione, są dostępne w KRS-ie. Każdy może prześledzić, jak to wygląda, jeżeli chodzi o bilans, rachunek i inne dokumenty związane ze sprawozdaniem finansowym. Bieżące okresy rozliczeniowe też jak najbardziej pozytywnie, chociaż nie ukrywam, że sprzyjała też nam pogoda. Być może nie do końca jest to dobre dla odbiorców, natomiast dla nas jak najbardziej na tak, na plus. Oprócz tego wdrażamy się do wyzwań, jakie niesie ze sobą Ministerstwo Finansów odnośnie KSeF-u. To jest wyzwanie, które stoi przed każdym przedsiębiorcą, nie tylko przed naszą spółką, niemniej system jest przygotowany, jest jakby ulepszany system obiegu dokumentów wewnątrz spółki, żeby dostosować je do tych wymogów, jakie stawia przed nami Ministerstwo Finansów. Nie wszystkie jakby te rozwiązania idą naprzeciw oczekiwaniom odbiorcom, bo tak naprawdę u nas kluczowym elementem, który jest załącznikiem do faktury, to są dane dotyczące zużycia tego ciepła, które jest dedykowane dla poszczególnych odbiorców. Na początku nie była znana jakby funkcjonalność KSeF-u pod tym kątem, dlatego chcąc jakby sprostać oczekiwaniom odbiorców, wymyśliliśmy możliwość logowania się indywidualnie każdego z odbiorców na naszym e-booku i możliwość pobierania wszystkich takich danych dotyczących zużycia, żeby mógł sobie to odpowiednio zaewidencjonować, zapoznać się z zasadnością tej faktury, z czego to wynika, właściwie rozliczyć koszty, jeżeli chodzi o podmioty gospodarcze. No i też jest możliwość analizy wcześniejszych okresów rozliczeniowych, czyli cofnięcie się do historii, porównania sobie, zebrania danych graficznych. Myślę, że to też jest takie fajne rozwiązanie i to się spotkało z takim ciepłym, dobrym odbiorem ze strony naszych odbiorców ciepła. Wraz z fakturami, jeszcze jak była wersja papierowa, wysłaliśmy takie indywidualne loginy i hasła i ja dzwoniłam do największych właśnie odbiorców, do spółdzielni mieszkaniowych i oni z tego korzystają, są zadowoleni. Mało tego, zgłaszali swoje sugestie i też sposób jakby odbierania faktur, tak żeby im uprościć ten obieg wewnętrzny dokumentów, został dostosowany do ich potrzeb. To wszystko jest na bieżąco analizowane ze służbami IT w naszej spółce i myślę, że oni to akceptują i są zadowoleni z tego rozwiązania. Generalnie jakby nie spotkałam się ze sprzeciwami, że komuś to się nie odpowiada, że niedobre rozwiązanie. Są też możliwość zintegrowania to na bieżąco z fakturami, żeby mogli, że tak powiem, jednym zasysaniem pobrać te załączniki do faktur, także myślę, że jest to fajne i ciekawe rozwiązanie. Mało tego, wiem, że inni też z nas jakby kopiują to rozwiązanie.
7: E-faktura też była wdrożona wcześniej i e-book również został wdrożony dla indywidualnych, którzy chcieli. Natomiast tu mówimy...
10: Ale tutaj, jeżeli osoby fizyczne, to no nie ma obowiązków w KSeF-ie i my jakby z tego rozwiązania korzystamy, bo możemy dobrowolnie, ale my nie weszliśmy dobrowolnie.
11: Trochę hybrydowo,
10: tak, dokładnie tak.
7: Z tym, że to, co powiedziała pani dyrektor, akurat w przypadku odbiorców instytucjonalnych, szczególnie mówimy tutaj o spółdzielniach mieszkaniowych, mówimy tutaj o zarządcach, którzy zarządzają wieloma budynkami, akurat to wdrożenie z wykorzystaniem e-booku i z oprogramowaniem z firmy Unisoft, z którego korzystamy, ono było takim krokiem do przodu i to spotkało się z odbiorem. Przez to jeszcze lepiej wykorzystujemy te rozwiązania IT, które są w naszej spółce. A po drugie, no tak jak powiedziała pani dyrektor, decydując się na zaproponowanie, my wspólnie z producentem oprogramowania dobieraliśmy odpowiednią formułę tego e-booku na potrzeby właśnie odbiorców, bo jak państwo wiecie, no dla nas płatnikiem jest konkretny podmiot, czy to jest spółdzielnia mieszkaniowa, która płaci za zasoby, które są ich własnością, czy to jest spółdzielnia mieszkaniowa, która jest zarządcą, bo wspólnot. Natomiast bardzo ta formuła e-booku ułatwia również to bezpośrednie rozliczanie się z konkretną lokalizacją, z konkretnym blokiem. I tu chcę państwu powiedzieć, że tak jak powiedziała pani dyrektor, znaczy, daliśmy pewne rozwiązania, z których wiem, że dzisiaj one są też promowane w innych spółkach ciepłowniczych, które wykorzystują akurat to oprogramowanie, tak? Firma MPEC Konin i to oprogramowanie akurat firmy Unisoft zostało wdrożone wiele lat temu jeszcze przez pana prezesa Andrzeja Chmieleckiego. Natomiast chcę powiedzieć, że akurat firma Unisoft w przyszłym roku będzie obchodziła 40-lecie swojego istnienia, czyli jest firmą IT, która dość długo funkcjonuje już na rynku i ma takie rozwiązania, które są często pisane pod konkretnego odbiorcę. Także mieliśmy okazję, tak jak państwu powiedziałem, współpracując tutaj z działami księgowości, w spółdzielniach, wspólnotach dopracować właśnie ten e-book tak, ażeby on był dla odbiorcy i ma potem ułatwić to bezpośrednie rozliczanie się z faktury zbiorczej na fakturę tą indywidualną, która jest w stosunku do danego odbiorcy. Jeżeli chodzi o historię naszego przedsiębiorstwa, czyli dzisiaj przedsiębiorstwo, które się nazywa Miejskie Przedsiębiorstwo Energii Cieplnej Spółka z o.o., ono również ulegało przekształceniom. Dzisiaj swoim zasięgiem obejmuje miasto Konin, ale wcześniej obejmowało województwo konińskie, o tym wspomniał pan rektor Jacek Slenina. No przede wszystkim to była likwidacja takim pierwszym krokiem i tym pierwszym krokiem milowym to była likwidacja kotłowni osiedlowych. No, siedziba akurat działu eksploatacji naszej firmy mieści się na ulicy Kotłowej, bo tam kiedyś była kotłownia. Plac Górnika również była kotłownia. Tutaj państwo nam towarzyszyliście przy otwarciu wystawy i tam między innymi są takie zdjęcia, gdzie te dymiące kominy są w przestrzeni miejskiej, czyli na pewno pierwszym takim ważnym, dużym krokiem dla spółki to było likwidacja kotłowni osiedlowych, a zapewnienie dostaw ciepła z jednego źródła i tym źródłem była elektrownia Konin. Drugim takim elementem, o którym należy pamiętać, oczywiście trzeba też pamiętać w historii, że spółka zajmowała się również dystrybucją gazu, czyli mieliśmy tutaj rozlewnię gazu, czyli nie tylko handlowaliśmy ciepłem, ale handlowaliśmy również tą energią, która była zmagazynowana w butlach gazowych i tym zajmowaliśmy się jako przedsiębiorstwo. To jest taki drugi element. Trzeci element to już jest 2009 rok, czyli likwidacja cukrowni w Gosławicach. No i nagle, jak dostarczyć odbiorcom osiedle cukrownia Gosławica w Łężynie ciepło, gdzie nie ma już cukrowni, czyli wybudowana została kotłownia węglowa i w oparciu o tą 2-kilometrową sieć na niskich parametrach do dzisiaj dostarczamy ciepło. Niestety tam jest to źródło węglowe. Kolejnym takim ważnym elementem to jest na pewno likwidacja tej sieci napowietrznej, czyli ta sieć, która towarzyszyła mieszkańcom Konina i tak się Konin kojarzył, tak? Dzisiaj już wielu zapomina o tym, że wzdłuż Trasy Warszawskiej była sieć napowietrzna. Były te bramki kompensacyjne, które no, muszą być w systemach ciepłowniczych. Nigdy ten system ciepłowniczy to nie jest jedna ciągła rura, ale ona wymaga właśnie robienia tej kompensacji ze względu też na parametry właściwości sieci i one towarzyszyły mieszkańcom. Dzisiaj przejeżdżając ulicą spółdzielców na wysokości Kauflandu już zapominamy, że tam była bramka, czy sławna bramka, o której było głośno, kiedy została likwidowana nie we właściwych godzinach na ulicy Poznańskiej, kiedy zakorkowaliśmy, znaczy nasz podwykonawca wówczas zakorkował całe miasto i to miało miejsce w październiku 3 lata temu. Kolejnym elementem to jest oczywiście ciepłownia geotermalna, która jest ciepłownią w strukturach spółki MPEC Konin, czyli nie tylko produkujemy ciepło w oparciu o węgiel i w sieci numer 2, ale produkujemy ciepło również my w sieci numer 1 i to jest również kolejny taki ważny element w naszej działalności. Oczywiście jest to ten projekt, który no wymaga jeszcze czasu. On nas nauczył cierpliwości przede wszystkim. Natomiast mówiąc o naszych dostawcach, to na pewno rok 2018 i to był też taki bardzo ważny moment w historii, kiedy mieszkańcy mieli dostawy ciepła już w oparciu nie o węgiel brunatny, ale w oparciu o biomasę, czyli mieliśmy to zazielenienie się ciepłowni. Również rok 2015, kiedy oddano do użytku spalarnię, czyli powstało kolejne źródło, z której korzystają mieszkańcy sieci numer 1 i to ciepło produkowane przy utylizacji odpadów komunalnych właśnie jest skierowany do naszej sieci, czyli ten monopol jednego źródła, ale przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa, bo dzisiaj mieszkańcy Konina korzystają z ciepła systemowego, ci, którzy są naszymi odbiorcami, przez 365 dni w roku i nie ma tych przerw technologicznych, które były wcześniej, bo aktualnie, jeżeli trwa przerwa remontowa w zakładzie termicznego uniszkodliwania odpadów, to jednocześnie mamy ciepło dostarczane z elektrowni Konin, która wchodzi w skład spółki PAK PC Biopaliwa i Wodór, i z naszej ciepłowni geotermalnej. Ciepłownia geotermalna na maksymalnej mocy produkcyjnej dzisiaj, ona równo dostarcza to ciepło naszym odbiorcom i, tak jak powiedziałem, przerwa technologiczna nie wpływa na tą ciągłość dostaw. Sam mieszkałem kiedyś na Zatorzu, korzystałem z ciepła systemowego, gdzie w okresie przerw technologicznych należało wtedy tak grzać sobie ciepłą wodę po to, żeby skorzystać z ciepłej wody, bo była ta przerwa, ja pamiętam jeszcze jak była dwutygodniowa, potem była dziesięciodniowa, każdy z nas miał taki duży garnek, może nie do przetworów, ale on taką funkcję pełnił, nikt nie likwidował w bloku wanny, bo ta wanna była wtedy bardzo przydatna. Dzisiaj już tego nie ma, także to jest to, co kilka takich elementów, o których wskazałem, one również będą, myślę, że w jakiś tak sposób szczególny, wyróżniony podczas tych obchodów 9 września, bo również tam planujemy tak film, który by też pokazał tą naszą historię, 50-letnią historię. Natomiast my, patrząc w tą historię, patrzymy w przyszłość. To znaczy, z jednej strony wiemy o tym, że dzisiaj i sami promujemy, ażeby nasi odbiorcy oszczędzali to ciepło. My sobie zdajemy sprawę, że koszty energii cieplnej, tak jak koszty energii elektrycznej, one akurat nie należą do niskich, dlatego to, co powiedziałem wcześniej, najtańsze jest to ciepło, którego nie zmarnujemy. I tak jak pani dyrektor powiedziała, i to traktuję trochę jako posag pani dyrektor, pogoda była łaskawa, bo jak pani dyrektor rozpoczęła pracę w ubiegłym roku przed sezonem grzewczym, zimowym, no to w tym roku cieszyła się, kiedy zobaczyła, jak wyglądała sprzedaż w styczniu i w lutym, bo ona była wyższa o te 20 parę %. Wynikało to z warunków pogodowych, które też nam pokazały, że systemy ciepłownicze, a nasz system miejski ma tabele regulacyjne do minus 18 stopni. Z jednej strony widzimy to ocieplanie się klimatu, bo my to obserwujemy po temperaturach, które mamy, tak zwanych temperaturach średnich dotyczących sezonów grzewczych. Te temperatury są wyższe, natomiast warunki atmosferyczne, jak opanowały w lutym i w styczniu, pokazują, że tego typu systemy ciepłownicze jak nasz powinien być tak planowany. I chcę państwu powiedzieć, bo też jako spółka ciepłownicza, no, mamy 50 lat swojej działalności, ale od przeszło 30 lat aktywnie działamy w ramach Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Tak się składa, że pan prezes Andrzej Chmielecki był jednym z założycieli tej izby, która funkcjonuje przeszło 30 lat. Później pan prezes Jarecki również był zaangażowany, jeżeli chodzi o tą radę oddział południowy zachód. No i też miałem tą przyjemność również zaangażować się i działam właśnie w tej Radzie Południowy Zachód Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. I chcę państwu powiedzieć, że tak jak Izba postulowała kiedyś o zmianę prawa w zakresie obniżenia tej temperatur w tabelach regulacyjnych, tak po tej zimie nikt tego nie podejmuje, bo te minus 18 to jest wkalkulowane w nasz klimat. Natomiast to, co my obserwujemy, w ciągu 10 lat mamy 10 MW mniej zamówionej mocy. I to nie wynika, że my tracimy odbiorców, bo tutaj są sytuacje takie, że jeżeli ktoś często kupuje budynek jednorodzinny i w tym budynku jednorodzinnym inwestuje albo odziedziczy po rodzicach, po dziadkach taki budynek jednorodzinny i zainwestuje w termomodernizację, wymieni okna, dociepli ściany, no czasem decyduje się na źródło zrobi instalację fotowoltaiczną, zamontuje pompę ciepła i takich odbiorców też tutaj, no niestety, ale tracimy. Ale z drugiej strony sami edukujemy właściwe zarządzaniem ciepłem na terenie budynku. Ja mogę Państwu powiedzieć o takim moim doświadczeniu, no już 6-letnim jako prezesa, i to mnie ogromnie cieszy, że jednostki oświatowe miasta Konina również albo korzystają z programów zewnętrznych i modernizują zarządzanie ciepłem na terenie swojej placówki, albo sami wykorzystują coś, co nam ułatwia zarządzanie ciepłem, czyli zwykłe termostaty. I my jako spółka ciepłownicza też pomagamy. Jak można najłatwiej takim ciepłem zarządzać? Jest kilka placówek oświatowych, które w ciągu tych 6 lat przy naszej pomocy takiej doradczej, bo to o to chodzi, my tłumaczymy, jak mogą to, co powinni zrobić, jak powinni zrobić. Tutaj wymienię chociażby szkołę podstawową numer 9. Na południowej ścianie nie miała w ogóle zainstalowanych termostatów, tak? Czyli, znaczy wietrzenie się odbywa przy pomocy okna, ale to też nie powinno być sterowaniem temperaturą przy pomocy okna. I tam zostały termostaty zamontowane, zespół szkół energetyczno-górniczych, szkoła podstawowa numer 8, drugie liceum. Także to są właśnie te szkoły takie, które no w sposób najprostszy, jaki jest możliwy, przy naszej współpracy montują termostaty, ale też w ostatnim projekcie, który był finansowany przez miasto, czyli to jest zespół szkół górniczo-energetycznych, ale mówimy tutaj o budynku dawnego gimnazjum sportowego, mówimy tutaj o miejskiej bibliotece publicznej, mówimy tutaj o trzecim liceum, mamy również modernizację węzłów i zarządzanie energią, i to jest ten projekt, który się zakończył w roku ubiegłym.
6: Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat ciepła w mieście i sposobach oszczędzania, zajrzyjcie na stronie MPEC Konin.
5: Magazyn lokalny.
6: Arleta Janiak, witam i zapraszam na informacje z naszego regionu w takim nieco dłuższym wydaniu. Startujemy. Po raz 14 Kamil Jaroszewski z Babiaka wyruszy w daleką trasę rowerem, pomagając chorym dzieciom. Po głośnej akcji Łatwoganga, który przejechał z Zakopanego do Gdańska, my możemy pochwalić się wyczynami Kamila, który łącznie pokonał tysiące kilometrów w słusznej sprawie. Dojechał do Bratysławy, Pragi, Berlina, Rijeki. Na rowerze objechał też Polskę wzdłuż i wszerz. Tym razem jedzie po zdrowie dla 6-letniej Julii z Babiaka od stolicy do stolicy.
12: Wiemy, że jest pan wytrawnym rowerzystą, a przy okazji łączy pan swoje hobby z pomaganiem.
13: Tak, moją pasją jest rower i przerzuciłem tą moją pasję na pomoc chorym dzieciom. Zorganizowałem teraz 14 akcję charytatywną, gdzie moja trasa będzie przebiegała z Warszawy, czyli z naszej stolicy, do stolicy Finlandii Helsinek przez Wilno, Rygę, Tallin.
12: Dla kogo pomoc?
13: To będzie pomoc dla rodziny z Babiaka, która ma 3 adoptowanych dzieci, w tym chorą 6-letnią Julkę.
12: Ważne jest to, w jaki sposób te pieniądze trafiają do dzieci.
13: Tak, pod kątem takim wygląda moja akcja, że rodzic chorego dziecka zakłada indywidualny numer konta dziecka. I pod tym numerem konta są wpłaty indywidualne, na przykład różnych ludzi, lub moja akcja wiąże się z tym, że sponsorzy płacą za moje przejechane kilometry, lub są takie wpłaty też stałe, tak? W to też chodzą media lokalne i patronat honorowy ma Urząd Miasta Koła, pan burmistrz Krzysztof Witkowski.
12: Jednocześnie, jeżeli ktoś nie ma okazji, żeby na bieżąco śledzić pana poczynania, jest możliwość, żeby sprawdzać na Facebooku, jakie akcje pan prowadzi, komu można pomóc, no i gdzie pan dojeżdża tym rowerem.
13: Tak, jak najbardziej na moim Facebooku jest akcja relacjonowana, można wszystko zobaczyć, gdzie jestem, jak wyruszam w trasę od A do Z.
12: Panie Kamilu, ostatnio bardzo głośno jest w Polsce właśnie o tego rodzaju akcjach. Wiemy o akcji Łatwoganga, ale pan taką trasę pokonał już po wielokroć.
13: Tak. No to są moje trasy około 2 tygodni. Też jeździłem takie trasy jednodniowe, około 400-500 kilometrów, ale przeważnie teraz moje trasy wyglądają około 14 dni. Jest to między 1000 a 2000 kilometrów.
12: Jak to wygląda kondycyjnie? Jak trzeba się przygotować do takich wypraw?
13: Powiem tak, no jeżdżę od kilkunastu lat. od kilkunastu lat jeżdżę rowerem, ale pracuję również w systemie trzyzmianowym, gdzie też sobie kręcę do pracy kilometry, dyszkę w jedną, dyszkę w drugą i to jest taki mój trening, można powiedzieć, też bardzo dobry pod kątem takim, żeby się przygotować do trasy mojej rowerowej, nie?
12: Wspomnieliśmy o tej ostatniej trasie, która już niebawem przed panem, a proszę powiedzieć, jak te pozostałe. Czy prowadzi pan jakąś statystykę, ilu już dzieciom w ten sposób jeżdżąc rowerem pan pomógł?
13: Powiem pani tak, to jest moja 14 akcja charytatywna, tak? 14 akcja charytatywna, bym musiał teraz tych wszystkich dzieci policzyć, ale było gdzieś ich około 10, coś takiego.
12: I z jakim odbiorem się pan spotyka? Bo po drodze na pewno też mija pan osoby, które w jakiś sposób też panu pewnie kibicują. Jak to wygląda? Jak ludzie reagują na tego rodzaju pomoc?
13: Bardzo miło. Powiem pani, że bardzo miło. Czy to w Polsce, czy poza granicami naszego kraju. W tamtym roku też jechałem trasę z Świnoujścia od Bałtyku po Adriatyk aż do Rijeki, czyli do Chorwacji i byłem bardzo miło witany czy w Niemczech, w Czechach, w Austrii, we Włoszech, w Słowenii. Wszędzie bardzo miło. Jak mówiłem, skąd dokąd jadę, tak?
12: Czy zamierza pan kiedyś powiedzieć stop?
13: No zobaczymy, jak to się życie ułoży. Na obecną chwilę cały czas jest zielone światło.
12: Co pan czuje, witając się już na mecie, gdy osiągnął pan swój cel, a jednocześnie pomógł pan dzieciom?
13: No tak, jestem bardzo szczęśliwy, zadowolony. To, że przez moją pasję rodzina, chore dziecko otrzyma ode mnie pomoc.
12: To jest najważniejsze.
13: Tak, to jest bardzo ważne.
6: Warto dodać, że Kamil Jaroszewski na co dzień pracuje w systemie trzyzmianowym. Jego treningi to dojeżdżanie do pracy rowerem i wyjazdy jako wierny kibic na mecze Sokoła Kleczew, Anwil Włocławek czy Widzewa Łódź. Swoje wyprawy w ramach akcji charytatywnych odbywa w czasie urlopu wypoczynkowego. Start

0: zapraszam na rozmowę.
1: Dzień dobry, gościem w siedzibie Stowarzyszenia Między Ludźmi i Jeziorami w Kazimierzu Biskupim. Ze mną jest Marta Błaszczyk, dyrektor biura tegoż stowarzyszenia. I porozmawiamy sobie, co tutaj się ciekawego dzieje. Niewątpliwie moją uwagę ostatnio zwróciły questy, które przygotowało właśnie stowarzyszenie. Questy bardzo fajne, turystyczne, ciekawe, dlatego może na początek porozmawiamy na ten temat. Przywitajmy się jeszcze z gospodynią tego spotkania. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
1: W takim razie wracamy do tego tematu, o którym już wspomniałam wcześniej. Porozmawiamy o questach. Cóż to takiego? Może nie każdy wie.
2: Questy, najprościej mówiąc, to taka edukacyjna gra terenowa, która łączy w sobie elementy zabawy i nauki. Poszukiwanie skarbów i radości odkrywania. Poznaje się przy tym najważniejsze atrakcje w danym miejscu, w tym wypadku właśnie gmin wchodzących w skład obszaru działania lokalnej grupy działania między ludźmi i jeziorami, czyli Kazimierz Biskupi, Kleczew, Wilczyn, Skulsk i Ślesin. Questy to taka zabawa, gdzie są typowo amatorzy właśnie questingu. Mamy dwie możliwości. Jedna to właśnie mobilna aplikacja, w której można odkrywać po kolei różnotematyczne questy i druga w wersji papierowej. My stworzyliśmy questy z naszego projektu współpracy wspólnie z lokalną grupą działania COLD, która swoją siedzibę ma w Nowym Tomyślu. I questy nasze są związane z historią i atrakcjami właśnie tego regionu. Są stworzone w dwóch językach, w polskim i angielskim, więc równocześnie mogą korzystać z tego zagraniczni turyści, ale myśleliśmy też o takiej możliwości, że na przykład dzieci na lekcji angielskiego mogłyby wyjść w teren i po kolei odkrywać zagadki w języku angielskim. Każdy quest kończy się skarbem. Skarb zawsze jest ukryty, trzeba odkryć miejsce tego skarbu wedle wskazówek podanych w instrukcji i jak już mamy ten skarb, to jest tam pieczątka, która daje nam możliwość potwierdzenia tego, że byliśmy w tym miejscu i doszliśmy do końca. A oprócz tego jest książeczka, w której podpisują się osoby, które nas odwiedzają i muszę przyznać, że mamy wiele osób z całej Polski, które nas odwiedzają i co jakiś czas właśnie otwieramy te skrzyneczki i z zaciekawieniem sprawdzamy, kto ostatnio u nas był.
1: Mamy przed sobą właśnie te wszystkie questy, które są dla Was, drodzy słuchacze, i możecie z nich jak najbardziej korzystać. I na przykładzie jakiegoś pierwszego lepszego, zobaczmy, jak to wygląda. Pierwsza rzecz, na którą zwracam uwagę, to to, że one są napisane wierszem. Dlaczego tak akurat wymyśliliście taką formę?
2: Większość questów jest właśnie pisana w ten sposób, żeby była ciekawa, żeby była zabawna, więc jakby tutaj się posiłkowaliśmy też pomocą osób, które się specjalizują w tworzeniu takich questów. To też jest nie lada wyzwanie, bo oprócz tego, że my zasugerowaliśmy, które atrakcje, które zabytki są ważne, żeby taka osoba chcąca przejść ten quest, oprócz tego, że miała fajną zabawę i frajdę, to też, żeby coś zostało w pamięci z atrakcji regionu.
1: Jakieś jedno takie pytanie mogłabym prosić, żebyś mi przeczytała?
2: Na samym dole, na złotej tabliczce, fundator kamienia, a tam 5 razy jedna cyfra się powtarza. Nie do uwierzenia. Zostaw kamień za plecami i przed siebie na wprost targową, do wody, którą znajduje się już prawie za miejską zabudową. I trzeba było tutaj właśnie wpisać liczbę, która się powtarza 5 razy.
1: A to jest quest z jakiego regionu?
2: Quest Kleczewskie historie.
1: Widzicie, łatwo nie będzie może, ale przy okazji, podróżując śladami tego questu, można rzeczywiście poznać historię danego regionu i podejrzewam, że to chyba było głównym powodem, dlaczego coś takiego zorganizowaliście. Właśnie poznanie tak od tej może trochę innej strony, ale historii poszczególnych miejscowości, gmin, które należą do stowarzyszenia.
2: Tak, dokładnie o to chodziło, żeby oprócz zabawy i frajdy z takiej wycieczki była też nauka historii i poznanie tego regionu i jakby promowanie go też na większą skalę wśród osób, które mieszkają gdzieś daleko i przyjeżdżają poznać dany region.
1: Te questy już tutaj w stowarzyszeniu od dłuższego czasu istnieją, jest możliwość wzięcia w nich udziału. Czy możemy teraz z tej perspektywy powiedzieć, jakie jest zainteresowanie?
2: Myślę, że jest bardzo duże zainteresowanie. Myślę, że może dużo osób też o tym nie wie, ale są takie osoby, które mają aplikację questową, ogólnopolską i

0: Oni wyszukują tematycznych questów i są to osoby, które specjalnie przyjeżdżają na przykład z Krakowa tylko, żeby przejść dany quest, żeby być w czołowej grupie osób, które przeszły jak największą ilość questów, ale też wśród lokalnych mieszkańców jest to promocja. Na przykład spotkałyśmy się też, że turyści, którzy przyjeżdżają do gminy Ślesin czy do gminy Skusk i Wilczyn, bo są to takie gminy typowo, myślę, że turystyczne, korzystają wtedy, kiedy nie mogą plażować, jest trochę gorsza pogoda, jest jakąś dodatkową atrakcją.
1: Wspomnieliśmy właśnie już o tych pytaniach, które są przygotowane. Jak to wygląda dalej?
0: Stworzyliśmy sobie taką możliwość, że utworzyliśmy paszport małego podróżnika. Dedykowany jest on oczywiście dla tych naszych najmniejszych milusińskich, ale oczywiście starsze osoby, dorośli mogą też taki paszport od nas dostać. Taką wartością dodaną jest to, że osoba, która przejdzie wszystkie questy, będzie miała pieczątki w tym naszym paszporcie, zostawia w biurze paszport, a otrzymuje za to dodatkową nagrodę. Mieliśmy pełno takich właśnie sytuacji, że ktoś się zgłosił, przyszedł i otrzymał nagrodę, z czego był bardzo zadowolony. Ta informacja o questach, oprócz tego, że jest dostępna u nas w biurze, jest dostępna na naszej stronie internetowej www.ludzieijeziora.pl i na naszej stronie facebookowej Między Ludźmi i Jeziorami.
1: Questy to nie jedyna taka propozycja turystyczna dla mieszkańców naszego regionu, dla turystów właśnie. Przygotowaliście jeszcze coś z myślą o najmłodszych.
0: Bardzo duży nakładamy nacisk na tych maluchów, bo chcemy, żeby poznawały nasz region i angażowały się też w działalność lokalnej grupy działania. Stworzyliśmy taki poradnik Podróże międzyludka podróżnika, gdzie opisane są historie, legendy, oprócz tego te atrakcje turystyczne i historyczne z naszych 5 gmin. Dodatkowo są tam rebusy, zagadki, więc jest to po prostu taka ciekawa forma edukacji, ale też poznawania. Więc mamy wydany ten poradnik. Osoby chcące go pozyskać, zapraszamy do naszego biura.
1: Warto wspomnieć, że za ten poradnik nie trzeba płacić.
0: Nie trzeba. Może nie mamy jakiejś dużej ilości, ale tak, nie trzeba. Jest to projekt finansowany ze środków unijnych, więc rozdawane są bezpłatnie.
1: Dobrze, no to teraz troszeczkę uchylimy rąbka tajemnicy. Zajrzyjmy, jak wygląda taki poradnik. Bardzo kolorowy, jak na publikację dla najmłodszych turystów przystało. Już na samym początku wita nas bardzo dużo ciekawych atrakcji, o których opowie nam pani dyrektor biura.
0: Tak, oprócz tego, że w poradniku jest nasz międzyludek, który jest właśnie stworzony na potrzeby tego poradnika, który podróżuje po wszystkich naszych 5 gminach i w każdej gminie dołącza się jakaś inna osoba, jakieś inne dziecko, któremu międzyludek właśnie przedstawia atrakcje i historię regionu. W naszym poradniku oprócz tego, że są zawarte informacje o historii i atrakcjach, później możemy tą wiedzę sobie zweryfikować, bo są rebusy, zagadki z naklejkami, wykreślanki, krzyżówki, które możemy wspólnie zrobić z dorosłym lub myślę, że te większe dzieci sobie już poradzą same. Dołączona jest mapa regionu, widokówki z tych naszych 5 gmin i oprócz tego mamy zakładkę do książki, z której z drugiej strony mamy tabliczkę mnożenia.
1: Zamkniemy teraz temat związany z turystyką. Chciałabym, żebyśmy porozmawiały na temat samego stowarzyszenia. Może jeszcze nie wszyscy wiedzą, choć stowarzyszenie działa tutaj już bardzo długo w naszym regionie, ale porozmawiajmy, czym się w ogóle zajmuje, bo ta kwestia związana z turystyką, z zachęcaniem poznawania tutaj naszego regionu, to jest jedna rzecz, ale wy macie bardzo dużo innych zadań, z których mogą korzystać zarówno mieszkańcy, przedsiębiorcy, jak i samorządy gmin.
0: Tak jak wspomniałaś, że istniejemy już długo, no to już będzie 20 lat. W tym roku właśnie będziemy obchodzić jubileusz 20-lecia stowarzyszenia. Głównymi celami lokalnej grupy działania to są dofinansowania. Dofinansowania dla przedsiębiorców, dla osób, które chcą otworzyć własną działalność. Oprócz tego dofinansowania dla gmin na na infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną, ale trzeba też powiedzieć o tym, że lokalne grupy działania są takimi ambasadorami środków unijnych na terenach wiejskich. I nie chodzi tutaj właśnie o ilość wydawanych pieniędzy, tylko tą oddolność, że jest bardziej widzialna przez zwykłych mieszkańców i że często oni mają swój udział, na co te środki wydatkować. Działamy na podstawie lokalnej strategii rozwoju i taką lokalną strategię rozwoju piszemy co ileś lat. Oprócz tego, że mamy te wszystkie dofinansowania, to zajmujemy się taką aktywizacją mieszkańców na terenach wiejskich. Współpracujemy z kołami gospodyń wiejskich, z organizacjami pozarządowymi, oczywiście z gminami, ale również z takimi organizacjami, które nie mają swojej osobowości prawnej, nie są nigdzie zarejestrowane. Stworzyliśmy taki fundusz ze swoich środków na takie mini-granty, gdzie można pozyskać, no może nieduże pieniądze, bo to jest tylko 1000 zł, ale w zeszłym roku nasz nabór cieszył się dużym zainteresowaniem i powstało wiele fajnych inicjatyw, takich jak na przykład święto kapusty, święto kurczaka lub na przykład sadzenie drzewek. Fajne inicjatywy za mało pieniędzy, ale które integrowały społeczność lokalną, która się bardzo angażowała właśnie w te działania.
1: No właśnie, ja tak zauważyłam przy okazji, będąc na różnego rodzaju dożynkach, czy też innych imprezach organizowanych tutaj w naszym regionie, że praktycznie zawsze wasze stoisko jest. Czyli to też taki sposób, żeby cały czas ten kontakt z mieszkańcami był na bieżąco. Dzięki temu też wy jesteście otwarci na te potrzeby mieszkańców. Jak to wygląda? Czy właśnie jest czasami tak, że ktoś przyjdzie, zapyta, czy na dane środki można uzyskać pieniądze? Czy rzeczywiście jest takie zainteresowanie, jest taka potrzeba, żeby ci mieszkańcy przychodzili, czy przychodzą? Jak to wygląda?
0: Myślę, że jest bardzo duże zainteresowanie, tym bardziej, że jeśli ktoś się dowiaduje, że pozyskujemy środki unijne, że mamy te środki unijne, to przychodzą z ciekawości, pytają się, na co by mogli pozyskać takie środki i jak to wygląda. Oczywiście nie zawsze są możliwości, bo to nie jest na tej zasadzie, że dajemy każdemu na wszystko, ale dajemy możliwości i mówimy, jak to po prostu wygląda. Warto wejść, porozmawiać, może coś ciekawego razem wspólnie zrobimy.
1: Porozmawialiśmy o tych mniejszych kwotach, które mieszkańcy mogą otrzymać w ramach dotacji, ale co jeszcze przygotowujecie? Wspomniałaś o tym, że na przykład gminy też korzystają z waszej pomocy, z dofinansowania. Ja kilka przykładów bym poprosiła.
0: Na przykład tężnie w Kazimierzu Biskupim były realizowane z naszego projektu. Wiaty przystankowo-rowerowe, które powstały po dwie w każdej gminie. Infokioski, które powstały w każdej gminie, które mają też za zadanie informować o atrakcjach turystycznych regionu. Poszerzana plaża w Ślesinie była właśnie ze środków lokalnej grupy działania. Albo na przykład stworzenie miejsca kamperowni przy Ślesinie. Pomosty plaży w Łuszczewie to były też ze środków lokalnej grupy działania.
1: Inna forma pomocy, o której też już tutaj wspomnieliśmy, to pomoc dla przedsiębiorców.
0: Tak, w zeszłej perspektywie powstało wiele nowych miejsc pracy właśnie dzięki środkom przez lokalną grupę działania i to były środki na podejmowanie działalności gospodarczej, ale też na rozwój działalności z możliwością zatrudniania osób i muszę przyznać, że właściwie wszystkie przedsiębiorstwa, które powstały dzięki tym środkom, istnieją nadal i się rozwijają, a to też trzeba przyznać, że sprawia, że jest mniejsze u nas bezrobocie, ale też i większe podatki dla gmin od prowadzonej działalności gospodarczej, więc myślę, że tu jest bardzo dużo korzyści, nie tylko tego beneficjenta głównego, który dostaje dofinansowanie na poszerzenie swojej działalności lub na otworzenie nowego miejsca pracy, ale jeszcze osób, koło, ale także gmin.
1: Jeżeli chcielibyśmy sprawdzić, jakie są nowości, wiemy, że tutaj też ważnym elementem jest to, kiedy się kończy dana perspektywa, jeśli chodzi o rozdział środków unijnych, a kiedy zaczyna się nowa. A jak to wygląda tutaj u was? Czy już w tej chwili cały czas jakieś nabory oferujecie?
0: Tak, już jesteśmy po pierwszych naborach i to były właśnie nabory dla gmin na infrastrukturę z programu FRR oraz z nowego PSWPR, ale oprócz tego były nabory z FS-u, gdzie to są środki na aktywizację i będą przeprowadzane różne szkolenia, warsztaty, głównie dla kobiet. Jesteśmy po naborze na podejmowanie działalności gospodarczej
1: więcej.
0: Oczywiście zainteresowanie było bardzo duże, więc no nie wszyscy je otrzymają, ale to tylko świadczy o tym, że zapotrzebowania są coraz większe. Jesteśmy też po naborze na rozwój działalności gospodarczej, a przed nami kolejne na podejmowanie działalności gospodarczej, które będą niedługo już ogłoszone na naszej stronie internetowej. Kolejnym naborem będzie nabór dla rolników na agroturystykę, czyli stawiamy na ten rozwój turystyki w naszym regionie i tworzenie nowych miejsc noclegowych. I kolejny nabór, który przewidujemy na jesień, to będzie rozwój działalności gospodarczej.
1: A czy możemy powiedzieć, jakie to jest dofinansowanie, jaka to jest pomoc? Oczywiście tak mniej więcej, chociaż widełki.
0: Dofinansowanie dla podejmowania działalności to jest od 50 tysięcy do maksymalnie wychodzi gdzieś 88 tysięcy, bo to jest 65% dofinansowania, a projekt maksymalnie może być około 120 tysięcy. Przy rozwoju działalności to jest od 50 tysięcy do 150 tysięcy dofinansowania i to jest 65% projektu.
1: Jakieś pytania, jeżeli ktoś by miał, jest szansa, żeby się tutaj ewentualnie zwrócić, tak, o pomoc?
0: Oczywiście zapraszamy na bezpłatne doradztwo do naszego biura. Warto zadzwonić wcześniej i się umówić, żebyśmy mieli po prostu dla Państwa czas.
1: Dziękuję bardzo w takim razie za rozmowę. Dowiedzieliśmy się więcej ciekawych rzeczy tutaj na temat stowarzyszenia i czym się zajmujecie. Po więcej szczegółów, tak jak tutaj mówiłam Marta, zapraszamy na stronę internetową.
0: Dzięki wielkie.
1: Dziękujemy bardzo. Przypomnę, moim gościem była dyrektor biura stowarzyszenia Marta Błaszczyk, a po więcej szczegółów zajrzyjcie na stronę lokalnej grupy działania Między Ludźmi i Jeziorami. Konserwacja czaszki nosorożca włochatego, eksponatu z Konińskiego Muzeum, doceniona podczas konkursu Izabella 2025, wydarzenie muzealne roku w Wielkopolsce. Jak przebiegła konserwacja i jakimi jeszcze eksponatami, jeśli chodzi o szkielety, może pochwalić się Konińskie Muzeum? O tym opowiada Gmara Frydrychowicz z Muzeum Okręgowego w Koninie.
2: Zwierzę to występowało na terenie praktycznie całej Europy. Szacuje się, że wyginął tak mniej więcej 15-12 tysięcy lat temu, a bohaterem naszej opowieści jest nosorożec włochaty. Czyli to jest tak, jakbyśmy współczesnego nosorożca ubrali w futro, tylko troszeczkę musieli go jeszcze powiększyć. Te zwierzęta występowały praktycznie tutaj w całej Europie. No i dzięki też kopalni węgla brunatnego mamy znaleziska kości, ale mamy również znaleziska czaszek. Fakt, jeżeli chodzi o czaszki, to tutaj w trakcie eksploatacji znaleziono 3 czaszki nosorożca włochatego, z czego 2 na odkrywce Jóźwin, 1 na odkrywce Kazimierz. No akurat ta z odkrywki Kazimierz została w pewien sposób przekazana do Warszawy, do Muzeum Ziemi. Ta, która została znaleziona i tą, którą tutaj można zobaczyć na wystawie muzealnej, została znaleziona w 1969 roku. W początkowym etapie działania odkrywki Jóźwin, czyli tutaj mamy raz, że tą najdłużej działającą odkrywkę, a dwa, mamy też tą odkrywkę, która dała nam słonia leśnego. Tutaj, jeżeli też chodzi o znalezisko czaszki, ona jest dość kompletna, fakt, nie posiada żuchwy. No i niestety w trakcie znalezienia tam był też tylko jeden ząb, ale jeżeli chodzi o takie walory, raz, że ekspozycyjne, a do tego wszystkiego, jeżeli chodzi o walory badawcze, jest to duże znalezisko i eksponat, który zawsze będzie gdzieś tam przez paleontologów pożądany, jeżeli chodzi o badania. Tutaj, jeżeli chodzi o różnego typu znaleziska paleontologiczne, jeżeli też chodzi o właśnie o zwierzęta z pleistocenu, to te znaleziska, one są dość rzadkie, bym powiedziała, i rzeczywiście, żeby coś takiego można było znaleźć, to albo jest potrzebna eksploatacja kopalniana, albo duża rzeka, która coś takiego wypłukuje. Akurat Warta nie jest taką rzeką, która oddaje kości. Tutaj w tym wypadku akurat jest Wisła. Jeżeli na przykład tutaj trochę abstrahując do słonia, to było 13 metrów pod powierzchnią gruntu. A tutaj, jeżeli to zostało znalezione w 69 roku, czyli to gdzieś w tej pierwszej fazie działalności, czyli w tym, co się określa jako nadkład, czyli to mogło być stosunkowo płytko, ale gdyby też nie eksploatacja, nie działalność jakichkolwiek sprzętu ciężkiego, to też nie zostałoby to w żaden sposób znalezione. Należy pamiętać, że ziemia cały czas pracuje, to też są przemieszane warstwy. To nie jest tak, że ta czaszka została znaleziona w miejscu, gdzie to zwierzę padło. To przypuszczalnie był rodzaj takiej tak zwanej redepozycji, czyli po prostu przeniesienia. Gdyby na przykład to było znalezione w miejscu, gdzie to zwierzę padło i dosyć szybko zostało przykryte osadem, to kto wie, czy nie byłby cały szkielet. Tutaj niestety niekompletna czaszka, co świadczy o tym, że ona gdzieś tam w tych warstwach, mówiąc krótko, trochę nieładnie wędrowała, i została po prostu w pewnym momencie wykopana. Nosorożec przyzwyczajony do zimnego klimatu, to futro o tym świadczyło. Do tego wszystkiego zwierzę, które posiadało dwa rogi. jeden, który mógł nawet dochodzić do metra długości. I te rogi, one były takie spłaszczone po bokach, ponieważ rogi u nosorożców, jeżeli chodzi o samców, no to służyły do tego, żeby, no do walki o samice, a do tego wszystkiego, żeby móc sobie pokarm spod śniegu wydobyć. I to też było na tej zasadzie, że w momencie, gdy zwierzę chciało sobie ten pokarm spod śniegu wydobyć, no to odgarniało nie jak pług, tylko bardziej jak taki wachlarz, żeby po prostu w ten sposób sobie ten śnieg odgarnąć i dostać się do, no zimą dosyć skromnego pożywienia, latem było troszeczkę inaczej. Tutaj też należy pamiętać, że no oczywiście mówimy epoka lodowcowa, czyli czas, kiedy rzeczywiście było zimno, ale no te zwierzęta tutaj funkcjonowały i też mieliśmy rodzaj takiego lata, no nie takiego jak go mamy współcześnie, ale też były miejsca, gdzie nie było pokrywy śnieżnej. Do tego wszystkiego no nosorożec włochaty wędrował sobie oczywiście z mamutem włochatym na tak zwanym mamucim stepie, no więc te zwierzęta sobie spokojnie tutaj funkcjonowały. Tutaj należy pamiętać, że jednak futro powodowało to, że to zwierzę wydawało się jakby niższe. To tak samo jakbyśmy na przykład popatrzyli na mamuta i na słonia, no to jakbyśmy postawili na przykład koło słonia indyjskiego mamuta, no to nam by się wydawało, że rzeczywiście mamut ma krótsze nóżki, ale jakbyśmy obcięli mu futro, to się okazuje, że jednak te nóżki są mniej więcej tej samej długości. Także tutaj no podejrzewam, że gdzieś ewentualnie ta wizualizacja, jeżeli chodzi o paleoartystów, tak to wyglądało. Trzeba pamiętać, że ten klimat był dosyć chłodny i tutaj o drzewach to praktycznie no nie było szans, jeżeli co jakieś takie niewielkie krzewinki, które dosyć skutecznie obgryzały. No niestety zmiana klimatu spowodowało to, że też zwierzęta dość szybko. One zaczęły po prostu znikać z terenu Europy. Oczywiście zmiany klimatyczne są. To jest zwierzę, które, że tak powiem, rozmnaża się dosyć wolno, nie żyje też stadnie, żyje przeważnie w pojedynkę. Do tego wszystkiego w Europie pojawił się człowiek rozumny, czyli my jako gatunek Homo sapiens, co też mogło się przyczynić do tego, że to zwierzę po prostu zaczynało znikać. Nie ma 100% pewności, czy tylko i wyłącznie zmiana klimatu, czy tylko i wyłącznie pojawienie się człowieka. To jest po prostu szeroki, że tak powiem, spektrum zniknięcia tego zwierzęcia z powierzchni Ziemi. Jeżeli byśmy się cofnęli na przykład, nie wiem, 100 tysięcy lat temu i zobaczyli słonia leśnego i zobaczylibyśmy tutaj również nosorożca leśnego, że ani jeden, ani drugi nie był pokryty futrem, a klimat, który wtedy mieliśmy, no bardziej przypominał ten, który mamy w basenie Morza Śródziemnego. A minęło parę tysięcy lat i nagle mamy potężną epokę lodowcową i zwierzęta mniej więcej z tej samej linii ewolucyjnej, ale się przystosowały do innego klimatu. Ta czaszka w momencie znalezienia też nie była w najlepszej kondycji. No tutaj też przez wiele lat ekspozycji kość zaczęła po prostu raz, że tracić swój kolor, a dwa, zaczęły się też w pewnym momencie pojawiać takie żółte, pomarańczowe przebarwienia i do końca też nie było wiadomo, co to jest. Ta czaszka też się w pewnym momencie troszeczkę zaczęła obsypywać, no i podjęliśmy decyzję, że musi być konserwowana, no bo za chwilę no niestety nastąpi praktycznie destrukcja. Czaszka została wysłana na Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. To jest uniwersytet, z którym już od kilkunastu lat współpracujemy, jeżeli chodzi o konserwację. I tam prawie przez 3 lata ta czaszka była konserwowana, też były zrobione badania, właśnie chodziło też o ten kolor, ten żółto-pomarańczowy, co to w ogóle jest. Myśmy też w pewnym momencie się bali, czy to przypadkiem nie jest jakiś rodzaj grzybu. Okazało się, że nie chodziło o to, że po prostu gleba, w której ta czaszka przez ileś tam tysięcy, milionów lat, 6 tysięcy lat leżała, no była glebą dosyć żelazistą, po prostu ta czaszka nabrała, tego żelaza. Także na szczęście tutaj nie było nic z grzybnią. Później ona została bardzo ładnie oczyszczona, też wiele fragmentów trzeba było wzmocnić. Podoklejać też, troszeczkę usztywnić ząb, ten jeden, który się zachował w zębodole. No i dwa, odczyścić do takiego koloru, żeby no, był to kolor kości, więc w tym momencie, jeżeli popatrzymy na to, co mamy tutaj w gablocie, no to jest, mówiąc krótko, niebo a ziemia. Do tego wszystkiego ta czaszka też została już zabezpieczona no, na lata. Na lata, także następna konserwacja to jest no, za jakieś może 2-3 dekady. Ta czaszka wróciła no i praktycznie od razu pojawiła się na ekspozycji, żeby można ją było oglądać. Praktycznie od początku istnienia muzeum, ponieważ no, mamy tutaj 69 rok znalezienia, tutaj należy pamiętać, że muzeum powstało w 1966, no w tym roku zresztą mamy 60-lecie muzeum, i ta czaszka praktycznie od samego początku była na różnego typu wystawach, wtedy jeszcze w Muzeum Zagłębia Konińskiego, potem już w Muzeum Okręgowym w Koninie. Wszystkie te wystawy dotyczące czy to megafauny pleistoceńskiej, czy konińskiej kopalni, można ją było zobaczyć. Ba, również ta czaszka była wypożyczona do Muzeum Początku Państwa Polskiego w Gnieźnie w 2009 roku. Ta czaszka również posłużyła do celów badawców, zresztą nie tylko czaszka, ponieważ inne kości, kości, które zostały znalezione na odkrywkach właśnie nosorożców włochatych, one również są w badaniach w Poznaniu. Najbardziej koniczne zwierzę, jeżeli chodzi o megafaunę pleistocyńską, pekolodowcową, czyli szczątki mamuta włochatego, ale oczywiście mamy też szczątki prażubra, no i tura, zwierzęcia, które no nie jest też tak kojarzone jakby z epoką lodowcową, ale no w czasach, kiedy mamuty tutaj sobie hasały po ziemi, również sobie tutaj występowały.
1: Warto wiedzieć, że czaszka nosorożca włochatego była konserwowana przez naukowców z Uniwersytetu w Toruniu. Prace trwały 3 lata.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
4: W czasie mundialu słuchaj Radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
3: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: I po reklamie.

0: To tylko oni.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: I po reklamie. Najlepsze.